czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

0: nie czuję już, nie schodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

там пляне, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

SK2. SK2. Konin.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Dziś w Koninie poranek zapowiada się z temperaturą około 17 kresek. Niebo będzie przysłonięte chmurami, ale słońce też da o sobie znać. Wiatr południowo-wschodni, lekki, nie powinien sprawiać problemów. Po południu możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 25 stopni. Jutro znów chmury, ale słońce nie odpuści. Z maksymalną temperaturą do 18 kresek. Czwartek podobnie, z temperaturą do 17 stopni. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 Konin wiadomości.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Jest 6 news SK2, Anna Łobocka. Tragedia na lotnisku w Bielsku-Białej. W wypadku szybowca zginęła 38-latka, a jej instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala, mówi Patrycja Pokrzywa z bielskiej policji.
3: Do zdarzenia doszło w trakcie lotu kontrolnego, który przygotowywał do samodzielnych lotów. Szybowiec spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Tak. Wewnątrz znajdowały się dwie osoby, kursantka oraz instruktor i niestety mimo podjętej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować, a instruktor z obrażeniami wielonarządowymi został przetransportowany do szpitala.
2: Sprawę wyjaśnia Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Polskie służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny ukrytej w transporcie cegły elewacyjnej. Wartość zabezpieczonego w porcie w Gdyni narkotyku to ponad 156 milionów złotych, mówi szef MSWiA Marcin Gierwiński.
4: Mówimy dzisiaj o tej operacji, która miała miejsce w Gdyni, w porcie w Gdyni. Tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
2: To nie jedyna taka akcja polskich służb w tym roku.
4: Już ponad 83 tony zabezpieczonych narkotyków tylko w tym okresie pierwszych 5 miesięcy. Dla porównania, żebyście Państwo wiedzieli, w całym zeszłym roku to było 56 ton, a był to rok rekordowy.
2: A w sprawie ostatniego przemytu heroiny w Gdyni zatrzymano 3 osoby, grozi im do 20 lat więzienia. Potrójne szczęście w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach. Na świat przyszły tam trojaczki. To pierwsze tak niezwykłe narodziny w kieleckiej placówce w tym roku, mówi dyrektor szpitala Rafał Szpak.
5: Biorąc pod uwagę naszą obecną demografię, no jest to naprawdę wydarzenie, szczególnie dla rodziców. Przyszły na świat tym razem 3 dziewczynki. Urodziły się w wieku 32 na 33 tygodnie.
2: Teraz dziewczynki znajdują się pod opieką neonatologów.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
2: Zanim kolejny turniej, krótki odpoczynek. Maja Chwalińska wróciła do kraju po sukcesie w tegorocznym Roland Garros.
8: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
2: Pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się do organizatorów o dziką kartę dla Mai Chwalińskiej. Dzięki temu Polka uniknęłaby gry w kwalifikacjach.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Po co się oni zwracają do polskiego związku tego, o dziką kartę? Zapraszam do mnie na osiedle.
10: Tam dziką dostanie?
9: Małe, duże chodzą. Jakie chcecie, na pewno jakieś karty mają przy sobie.

0: Wróciłeś w jednym kawałku, jesteś cały, długi czerwcowy
1: ojej,
0: weekend.
1: Ale wiecie, jak ja daleko byłem?
0: Nie zniszczył cię,
1: nie
0: co?
1: Zniszczył mnie, ale nie. Wiecie, jak ja daleko byłem?
0: Gdzie byłeś?
1: Znaczy, jeżeli ktoś tam mieszka, to pomyśli sobie, że gdzie tam daleko
0: że blisko,
1: był, nie?
0: Tak?
1: No, ale ja, dla mnie to był jednak wyczyn tam pojechać i przejść 23 tysiące kroków jednego
0: 23
1: dnia.
0: Wow, nie no, naprawdę. Ja,
1: dziękuję bardzo, dziękuję.
0: To prawie jakbyś się na górę jakąś wdrapał.
1: Ja już przez pół roku nie muszę chodzić nigdzie.
0: Nigdzie, tak.
1: Mam tyle zrobionych kroków.
0: Już nadrobiłeś.
1: Nie, posłuchajcie, byłem w Toruniu, bo ja lubię po Polsce jeździć.
0: U ojca?
1: Nie, u ojca nie byłem. Znaczy, może u któregoś ojca byłem, nie? Ale u tego akurat nie.
0: Tego
1: byłem
0: nie byłeś
1: w Toruniu.
0: Okay.
1: Jestem zachwyconym tamtejszym starym miastem. Jest po prostu przepiękne. I tak sobie pomyślałem, że ja będę cyklicznie robił wycieczki po Polsce.
0: A myślałem, że do Torunia.
1: I w do końcu Torunia,
0: odwiedzisz, a, do i że w końcu odwiedzisz ojca.
1: Na 100% jeszcze pojadę do ojca, do Torunia.
0: No bo ojca trzeba odwiedzić,
1: ale
0: no.
1: Posłuchajcie, będę robił cykliczne wycieczki po Polsce i teraz chciałbym was poprosić z tego miejsca, z tego miejsca, ze studia Radia SK2, żebyście zaplanowali Jarząbkowi wycieczkę. To znaczy, dzwonimy 726-826-826 albo Messenger i chwalimy się, gdzie ja powinienem jeszcze w Polskę pojechać.
0: Czyli innymi słowy, pochwalcie swoje miasto, takie zareklamujcie, żeby Jarząbek chciał w wakacje was odwiedzić.
1: Bo ja na pewno będę jeździł po Polsce, jest tak piękna Polska, jestem taki zachwycony.
0: Masz
1: tym
0: takie tanie bilety.
1: No, totalnie, bo jeszcze karta dużej rodziny. Ludzie, nic, tylko wsiadać w pociąg i jechać w Polskę. 726-826-826 albo Messenger. Bardzo proszę o jakiś, tak to się ładnie mówi, destynację.
2: SK2.
0: Ty, żeby ludzie z destylacją nie pomylili.
1: Nie, mogą mylić, a dlaczego by nie?
0: Destynacja.
1: Destylację.
0: W sensie przeznaczenie podróży, cel
1: tak.
0: Podróży.
1: To ale znaczy, jak będzie destylacja, to spokojnie.
0: Nie, destylacja, nie mylimy. 726-826-826. Zareklamujcie swoje miasto, można też na Messengerze. Ja się

0: Ależ wiekowy już, a bardzo dobry utwór Magda Fam.
1: Nie wypominaj.
0: Nie wypominaj. Ale jak wino, im starsze, tym lepsze. 19 minut po 6. Gdzie ten jarząbek ma pojechać?
1: Dawaj.
0: Wakacje tuż.
1: Bo ja byłem na kawie, nie słyszałem, co też do mnie mówiliście.
0: Będziesz zwiedzał cały kraj, bo ludzie mają propozycje. Pierwsza propozycja na dziś, reklamujemy swoje miasto. To Madzia, słuchamy. Madziu, dzień dobry.
2: No, na pewno już byłeś, ale zapraszam do Wrocławia.
0: Byłeś?
1: Byłem, ale nie pamiętam.
2: Szlakiem Krasnali.
0: Krasnali szlakiem.
2: Aha. Codziennie można przynajmniej 20 parę tysięcy kroków zrobić, a żeby je obejść, to tak ze 3-4 dni potrzeba.
0: 4, razy 4.
2: Więc razy 4, no. Tak można policzyć, to będzie tyle kroków, że do końca roku już nie trzeba będzie chodzić.
0: Widzisz? I co?
1: Ale żeby obejść jednego Krasnala, trzeba 20 tysięcy kroków?
0: Nie!
1: Całe miasto?
0: Cały szlak Krasnali. No a jak byłeś, to nie szedłeś szlakiem Krasnali?
1: Ja, powiem ci tak, że...
0: Ty masz inne ścieżki, tak?
1: Nie wiem, czy ja w ogóle szedłem. SK2.
0: Ale z tego, co słyszałem, miasto ładne.
1: Okej.
0: Okay. Reklamujcie swoje miasta 726-826-826 lub Messenger. Madzia, do ciebie oczywiście. Prezenty od radia lecą. Tysiąc.

0: Dzieci już odliczają pewnie, bo to już czerwiec, to już tak, wyjdą wesołe ze szkoły i dwa miesiące ich nie będziesz widział. Ale jeszcze póki co do szkoły trzeba chodzić.
1: No właśnie, wręcz przeciwnie, będziesz je widział. Dzień w dzień, przez całą dobę.
0: Ale w szkole, nikt nie będzie widział.
1: Nie, no jasne, że
0: 25
1: tak,
0: szkole, po 6. Tak.
1: Posłuchajcie, czytam sobie dzisiejszą kolorową gazetę i co ja widzę? Małgorzata Rozenek Majdan, kojarzysz?
0: Perfekcyjna pani domu.
1: I Radosław Majdan.
0: Perfekcyjny bramkarz.
1: No powiedzmy. Wydali fortunę na przyjęcie syna. Ale to nie byle jakie przyjęcie. To były urodziny, moi drodzy. 10 czerwca Henio Majdan skończył 6 lat.
0: Skończy. Jutro jest 10 czerwca.
1: Skończy 6 lat.
0: A czyli oni wcześniej mu zrobili.
1: Okej, zrobili wcześniej. Teraz tak, patrzę, ile to wszystko kosztowało. Sam tort kosztował 2000 zł, wyobraź sobie. No. Morze balonów między 3 a 5 tysięcy złotych.
0: O, proszę.
1: Proszę bardzo. Była księżniczka, były gofry z, gofry z owocami. Gofry, wiesz po ile gofry idą teraz, będą szły nad morze?
0: To jak gofry były, to ewidentnie widać, że to były luksusowe urodziny.
1: Totalnie.
0: Bo ja podejrzewam, że w tym sezonie dojdzie do tego, że gofry nad polskim morzem to nie będą sprzedawać, wiesz, całego gofra, tylko na te kwadraciki małe. Będą dzielić i będzie po 5 zł za kwadracik.
1: I tak cię stać na nie nie będzie.

0: Autopromocja. Kiełbasa? Krakowska.
1: Śliwka? Z Nałęczowa.
0: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
1: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
0: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 złotych otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies.

0: Wybieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lissner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,30.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Dziś rano w Koninie czeka nas więcej chmur niż słońca, ale będzie ciepło, bo termometry pokażą 19 kresek, wiatr umiarkowany, a jakość powietrza w normie, więc nie ma się czym martwić. Po południu możliwy przelotny deszcz, ale temperatura wzrośnie do 25 stopni, co na pewno ucieszy wielu z Was. Wieczorem chmury nadal będą dominować, a temperatura spadnie do 20 kresek. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 Konin zawsze gramy same polskie hity, kolejne już za chwilę.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: 6.30, News SK2, Anna Łobocka, a na początek Lublin, gdzie 7 zastępów straży pożarnej 3 godziny walczyło z ogniem. W nocy palił się były klub jeździecki, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, trwa ustalanie przyczyn pożaru. Trzęsienie ziemi na Kubie miało magnitudę 6,2 i było jednym z najsilniejszych, jakie wystąpiło przy zachodnim wybrzeżu wyspy. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Dziś ceny paliw poszły w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93 zł, a diesla 6,45 zł.

0: Pan Podsiadło. Pan Podsiadło, który zaczął obrotowy tour i sobie będzie koncertował.
1: No, przez, się nie odwrócisz całe lato. Podsiadło.
0: No, tak, no, lodówkę otwieram, patrzę, Podsiadło.
1: Podsiadło, nie?
0: No, kawę chcę zaparzyć z ekspresu, Podsiadło. Podsiadło. No i dobrze, i tak ma być, bo Podsiadło robi jedne z najlepszych polskich hitów, a my same takie gramy w Radiu SK2. 22 minuty do 7.
1: Taki Dawid Podsiadło nie musi się martwić. Nie musi się martwić, gdzie jechać w Polskę. On po prostu jedzie w Polskę i daje koncerty, prawda?

0: I zwiedza sobie miasta Polska, a ja się martwię i nie wiem, gdzie mam jechać. I proszę bardzo, dziękuję wam za to, że przychodzą pomysły. Na przykład Wiktor do nas napisał na Messengerze, a kiedyś byłeś w Berlinie, jest tam brama brandenburska i inne zabytki.
1: Oj, kolego, nie wiesz, do kogo piszesz. Tak chcę powiedzieć. Oj, kolego.
0: Dla mnie Berlin...
1: Jarząbek, co, wybierasz się do zachodnich sąsiadów?
0: Nie.
1: Dlaczego?
0: Berlin, proszę bardzo, część wsi Harta na Podkarpaciu. Dlaczego by nie?
1: A, na Podkarpacie,
0: do Berlina
1: Berlin?
0: Można? Tak,
1: jest.
0: Można pojechać.
1: Ale to nie miasto.
0: To nie miasto, ale co z tego? To miejscowość.
1: Miejscowość Berlin.
0: Jest.
1: Dobrze.
0: Przyjadę do Berlina, jak będę na Podkarpaciu.
1: Jest jeszcze... A, to może być propozycja dla ciebie, tutaj od słuchacza. Nagranie jest na sekretarce, prosimy.
2: No, zapraszam do Koluszek. To jest tam 30 km od Łodzi.
1: Koluszki pod Łodzią.
2: Gwarantuję ci, że bez grosza przy duszy przez tydzień nie wytrzyjesz.
1: Widzisz?
0: A jeszcze jak brzmi? Bo to widzisz...

0: to jest kwestia sporna. Jeden powie, wierzę, że wierzy, nie. Drugi powie, że nie wierzy.
1: Ważne, żeby ona mi wierzyła.
0: To też. Wierność przede wszystkim. 10,5 minuty zostało nam do godziny 7. W Zgorzelcu ciekawe rzeczy się działy.
1: Zgorzelec to jest piękne miasto w ogóle. Pewnie je odwiedzę. A na razie zaglądamy tam tylko, jeżeli chodzi o informacje, które dostajemy. Mężczyzna znalazł 1 000 000 złotych na ulicy. Od tak sobie leżały pieniążki. No ale żeby nie było. Usłyszał już zarzuty, bo został zatrzymany przez policję. Zarzut dotyczy przywłaszczenia znaleźnej rzeczy w postaci środków pieniężnych, za co grozi mu teraz do roku pozbawienie wolności.
0: No, ale chodzi o to, że mężczyzna nie przyznał się do winy, a prokurator zastosował wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 50 000 złotych. Bo słuchajcie, pieniędzy policja nie odzyskała, facet się do winy nie przyznał, a dostał karę 50 000 złotych. Przypomnijmy, znalazł 1 000 000. Tak. Czyli
1: gość jest jeszcze na plusie. Zostaje mu 950 000 gdzieś w stodole. SK2.
0: Prosta matematyka, to zakończenie roku szkolnego. Powinniśmy to odejmowanie już ogarnąć.
1: Nieprawdopodobne.
0: No, dobra, czyli Zgorzelec jak coś, Jarząbek, jakbyś chciał. Tam 1 000 000 na ulicy leży.
1: Pieniądze leżą na ulicy, trzeba się tylko schylić, a z tym będzie problem.

0: Ma nam 4 minuty, zostały nam do godziny 7, równo wtedy też newsy w Radiu SK2, bądźcie czujni, bądźcie blisko, będziemy mieli coś dla was z tych najważniejszych rzeczy i też z tych takich lokalnych, takich mniej ważnych, ale chyba ważnych.
1: Wojna się zaczęła.
0: Ale to nie taka poważna, jakbyście myśleli. To jest wojna. Tak, to jest wojna o kort.
1: O kort, na którym swoje pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska.
0: No.
1: No i więcej zdradzimy w newsach punktualnie o 7, tak więc bądźcie blisko, bo to się naprawdę z tego się może dramat zrobić.
0: Dramat na całą Polskę. No. I my go rozdmuchamy jeszcze.
1: Tak.
0: Będą nas na tych pisać. W portalach plotkarskich.
1: Jak ktoś kogoś z backhandu sieknie, to się
0: to ja mu forehand.
1: Forehandem może. Może się zakochać.

0: Kupuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na Canal Plus.

0: www.radiofm.pl.
1: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Dziś w Koninie poranek zacznie się z mieszanką chmur i słońca, a temperatura osiągnie przyjemne 19 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie musimy się martwić o nasze samopoczucie. Po południu możemy spodziewać się burz z przelotnym deszczem i silniejszymi podmuchami wiatru, a temperatura wzrośnie do 25 stopni. Wieczorem znów pojawi się słońce, ale chmury będą się kręcić, a termometry pokażą 20 kresek. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Jest 7, News SK2, Anna Łobocka. Jest opinia, ale Pałac Prezydencki nie zdradza szczegółów. Wczoraj kapituła Orderu Orła Białego zajmowała się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła prezydentowi opinię, a ten podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Nie wiadomo jednak, czy kapituła jest za odebraniem odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu, czy przeciwko. Wiadomo za to, że jej opinia ma wyłącznie charakter doradczy. Ostateczny ruch jest po stronie prezydenta, ale postanowienie o odebraniu orderu będzie wymagało jeszcze kontrasygnaty premiera. Donald Tusk próbuje łagodzić napięcie na linii Warszawa-Kijów i apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią i szczerą rozmowę.
9: Sprawę wyjaśnia już Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych. Mowa o wypadku szybowca w Bielsku Białej, mówi Sławomir Kocur z bielskiej policji.
11: Niestety tego wypadku nie przeżyła 38-latka. Z kolei 56-letni mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Jak udało się nam ustalić, był to lot instruktażowy, a mężczyzna, ten 56-latek, w tym przypadku pełnił rolę instruktora.
9: Szybowiec wczoraj po 19 spadł na płytę lotniska z wysokości około 50 metrów. Nie chcą bloków w miejscu kortu. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej walczą o miejsce, w którym Maja Chwalińska stawiała pierwsze kroki w tenisie.
12: Korty były, zapuścili je specjalnie, żeby te tebesy powstały. I nam się to nie podoba.
13: Korty tenisowe w środku osiedla nikomu by nie przeszkadzały rewitalizować.
14: My możemy sobie mówić o nich, co chcą, to i tak robią, nie?
9: Z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: SK2 Sport.
9: Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed rozpoczęciem mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Reprezentacja pomarańczowych wygrała 2-1 z debiutującym na mistrzostwach Uzbekistanem. Z kolei Francuzi wygrali 3-1 z Irlandią Północną. Towarzyski mecz wygrała też Hiszpania, która 3-1 pokonała Peru. Początek mistrzostw w czwartek. Asekoresowia Rzeszów wycofała się z europejskich pucharów. Siatkarze z Podkarpacia zajęli w tym sezonie czwarte miejsce premiowane grą w Pucharze CEF. Klub wycofał się jednak z rozgrywek i chce skupić się na Lidze i Pucharze Polski.
15: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Prawie 4 minuty po 7. Dzisiaj dzień Agugaga.
19: Agugaga.
18: No to jest tak, dzidziusie tak mówią. Agugaga.
19: Agugaga.
18: Święto pierwszych dźwięków i słów niemowląt. 9 czerwca przypada. Więc wszystkiego dobrego dla świeżo upieczonych rodziców, których dzieci zaczęły gugać.

0: A jest dzisiaj też dzień trójkąta koral.
1: No właśnie, no to jest to Agugaga.
0: Ja zostanę przy Agugaga. Wajda i Jarząbek w Radiu
1: SK2. SK2. Ty tylko umiesz zawołać: mama pić.

0: Ej, muszę chyba przeprosić Dry Skula.
1: Za co? Bo wczoraj pożyczyłeś od niego coś.
0: Nie, nie, nie. Wczoraj na antenie, pamiętam, powiedziałem na niego Dryskul. Po prostu przeczytałem, jak jest napisane. Dryskul.
1: No. A po nazwisku to po pysku, jak to się mówi.
0: On tak ma na nazwisko?
1: Nie.
0: Dryskul?
1: Na szczęście. Widzisz? Ale Wiktor Waligura ma tak na nazwisko i razem Dryskulem
0: nagrali. Ale Wiktor Waligura, zobacz, nie można się pomylić.
1: Nie
0: tak
1: można.
0: Się mówi, jak się czyta, jak się pisze.
1: Można. Ja kiedyś górą napisałem przez U otwarte. Zresztą nie tylko ja. Polska górom też.
0: Polska górom.
1: Tak, no, przez U otwarte się pisze.
0: Właśnie.
1: Cztery pory roku ten kawałek był już na naszej antenie. Wiktor Waligura, Dryskul.
0: Dryskul. Mówię, żeś mylił teraz.
1: Drugie miejsce na naszej polskiej gorącej 20. Tych kawałków do głosowania jest 20. No i znowu w piątek kolejne notowanie. Więc jak zawsze o tej porze zachęcamy was do tego, żeby wchodzić na SK2.pl i głosować. SK2.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstym

dalej Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: No ja mam moskitierę, zrobiłem sobie i dziękuję, mogą mi latać. Latają mi koło balkonu.
1: Nie wejdą?
0: Nie wejdą! Mm. Wszystkie okna zmoskitierowałem sobie przed latem i dobrze zrobiłem, polecam. 19 minut po 7, Kłebo na Fides z Darią Zawiałow za nami. Za chwilę budka suflera, a my wracamy.

0: Do tego, gdzie Jarząbek ma pojechać sobie w trasę w Polskę.
1: Pineski nawet sobie kupiłem takie, że będę teraz wpinał w mapę, gdzie mi powiecie, tam pojadę.
0: Są propozycje dla ciebie.
1: No, poproszę.
0: Darek z nami, słuchamy. Dzień dobry.
2: A witam serdecznie.
0: No to gdzie Jarząbek ma pojechać, co reklamujesz?
2: Wapiennik. Wapienne.
0: Dobra. I to gdzie to?
2: To jest Beskidniki.
0: Beskidniki, Jarząbku.
2: Okay. To jest piękna, urokliwa.
0: Urokliwie tam jest, słuchaj.
2: Wieże widokowe
0: masz, możesz wchodzić.
2: Serdel.
0: Możesz zjeść.
2: I jeszcze tam.
0: I co jeszcze? Dobra, no serdel jest, to najważniejsze, nie? No, jak Jarząbek usłyszał...
2: Ale, naprawdę, urokliwe.
0: No urokliwe, jak ty słyszysz serdel, ja myślę, że cię Darek przekonał.
1: Oczywiście.
0: To?
1: Jak jeszcze macie mortadele, to od razu tam jadę. SK2. Serdel i mortadella, no. Nie ma lepszego śniadania.
0: Na wieży widokowej.
1: Masz
0: podgląd na cały Beskidnik. I Beskidniki, nie namęczysz się. No. Bo niski.
1: To nie żadna tam paruwa, nie?
0: No, nie
1: serdel na wieży widokowej. No przecież to jest palce lizać, no.

0: tylko po polsku. Jak się nazywa to radio?
1: SK2!
0: Oczywiście, że tak.
1: I tutaj... wasza poranna dwójka.
0: I tutaj tylko same polskie hity, żadnych zagranicznych nie gramy. Nie, to jest jedyne takie radio.
1: Ale tę poranną dwójkę, żeby ludzie nie mieli podtekstu.
0: No ty i ja.
1: Ja i ty.
0: No ja i ty, no. To Majda Jarząbek, dzień dobry. Jeszcze raz, 24 minuty po godzinie 7 mamy. Zapraszamy was teraz do Stanów Zjednoczonych.
1: Tam... nie teraz, za 5 dni. Jak ktoś by miał ochotę, bo to 14 czerwca się odbędzie, ale możecie już powoli lecieć, bo nim dolecicie, to może zrobi się 14 czerwca. Będzie gala UFC pod Białym Domem z okazji 250 lat minęło od podpisania deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych i z tej okazji jest gala UFC, wybrnąłem.
0: To ja tylko wytłumaczę, że UFC to jest ten mordolanie, prawda, w klatce takie, no. Się spotykają zawodnicy i się naparzają ze sobą z łokcie. Ale całkiem, z kolana, jak chciałem powiedzieć, że... w nos, policzek. No.
1: Jak chciałem powiedzieć, że to droga impreza, 60 milionów dolarów to wszystko.

0: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.

0: nas nie opuści, a temperatura spadnie do 20 kresek. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: 7.31, news SK2, Anna Łobocka. 5 osób zginęło w rosyjskim ataku w obwodzie charkowskim w samym Charkowie. Rannych zostało 15. Do ataków doszło w momencie powrotu prezydenta Ukrainy do Kijowa z rozmów w Londynie z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Wołodymyr Zełenski omawiał sposoby zakończenia wojny z Rosją. Uwaga na upał, ostrzega IMGW. Alerty przed wysoką temperaturą obowiązują w centralnej i południowo-wschodniej części kraju. W województwie mazowieckim, w części łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego termometry pokażą 30 stopni. Zastal wychodzi na prowadzenie w rywalizacji o złoto Orlen Basket Ligi. Koszykarze z Zielonej Góry wygrali w Warszawie z Legią 77-74. Mecz numer 2 jutro także w Warszawie.

Mojej dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek, jaki

0: jak jedwa.
1: Czyli że delikatna. Czyli że delikatna, chyba o to się rozchodzi w tej piosence. Róża Europy, Westę 2. 20 minut zostało nam do 8. Cały czas spływają propozycje dla Jarząbka. Gdzie by tu można
2: no,
1: było
2: dawaj,
1: pojechać? Jest wyzwanie chyba dla ciebie. Słuchamy.
3: Cześć, Planeta. Ja mam dla ciebie, Jarząbek, wyzwanie.
1: Mówiłem?
3: Też jedź w województwo opolskie i dojedź do Krótwoka, a później bez nawigacji znajdź miejscowość Pszczonki.
1: Pszczonki.
3: Na razie, trzymaj się. Mam nadzieję, że podejmiesz wyzwanie.
1: Bez nawigacji. Bez nawigacji.
2: Co to jest za wyzwanie?
1: Pszczonki.
2: Pszczonki. Pszczonki to jest miejscowość obok Pogorzałki.
1: Obok Pogorzałki?
2: A do Pogorzałki to po prostu na czuja, na nos można pojechać.
1: A do zimnej wódki w Opolskim trafisz?
2: Tam też jest?
1: Jest zimna wódka w Opolskim. Jeszcze jest Ameryka, Węgry są i Moszna też jest. To wszystko w Opolskim.
2: Wszystko naraz, jak się w końcu zrobi, to w końcu trafisz do tej Pszczonki. Na 100%. Najpierw Pogorzałka, później zimna wódka, a następnie Pszczonki. No, to się wszystko łączy ze sobą. Dobrze, ale dobra.
1: A prowadzi cię Moszna.
2: No, ale... Nie, odwiedzę Pszczonki, odwiedzę.

0: powietrza.
1: Ale bez chipa już nie będzie można żyć.
2: Nie. Chip musi być.
1: Musi być chip.
2: Musi być chip, jak nie, to 5000 zł grzywny. Prezydent już podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowania Psów i Kotów, w skrócie KROPIK.
1: Tak, taka kropeczka. Będzie trzeba teraz wszczepić zwierzaczkowi swojemu. Koszt 50 zł. I wydajecie 50 zł, macie zaczipowanego pieska i kotka, bo jak nie, to kary.
2: Ciekawe, jak to będą egzekwować. Będą chodzić po domach i przepraszam, czy piesek i kotek mają chip?
1: No pewnie będą mi zaglądać.
2: Jak to
1: tam,
2: kotka,
1: prawda?
2: To chipa, no. Chipę pewnie ma.
1: No, a jak do pieska, to nie wiadomo. Tak czy inaczej, jeżeli nas słuchają psy albo koty, to proszę się nie martwić, proszę się nie bać, proszę się nie buntować przed chipami. Zobaczcie, to nie jest takie złe. Ja od 16 lat jestem zaczipowany i zobacz, nie włóczę się już z kolegami po okolicy. Po pracy wracam do domu na dwóch łapach, a tam czeka na mnie ciepła Micha. No nie

0: w Radiu SK2. 5,5 minuty zostało do 8. Po 8 zagramy w Państwa Miasta.
1: Chciałeś powiedzieć do 9,
0: tak.
1: No.
0: Zagramy o prezent marzenia wartości 500 zł. Dzisiaj o tych miejscowościach, które Jarząbek powinien odwiedzić w te wakacje. Ciekawych, polskich, pięknych. Więc zachęcimy Was, żeby się zgłosić najdziwniejszą nazwą miejscowości, jaką znacie.
2: A ja sobie później wklepię na mapie i zobaczę, gdzie to jest, prawda? To nie musi być Wasza miejscowość. Może przejeżdżaliście przez jakąś taką ciekawą, fajną miejscówę w tym. No to dajcie znać. 7268 26826 albo Messenger. Tak, zgłaszamy się do Państw i miast, które już po 8.00.

0: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Masz furę, rozbiłeś furę z Acelin 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Niskie ceny są codziennie.

0: codzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000. W

0: zapalnych żył kończyn dolnych.
1: W Koninie przedpołudnie zapowiada się z przewagą chmur, ale słońce od czasu do czasu da o sobie znać. Termometry pokażą około 21 kresek, a wiatr będzie delikatny, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Po południu sytuacja się zmieni. Możliwe są burze z deszczem i porywistym wiatrem, a temperatura wzrośnie do 25 stopni. Jutro nadal przewaga chmur, lecz słońce nie zniknie całkowicie, a temperatura spadnie do 18 kresek. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. 37-letni obywatel Turcji usłyszał zarzuty. To po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla kierowcy taksówki na aplikację. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna.
3: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku i jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Z ustaleń śledczych i z nagrań, które pojawiły się w sieci, wynika, że mężczyzna próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa. Doprowadził do zderzenia z innym autem, którym jechało 3 mężczyzn. 2 zmarło w szpitalu, 3 cały czas walczy o życie. Kierowca przewozu osób był trzeźwy, nie był wcześniej karany i posiadał wszystkie niezbędne uprawnienia.
2: Decyzja już zapadła. Jak dowiedzieli się nasi dziennikarze, kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa jest senator tej partii Monika Piątkowska. Wcześniej pojawiła się informacja, że Rafał Sonik dostał propozycję startu w wyborach, ale jak wynika z naszych informacji, nie przyjął jej. Dziś po odmowach kandydatów profesorskich i niejasnym zachowaniu Sonika padło właśnie na Monikę Piątkowską. Poszukiwania kandydata prowadziła przede wszystkim warszawska centrala partii. Donald Trump wygwizdany. W słynnej hali Madison Square Garden w Nowym Jorku prezydent USA pojawił się na meczu finału NBA. W czasie hymnu, kiedy na telebimach pokazano Trumpa, pojawiły się gwizdy. And bright stars through the perilous fight. Pochodzący z Nowego Jorku Trump nie przyniósł szczęścia gospodarzom. Koszykarze New York Knicks przegrali San Antonio Spurs. W finałowej serii prowadzą jednak 2-1.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
2: Czas na rozstrzygnięcia w Orlen Basket Lidze. W pierwszym meczu finału za Stal Zielona Góra wygrał z Legią Warszawa. Dziś mecz w rywalizacji o trzecie miejsce. O 19:00 Arka Gdynia podejmie Dziki Warszawa. Jest porozumienie w Krakowie. Wisła Kraków dogadała się z Wieczystą, by Beniaminek Ekstraklasy rozgrywał mecze na stadionie Białej Gwiazdy. Obiekt Wieczystej nie spełnia wymogów. Umowa w tej sprawie ma zostać podpisana za 2 tygodnie.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: A Szachtarowi Donieck nie pozwolili grać Wiślacy na swoim stadionie. Nie, nie, muszą szukać innego stadionu.
7: Jakby się Szachtar nazywał Wieczysta, to może by pozwolili. No, to wszystko o to się rozbija. 3 minuty po godzinie 8:00. Witamy was jeszcze raz bardzo serdecznie.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
6: A może ktoś w domu? Może nie w pracy nas słuchają już, albo w drodze do pracy, tylko w domu?
7: U mnie nie ma wieczystego w domu. Nie.
6: Ale masz lampę i sofę.
7: Lampę i sofę. Znaczy, pod stertą ubrań gdzieś tam jest ta sofa.
6: No właśnie,
7: nie?
6: A teraz Ania wyszkoli, może pora na jakieś porządki. Tu lampę, tu sofę, tu regalik. Z najlepszymi polskimi hitami też można dobrze posprzątać.
7: Znam takie żony.
6: We wtorek, 9. Czemu żona? Czemu
7: nie
6: żona?
7: Wiem.
6: A może chłop chce
7: Dobra,
6: posprzątać?
7: Dobra, matkę znam taką, która przestawia meble co tydzień.
6: Faceci zamiotły.

0: Mamy... czwartek.
1: W czwartek?
0: W czwartek.
1: W czwartek się zaczyna?
0: Tak.
1: Dobra, mundial się zaczyna w czwartek, a jeszcze,
0: w
1: się,
0: nocy.
1: Nie, jeszcze się nie zaczął, a już jest skandal.
0: To nie pierwszy i pewnie nie ostatni.
1: Chodzi o sędzię z Somalii, pan Omar Artan, który jest uważany za jednego z najlepszych sędziów afrykańskich, dlatego właśnie został wybrany przez FIFA do prowadzenia meczów na mundialu.
0: Nie został
1: wpuszczony do Stanów Zjednoczonych.
0: Tak, amerykańskie służby graniczne uznały jego paszport dyplomatyczny za niewystarczający, no i odesłały go z powrotem do Somalii.
1: A Ziobro jakoś się dostał, zobaczcie. Ziobro do Stanów jakoś się dostał.
0: Bo Ziobro był ministrem, a tutaj chodzi o sędziego tylko, prawda? Ja tak czy inaczej proponuję w zamian za pana z Somalii, może u nas jakiegoś polskiego sędziego byśmy wysłali w takim razie do Stanów Zjednoczonych? Spokojnie znajdziemy sobie jakiegoś uczciwego. Czy jest tu jakiś uczciwy sędzia?
2: Ja jestem uczciwy. Zapłacili za 3-0, będzie 3-0. Peska.

0: Tak się będzie ktoś cieszył, jak zaraz wygra.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Dyng, dyng, dyng robił około takie jakieś bim, bim, bim, bim, bim.
3: Weź, bo wyrwiesz, zostaw to.
0: Urwiesz następnemu.
4: Po łapach dam zaraz.
0: Dobrze, Leszek, Madzia, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Cześć.
6: No witam, witam.
0: Zagramy sobie w Państwa Miasta o prezent marzeń o wartości 500. Przypominam zasady, kręcimy kołem, losujemy literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną, druga osoba ma nagrodę pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
6: Tak, jak najbardziej.
0: Dobrze, Leszek zacznie dzisiaj.
4: Prawo czy w lewo?
6: Prawo.
4: Prawo. Pamiętajcie też, że odpowiedź musisz zaczynać na tą literę. Tak?
0: Patrz, mówiłem, że zepsujesz? Odpadło koło! Odpadło nam koło, niemożliwe! Mówiłem, że zepsujesz!
4: O ludzie, ojej!
0: Poczekaj, po co tak mocno kręcisz?
4: No nie wiem.
0: Poczekajcie, musimy naprawić koło, chwila.
4: Tu, cześć.
0: Nie przewidać, ale... Jeszcze raz, prawo było.
4: Ty trzymaj za...
0: Dobra, ja trzymam za koło. Kręć. Ojeju, odpadło nam koło, matko kochana. Dobra. Jest. Trzecia litera alfabetu, litera C.
4: Litera C.
0: Nie rób tego więcej, Jarząbek.
4: No jak to, że koło jest to tyle,
0: Leszek, słyszysz? Trzecia litera alfabetu.

0: tutaj nie ma.
1: Dobra.
0: Tutaj nie ma.
1: Leszek, Leszek. Wiesz, że Cyców nie posiada praw miejskich?
2: Oh yeah.
3: To jest no. Piękne miasto, piękne miasto, piękna miejscowość, przejeżdżałem przez nią, nazwa też niczego sobie, ale poczekaj, może jest jakaś, jakiś Cyców
1: nie ma, Cyców to wieś, Cyców to jest wieś, Cyców nie, nie jest miastem. Piękna miejscowość, owszem, pięknie się nazywa też, ale, ale jest wsią. Nie możemy ci miasta zaliczyć, Leszku.
3: Czyli... Poczekaj,
2: no, ale...
3: Dobra, inaczej robimy. Niech jeszcze Magda podpowiada, a ja jakieś miasto o nazwie Cyców może
1: nie
3: znajdę.
1: Nie znajdę? Wydaje mi się, że nie znajdziesz. Madziu, raczej masz jeden punkt do przebicia, chyba że Jarząbek jakiś Cyców z prawami miejskimi znajdzie. No, no to wtedy spoko. Prawo, lewo?
4: Lewo.
1: Lewo, proszę bardzo. Patrz, jak się kręci Jarząbek. Koło nie... Nie odpada,
0: tak
1: jest...
0: Tak trzeba to jakoś naprawić, bo to wiesz.
1: Elegancko. Ale by nam konsolę tę zepsuło, bo to koło nam spadło na te wszystkie guziczki. Litera K. Na K się zatrzymało. Litera K. 20 sekund. Madziu, uwaga, państwo.
4: Kambodża.
1: Miasto.
4: Kalisz.
1: Tytuł filmu.
4: Kwiat pustyni.
1: Imię.
4: Katarzyna.
1: Roślina.
4: Kaktus.
1: Potrawa.
4: Kotlet!
1: Ulubione nasze narodowe danie. Dobrze, dobrze. Raz, dwa. Kwiat pustyni bym sprawdził. Znaczy już, chyba, że będzie...
4: Była książka, potem film.
1: Kwiat pustyni. Znaczy, chyba, że znalazłeś Cyców z prawami miejskimi, no.
3: Gdyby Leszek w XIX wieku odpowiedział, że Cyców, to bym mu chyba zaliczył.
1: A Cyców do XIX wieku miał prawa miejskie?
3: Nie miał praw miejskich, ale był bardzo dużym ośrodkiem obejmującym jakieś tam inne wsie.
1: Zobaczcie, poszedł w tym czasie do biblioteki, wypożyczył książkę, wyczytał i wrócił i wie
3: no nie,
1: wszystko.
3: No niestety. Cyców to jest gmina wiejska.
1: Gmina wiejska. Zatem Leszku, jeden, a Madziu, Madziu Kwiat Pustyni jest film, więc Madziu masz 6. Więc 6-1, prezent marzeń leci do Madzi.
4: Dziękuję bardzo.
1: Proszę.
3: Dziękuję.
1: Do Leszka
3: proszę.
1: Nagrody pocieszenia i jutro po 8 też gramy.
5: Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: To powinno być nasze hasło na każdy dzień. Nie martw się, uśmiechnij się, będzie praca, znajdziesz pracę, bezrobocie spadnie, będzie dobrze.
1: No właśnie, nie. Jakbyś mieszkał na Wielkiej Brytanii, to byś miał inaczej.
0: Ale żyję w Polsce.
1: No to co się dzieje w Wielkiej Brytanii, moi drodzy? Młodym coraz trudniej znaleźć tam zatrudnienie.
0: No dobra, to akurat jest prawda. Pan Alan Milburn.
1: To jest pan były minister w rządzie Partii Pracy, jakby ktoś pytał.
0: Tak, i ten pan były minister przedstawił taki raport dotyczący Wielkiej Brytanii, z którego wynika, że uwaga, za 4 lata do 2030 roku w Wielkiej Brytanii przybędzie 1 250 000 bezrobotnych.
1: Co więcej, w tym raporcie czytamy, że 6 na 9 młodych nigdy nie pracowało. 6 na 9!
0: No to nie ma co się dziwić, że nie pracują, bo 6 na 9 brzmi jak dobra zabawa. SK2

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Pan Andrzej.

0: Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Dziś w Koninie czeka nas ciepły dzień z temperaturą sięgającą 22 kresek. Na niebie dominować będą chmury, a słońce tylko czasami przebije się przez nie. Wiatr powieje z południowego zachodu, ale będzie raczej lekki. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Po południu sytuacja się zmieni. Możliwe będą burze z intensywnym deszczem i silniejszym wiatrem. Temperatura wzrośnie do 25 stopni. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: 8.31, news SK2, Anna Łobocka. Rząd zajmie się dziś propozycjami w sprawie płacy minimalnej. Resort pracy chce, by minimalne wynagrodzenie od nowego roku wynosiło 4986 zł brutto. To o 180 zł więcej niż teraz. Ministrowie rozpatrzą też projekt nowelizacji ustawy, którego celem jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym. Prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego zawieszony w związku z oskarżeniami o molestowanie. Powodem są zarzuty jego bliskiej współpracownicy. Karim Khan jako prokurator wydał nakazy aresztowania m.in. premiera Izraela Benjamina Netanyahu i prezydenta Rosji Władimira Putina. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla 13 województw. Instytut ostrzega, że będą im towarzyszyły bardzo silne opady deszczu. Nadal w mocy pozostają ostrzeżenia przed upałami do 30 stopni w centralnej i południowo-wschodniej części kraju.

0: Żona mnie ostatnio zasmuciła właśnie,
1: no.
0: Bo mówi, zobacz, były takie kwiatki, takie te, to one się bzy nazywają? Czy coś takiego?
1: No.
0: I one kwitły. I to znaczy, że była wiosna. Teraz jakieś tam nowe zakwitły i to znaczy, że jest czerwiec. A jak te fioletowe zakwitną, to znaczy, że się lato skończy.
1: Okej. No dobrze, fajnie.
0: Tak mi powiedziała. I już mi się smutno zrobiło, bo te niebieskie...
1: Ale wiesz, że teraz kwitły. Nie jest kącik ogrodniczy, tylko odkurzający.
0: Smutkiem co, swoim chciałem
1: się cofamy się do newsów sprzed lat, ale z tego dnia, który dziś mamy.
0: Do kwietnia bym się cofnął.
1: Nie. 9 czerwca dzisiaj 2005 roku.

0: Zemsta po mazursku na kajakach.
1: Proszę
0: taki
1: bardzo.
0: Artykuł. Ktoś postawił płot nad samą Krutynią, to taka rzeka, w wiosce Zielony Lasek, gmina Piecki, i uniemożliwił turystom przeprawę kajakami. Zaalarmował Gazetę Olsztyńską jeden z czytelników. A kajaki trzeba w tym miejscu wynieść na brzeg, bo tu rzekę zagradza młyn. Tak dziennikarze pisali 9 czerwca 2005 roku.
1: Okazało się, że Krutynię ogrodził niejaki Jerzy Waszkiewicz, były sołtys Zielonego Lasku. Tłumaczył, że zdenerwował go sąsiad, Waldemar Wasilewski.
0: Jest cytat. Ten Wasilewski wchodził na mój brzeg, kamienie mi stamtąd zabierał, na swój teren kładł. No to się wkurzyłem, geodetę wezwałem, słupki postawiłem i co moje, zagrodziłem.
1: Zobacz ta, się ludzie, panowie się o kamienie pokłócili, żeby to jeszcze jakieś szlachetne kamienie, ale nie, tu jakieś zwykłe polne.
0: No. Facet miał rację, że nie pozwala sobie kamieni kraść, nie?
1: No.
0: A mógł ten drugi przyjść do niego, poprosić ładnie.
1: Jak ładnie?
2: Daj kamienio!
3: Eska 2.
4: Moja piękna miedza jest moja.
5: Piękna miedza moja nie jest twoja, bo jest moja. Co jest moje, to jest twoje, bo jest moje.
4: Miedza jest moja, rozumiesz to? Wiesz co? Ja bym walczyłem. Za beczkę i za miedzę walczyłem.
5: Co wy, bebka, kobietka?
4: Co wy, bebka, kobietka?

0: 10 minut zostało do 9. Dzisiaj o tych miejscowościach, które Jarząbek powinien odwiedzić. Ciebie na pewno by nie porwało, więc Cudnochy, miejscowość w województwie warmińsko-mazurskim, mogłaby ciebie zainteresować, bo tam ciekawe anomalia pogodowe się zdarzają, ale takiego ciężaru to raczej nie porwie, nawet i tornado.
1: A, bo ja mam serce ze złota.
0: Na przykład dlatego. Tornado się pojawiło właśnie w Cudnochach. No tak powiadomili ci, co badają te zjawiska takie.
1: Znaczy trąba powietrzna,
0: mocne.
1: Tam? Ten taki wir taki, tak?
0: No tornado, no. Tornado, no. Bardzo duże tornado i nic tam za bardzo nie uszkodziło, ale to już kolejne takie w tym roku w naszym kraju.
1: A to pewnie zwalają wszystko na aurę, na pogodę. Pewnie
0: no
1: zwalają.
0: Tak, bo to przez wiatry.
1: Ja mam inną, teorię. To wszystko jest wina czerwcówki, moi drodzy. Tak jest, zobaczcie. Była kiełbaska? Była. Była karkóweczka? Była. Była kaszaneczka? Była. Szaszłyczki były, sałateczki, kanapeczki, kefiry, soczki. No po takim zestawie to

0: Błahaha, błahaha.
1: Śmieszne, ale
0: że,
1: śmieszne.
0: Że do roboty trzeba iść, się śmieją z ludzi. Widzisz?
1: Ale śmieszne.
0: Ahaha, dacie radę. U nas najlepsze polskie hity, za chwilę 10 bez reklam, jeden po drugim, to Kasia Grodzka przejmie stery. Mamy 5 minut do 9.
2: Ja z tego miejsca chciałem wam bardzo podziękować, bo rzeczywiście moja mapa destynacji, nie mylić z destylacją, jak to żeśmy już powiedzieli, tak, prawda? Moja mapa destynacji jest już bogata, wiem już gdzie jechać, ale czekam na
0: kolejne.
2: To jeszcze
0: na dobitkę.
3: No witam moje ukochane radio.
0: No hej.
3: Dwa najlepsze radio świata.
0: A dziękujemy.
3: Jarząbek Majer.
0: No gdzie?
3: Ja same nazwisko wskazuje, albo tam, gdzie jarzębina rośnie, albo tam,

0: Że jarzębie mieszkają. Chyba. Będzie szczęśliwy.
1: Okay. Chyba te, jastrzębie.
2: Nie, jarzębie.
1: Jarzębie?
2: Będę jarzębiem na czele jarzębi.
1: Nie wycofujesz się.
2: Nie.

0: Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Dziś w Koninie przedpołudnie zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 22 stopnie, a choć niebo będzie częściowo zachmurzone, słońce też da o sobie znać. Ciśnienie stabilne, a jakość powietrza w normie, więc możemy odetchnąć spokojnie. Jednak po południu sytuacja się zmieni. Możemy spodziewać się burz z silnym deszczem i wiatrem, a temperatura wzrośnie do 25 kresek. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na zmiany pogody. Już wkrótce w SC2 Konin wiadomości.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Nie biznesmen i kierowca rajdowy Rafał Sonik, ale senator Monika Piątkowska będzie kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa. To nieoficjalne ustalenia naszych dziennikarzy. Mateusz Chłystun zna szczegóły tej decyzji.
9: Poszukiwania kandydata prowadziła warszawska centrala partii. Krakowskie struktury koalicji miały w tej sprawie de facto niewiele do powiedzenia. Rafał Sonik rzeczywiście otrzymał propozycję startu w wyborach, ale nie przyjął jej. Rajdowiec i biznesmen nie wykluczył jednak, że będzie ubiegał się o urząd za 2 lata. W centrali partii, jak słyszymy, panuje przekonanie, że lokalne struktury nie powinny samodzielnie wybierać kandydata, bo to one odpowiadają za porażkę prezydentury Miszalskiego. Według naszych rozmówców koalicja postawiła więc na Monikę Piątkowską, bo ma świeży mandat, wygrała wybory uzupełniające do Senatu w Krakowie i jest rozpoznawalna w mieście. Jej atutem ma być też to, że jako czynna polityk może natychmiast wejść w kampanię wyborczą.
8: Jest przełom w śledztwie w sprawie wypadku kolejowego w Woli Bierwieckiej. 17-letni Dominik próbował pomóc kobiecie, a chwilę później został wciągnięty pod pociąg. Po blisko 4 miesiącach od tych dramatycznych wydarzeń prokuratura jest gotowa do przedstawienia pierwszych zarzutów. Czy wiadomo, kim jest osoba, której chce postawić zarzuty? O tym Anna Badowska.
10: Śledczy na razie nie ujawniają jej tożsamości ani dokładnej kwalifikacji czynu. Decyzja to efekt wielomiesięcznego postępowania. Przypomnijmy, 17-letni Dominik Hołuj pomagał kobiecie z dziecięcym wózkiem wysiąść z pociągu. Do składu jednak nie wrócił, bo drzwi przytrzasnęły mu rękę i wpadł na tory, tracąc obie nogi i dłoń. Prokuratura oparła swoje wnioski na nagraniach z monitoringu, zgromadzonej dokumentacji oraz opinii biegłych. Ważnym kontekstem także w tej sprawie jest niedawno opublikowany raport Urzędu Transportu Kolejowego, który wykazał 24 nieprawidłowości w kolejach mazowieckich. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.
8: To kolejny bat na piratów drogowych. Ruszył pierwszy odcinkowy pomiar prędkości na łódzkim odcinku autostrady A1 między miejscowościami Kamieńsk a Radomsko. Długość odcinka pomiarowego to ponad 12 km w stronę Łodzi i ponad 13 w kierunku Częstochowy. Dozwolona prędkość w tym miejscu to 140 km na godzinę.
11: SK2 News, Konin.
12: Jan Grzylaczek. 270 tysięcy złotych miesięcznie na podwyżki dla pielęgniarek będzie musiał wydać Kolski Szpital.
13: Nie mamy na to środków. I pytanie, jak się tutaj nie zadłużać? Jeżeli ministerstwo chce, to niech da szpitalom pieniądze.
12: Mówił Grzegorz Gibaszek, dyrektor Kolskiego Szpitala. Minimalne pensje w ochronie zdrowia wzrosną o ponad 8%. Dom strażaka w Kramsku po zmianie źródeł ciepła czeka na modernizację środka budynku. O pieniądze zabiegają urzędnicy, a na termomodernizację wydano ponad 4,5 miliona złotych.
0: Minęła 9, tutaj Radio SK2. Gramy 10 najlepszych polskich hitów w godzinie i to bez reklam. Nie chcemy przerywać wam tej muzycznej uczty, tego drugiego śniadania z nutek. Mam dla was zespół Demono, będzie też Kasia Sienkiewicz, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

0: takiego humoru przy wtorku wam wszystkim życzę. Takiego, jakiego ma Patrycja Markowska w tymże kawałku. Drogi kolego, gramy wam w Radiu SK2. Dobre humory mają też w naszej ekstraklasie, słuchajcie. Bo wreszcie Wieczysta, która do niej awansowała, dogadała się w sprawie użyczenia stadionu do grania. Panowie swoje mecze będą rozgrywali na stadionie Wisły Kraków. Co ciekawe, sam prezes Wisły powiedział, że w ogóle nie ma mowy o jakiejś bitce między kibicami obu drużyn, bo uwaga, tutaj cytat, fani Wisły i fani Wieczystej często to te same zbiory. To brzmi, jakby to były jakieś takie dwa plemiona, które działają sobie wspólnie. Miejmy nadzieję, że przed pierwszym meczem nie zapomną odpalić symbolicznej fajki lub w tym przypadku racy pokoju.
1: SK

0: Piosenka pogodowa, czyli Black and White od Kombi. Gramy wam w Radiu SK2. A dlaczego pogodowa? A bo w całej Polsce mamy dzisiaj pełno ostrzeżeń przed czarnymi chmurami i białymi rozbłyskami. Do tego dochodzą też upały. 13 województw zostało objętych tymi alertami, więc no nie będę wymieniała, wiadomo. Ulewy i opady gradu mogą się pojawić po południu i utrzymać aż do wieczora. Jedyne województwo, którego nie obejmie ostrzeżenie, to województwo zachodniopomorskie. No przecież nie od dziś wiadomo, że w Szczecinie nie ma gradu, bo chmury cały czas myślą, że to miasto leży nad morzem i całe gradobicie idzie na hel.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: Polskie hity.
3: Najlepsze. Bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się!

0: Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: I po reklamie.

0: Kiedyś była taka moda, nie wiem czy pamiętacie, żeby wszystko reklamować hasłem jak z Hollywood. Opalenizna jak z Hollywood, uśmiech jak z Hollywood. A ona reklamować się nie musi jakoś specjalnie, bo wierne grono fanów czeka na jej album i przyszłoroczną trasę koncertową. Fifi Hollywood, Daria Zawiałow, takie polskie hity gramy wam tuż przed godziną 10, a przed nami se.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża?
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
5: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: I po reklamie.
10: Dziś w Koninie przedpołudnie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Słupki rtęci pokażą aż 24 stopnie, a na niebie mało chmur, więc słońca nie zabraknie. Ciśnienie stabilne dlatego nie powinno wpływać na samopoczucie, a jakość powietrza jest w normie. Jednak uwaga, bo od popołudnia do wieczora mogą pojawić się miejscami burze z silnym deszczem i wiatrem. Temperatura wzrośnie do 25 kresek. Jutro znów pogodnie, maksymalnie 18 stopni. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
11: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Sądowy finał głośnej sprawy zabójstwa 29-latka na Nowym Świecie. Po 4 latach od dramatu, który rozegrał się w centrum Warszawy, wyrok ma usłyszeć główny podejrzany. 28-latek według prokuratury miał zadać 5 ciosów nożem mężczyźnie, który stanął w obronie zaczepianych kobiet. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
12: Na ławie oskarżonych zasiada Dawid Mirkowski, który zgodził się na podawanie pełnego imienia i nazwiska. Według śledczych, 3 mężczyzn w nocy zaczepiało przechodniów w centrum miasta. Kiedy 29-latek zwrócił im uwagę, został zaatakowany. Bójka przeniosła się do bramy przy Nowym Świecie, gdzie ofiara została pobita i kilkukrotnie ugodzona nożem. Jak podkreślano w trakcie sprawy, ciosy nożem miał zadawać wyłącznie Mirkowski. Po zbrodni uciekł do Turcji, skąd został sprowadzony przez policję. Dwaj inni uczestnicy zajścia zostali już prawomocnie skazani na 7 lat więzienia za udział w bójce, której następstwem była śmierć człowieka.
11: A wyrok w tej sprawie o 13:00. 3 osoby zginęły.

0: W rosyjskim ataku w obwodzie charkowskim wśród ofiar kobieta w ciąży. W samym Charkowie rannych zostało 15 osób, w tym dwoje dzieci. Z kolei w Zaporożu na południu Ukrainy zaatakowany został autobus. Zobaczyliśmy dron, zatrzymał się nad nami, a później poleciał na dół, wybrał nas za cel i wleciał w nas. Jak zobaczyłem, że dron jest już 3 metry ode mnie, skoczyłem do autobusu. Gdy zamykałem drzwi, usłyszałem eksplozję. Łącznie w ciągu nocy Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy ponad 160 dronów i dwie rakiety. Należy unikać pełnego słońca i pić dużo wody. Dziś w centralnej i południowo-wschodniej części Polski 30-stopniowy upał.
1: Przy tak wysokich temperaturach nasz organizm bardzo szybko zaczyna się odwadniać. Takie nawadnianie jest po prostu niezbędne. Trzeba też pamiętać o tym, by zawsze nosić nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, używać filtrów do skóry. Tak naprawdę to wszystko, co jest w zasięgu każdego z nas.
0: Mówił ratownik medyczny Mariusz Wielocha, a objawy udaru cieplnego to dreszcze i gorączka.
2: SK2 News, Konin.
3: Jan Grzylaczek. Kocyk czy pieluszki to między innymi otrzymują rodzice maluchów urodzonych w tym roku w gminie Kleczew. To w ramach programu Wyprawka Malucha, mówi burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski i dodaje, że
4: wartość takiej wyprawki to około 250 zł.
3: Żeby otrzymać wyprawkę, wystarczy złożyć wniosek w urzędzie. Niemal 250 dzieci z powiatu konieckiego znajduje się obecnie pod opieką rodzin zastępczych. Ich liczba niestety nie maleje. W regionie dziećmi opiekuje się 135 rodzin zastępczych.
5: No właśnie, dużo wody, dużo cienia, rozsądna ilość lodów przyjętych do swojego organizmu to chyba dobra recepta na poradzenie sobie z tymi upałami. Tutaj Radio SK2, my za to gramy wam dużo, dużo muzyki polskiej, czyli najlepszej. Kasia Grodzka, dzień dobry. Sanach mam dla was na muzyczny początek tej godziny.

0: Nadal wielkie otwarcie, wielkie fajerwerki, ale dzieją się też rzeczy no, dziwne związane właśnie z tą imprezą. Właśnie czytam, że somalijski sędzia, pan Omar Artan, który ma sędziować się mundialowe mecze, nie został wpuszczony do Stanów Zjednoczonych. Pana przeszukali na amerykańskim lotnisku, potem go odesłali do Turcji, no i teraz będzie musiał kombinować. To tyle dziwne, że pan Oman to nie jest taki byle jaki sędzia, tylko w zeszłym roku został nagrodzony tytułem najlepszego sędziego Afryki, słuchajcie. No widać, że za dobry jest na pracę w Ameryce. Mógłby śmiało na tamtym lotnisku zacytować naszego wieszcza narodowego.
1: W tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem.

Mamo, chcę zobaczyć Elvisa. Dziecko, przecież Elvisa mamy w domu. Tak mniej więcej mogła wyglądać wymiana zdań w Polsce lat 80. Bo to prawda, że Krzysztof Krawczyk był naszym polskim Elvisem Presleyem. Dla niektórych też był takim powiewem modnej muzyki z zachodu. I za to fani go pokochali. Krzysztof Krawczyk, za tobą pójdę jak na bal. Przed nami w wehikule czasu Radia SK2.

0: A to już Marisa w Radiu SK 2. Gramy wam 100% polskiej muzyki. A wy możecie dawać nam znać, które kawałki mają takie szczególne miejsce w waszych sercach. To nie przypadek, że po wejściu na sk2.pl klikacie w ikonkę serduszka właśnie i tam już możecie oddawać się głosy. W ramach gorącej polskiej dwudziestki kolejne notowanie w piątek po 18.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

dopiero, były tańce, przytulańce, wolne na szkolnych dyskotekach przy tym kawałku od Kobra Nockiej. Kocham cię jak Irlandię. Gramy wam w Radiu SK2, zbliża się godzina 11 i newsy, a po 11 pokwitujecie mi odbiór paczki, która szła do odbiorcy 19 lat. Warto zostać z Radiem SK2.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
6: W Koninie szykuje się naprawdę ciepły dzień. Termometry pokażą 25 kresek, a słońce będzie się przebijać przez lekkie chmury. Możliwe, że przelotnie popada, ale deszcz nie popsuje nam planów. Wiatr będzie słaby, jednak wyczuwalny, a ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. Po południu do wieczora mogą pojawić się burze z deszczem i porywami wiatru, dlatego warto mieć parasol pod ręką. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
7: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie, informuje Kancelaria Prezydenta. Radziłbym 10 razy się zastanowić, odpowiada marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty apeluje do prezydenta o rozsądek w sprawie odbierania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. To za upamiętnienie UPA. Rozmowa na ten

0: prac przez tą studentkę, działając nieumyślnie, sprowadziła bezpośrednie niebezpieczeństwa wystąpienia eksplozji materiałów łatwopalnych,
1: za co grozi 8 lat więzienia. Pod Giewontem czekają na gości Półwyspu Arabskiego. Od najbliższej soboty wracają loty z tej części świata, ocenia Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Spodziewamy się powrotu rezerwacji turystów Bliskiego Wschodu, turystów arabskich, ale na pewno nie w takim wymiarze w tym sezonie, jak doświadczaliśmy to poprzednimi latami.
3: Oni bardzo lubią jeździć dorożkami. Dla fiakrów to jest bardzo dobry klient.
4: No, a zwłaszcza im pasuje pogoda nasza.
5: To nie są klienci, którzy oglądają każdą złotówkę.
1: Połączenia lotnicze z Półwyspem Arabskim zostały zawieszone w lutym z powodu konfliktu zbrojnego w Iranie.
6: SK2 News, Konin.
7: Jan Grzlaczyk. Dzisiaj po południu może zrobić się burzowo. IMGW wydało ostrzeżenie dla Konina i powiatów konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego. Grzmieci padać może po godzinie 13, a ostrzeżenie obowiązuje do godziny 20. 6 osób pod wpływem alkoholu ujawnili wczoraj policjanci z Konina podczas kontroli. Z ponad 2000 przebadanych, 2 nietrzeźwych kierowało pojazdami mechanicznymi, 3 kierujących było w stanie po użyciu alkoholu oraz 1 nietrzeźwy kierował rower.
8: No przyznam, całkiem niedawno poznałam hasło Zjednoczone Emiraty Tatrzańskie, będąc właśnie na wycieczce w górach. Faktycznie, sporo turystów ze wschodu, no i dobrze, niech podziwiają ładne krajobrazy. Ile człowiek może patrzeć na piasek i pustynię, prawda? U nas deszcz polskich hitów w tej godzinie, wśród nich Nowe Podsiadło, który zrobi nas na błysk. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: głowie pas.
1: Nie kłam, że kochasz mnie. Piękny duet Flinta i Zagrobelny w Radiu SK 2. No właśnie, tak się mówi, że jak kocha, to poczeka. Pewien Brytyjczyk naprawdę czekał długo. Jego paczka doszła do niego po 19 latach. Co ciekawe, pan te prawie 2 dekady temu zamówił magazyn dla rodziców, który miał mu pomóc w wychowaniu świeżo narodzonego syna, obecnie lat 19 i na studiach. Do paczki były dołączone oficjalne przeprosiny od brytyjskiej poczty. No ja to na miejscu pana Brytyjczyka, to bym się cieszyła, że to nie była polska poczta. Bo u nas po 19 latach czekania dostałby awizo, nie paczkę, a po wizycie w placówce od okienka odszedłby nie tylko z paczką, ale też i wielką księgą kulinarną siostry Anastazji, parą klapek i 3 paczkami żelków. No tak przynajmniej kończą się moje wizyty na poczcie.
2: SK2.

0: Tu Radio SK2, słyszę killer, myślę elektryczne gitary i późne lata 90. To działa trochę jak memory, find, siara i wszystko jasne. Co do tego słynnego cytatu Siary Siarzewskiego, no są dwie szkoły. Jedni pamiętają find, siara, inni, że tam jest five, siara. No i w tej scenie mocno wiało, więc też i nasz ulubiony gangster mówił trochę niewyraźnie, no ale może znajdzie się ktoś, kto pogodzi obie strony. Ktoś chętny? Płacę jak za prezydenta.
1: SK2. Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundarek!
3: Kto?
4: Fundarek! Fundarek!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
9: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: I po reklamie.

0: już niedługo, za 2,5 tygodnia. Sami zaśpiewamy ten kawałek pod nosem, idąc na dworzec i szukając swojego transportu na letni odpoczynek. Wakacje tuż, tuż, a my gramy wam Remedium i Wsiąść do pociągu od Maryli Rodowicz i Krzyśka Zalewskiego w Radiu SK2. Póki co przed nami stacja, informacje te w samo południe na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: Okraina mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Jeden, dwa, trzy, cztery, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim.

0: A pan ofertę Agaty zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.
5: W Koninie dziś popołudnie zapowiada się dynamicznie. Termometry pokażą 26 kresek, a choć wiatr będzie słaby, to wyczuwalny. Od popołudnia do wieczora mogą wystąpić burze z intensywnym deszczem i silniejszym wiatrem, a temperatura spadnie do 20 stopni. Jutro spodziewajcie się gęstych chmur, a temperatura nie przekroczy 18 kresek. W czwartek niebo pozostanie zasnute chmurami, a maksymalnie będzie 15 stopni. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 Konin za godzinę.
6: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To był nieudany manewr wykonany przez kursantkę podczas trwającego egzaminu. To nowe informacje w sprawie wczorajszego tragicznego wypadku na lotnisku w Bielsku-Białej. 38-letnia kursantka zginęła na miejscu. Instruktor w ciężkim stanie trafił do szpitala.
7: Ze wstępnych ustaleń wynika, że szybowiec wzniósł się na wysokość kilkudziesięciu metrów. Kursantka przystąpiła do wykonywania awaryjnego manewru lądowania. Nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska.
6: Relacjonuje prokurator Małgorzata Mość-Brachowska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej. Szczegóły ustala policja pod nadzorem prokuratora i Państwowa Komisja Badania.

0: Pan poseł Czarnek jest dzisiaj bardzo pobudzony. Ja sobie zdaję sprawę, że nerwowość u pana może rosnąć po ostatnich doświadczeniach z premierem Morawieckim.
1: Unijny sejf przewiduje niemal 44 miliardy euro dla Polski w formie pożyczek. W ramach programu pod koniec maja udało się w ciągu 3 dni zawrzeć 63 umowy z polskim przemysłem obronnym. Dziś przed rządem decyzja w sprawie płacy minimalnej. Rada Ministrów właśnie rozpoczyna posiedzenie. Podczas niego zajmie się m.in. propozycją płacy minimalnej w przyszłym roku. Rząd ma je przedstawić Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca. Resort pracy ma rekomendować wynagrodzenie minimalne w wysokości 4986 zł. Byłby to wzrost o 180 zł.
2: SK2 News, Konin.
3: Jan Grzlaczyk mimo zakazu wsiadł za kółko i stracił samochód. Policjanci z konińskiej drogówki zatrzymali 34-letniego kierowcę, który ma zakaz prowadzenia. Mężczyzna dostał kolejny zakaz na 6 lat, mandat i został mu odebrany samochód. Metodą na wnuczka chcieli wyłudzić ponad 80 tysięcy złotych. Do oszustwa nie doszło dzięki działaniom kolskich policjantów, którzy zatrzymali 43-letnią kobietę, która przyjechała po odbiór gotówki. Przedstawiono jej zarzut usiłowania oszustwa.
4: Tu Radio SK2, 100% polskiej muzyki wam gramy. Minęła 12, przed nami dużo atrakcji w tej godzinie. Będzie i wkrętka Nosela, i muzyczny wehikuł czasu. A na początek romantyczna Sanach na taki głębszy oddech. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
5: No to gramy.
6: 10 hitów
5: najlepszych po.

0: Zespół Human w Radio SK2 Polski, bo i 100% polskich hitów też wam gramy. On też gra, ale na nerwach. Przed nami wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca. Halo?
2: Dzień dobry, Nawiedlona Iwona po tej stronie, telefonuję do pani z biura podróży. Czy ja mam przyjemność z panią Anną rozmowy, gdzie jest rezerwacja wylotu na Kretę?
1: Zgadza się. A czy ja mogę dać numer telefonu do męża?
2: Oj, proszę pani, ja z każdym to muszę umówić. Takie mamy procedury, szanowna pani. Więc gdyby pani poświęciła 5 minut, to ja pani powiem. Hotel przydzielił państwu pokój, tak zwany, proszę pani, przechodni. I teraz muszę się z państwem domówić. Kiedy wy chcecie obsługę, proszę pani, na wieczór?

0: numer telefonu do męża.
1: Oj, proszę pani, ja z każdym to muszę umówić. Takie mamy procedury, szanowna pani. Więc gdyby pani poświęciła 5 minut, to ja pani powiem. Hotel przydzielił państwu pokój, tak zwany, proszę pani, przechodni. I teraz muszę się z państwem domówić. Kiedy wy chcecie obsługę, proszę pani, na wieczór?

0: to jest obsługa podana, żeby wieczorem przesunęła państwu łóżko, żeby zabarykadować te drzwi z po prawej i po lewej, jeżeli nie znacie tych ludzi, którzy będą mieszkali w tym pokoju przechodnim obok.
1: To teraz mi pani powie, jak ja z jednej strony sobie zaregluję drzwi,
0: tak?
1: To czy ja które regluję? To co ja wchodzę od balkonu?
0: Nie, nie, nie. Pani normalnie wchodzi do pokoju, na przykład do 113. I jak pani ma ten pokój, to pani widzi, że ma pani drzwi po prawej i po lewej. I ci mogą wejść z prawej i z lewej. Więc obsługa hotelowa podsuwa pod drzwi po prawej stronie łóżko, żeby nie mogli wejść. A po lewej stronie to podsuwa szafę do drzwi.
1: I po prostu pokój będzie przygotowany na nasz przyjazd, żeby było z jednej...
0: To i tak pani powiem, że rano, proszę pani, to odsuwają to łóżko, żeby pani mogła wejść na balkon.
1: Nie, ja nie rozumiem. Nie rozumiem tego, co pani do mnie mówi, bo jeżeli ja wchodzę do pokoju i mam po prawej i po lewej stronie drzwi, a naprzeciwko powinna mieć wejście na balkon, czy nie?
0: Tak, i jeżeli się, proszę pani, przesunie łóżko po prawej stronie, żeby zaregulować drzwi po prawej, to nie wejdzie pani wtedy na balkon.
1: No tak, ale to jak ja mam teraz przez inny pokój przechodzić, żeby wejść na balkon?
0: Nie, odsunąć łóżko, przesunąć łóżko z powrotem, żeby tamte drzwi po prawej stronie były jakby możliwe do otwarcia. To wtedy otworzy się balkon.
1: Dla mnie, przepraszam, ale to jest jakieś cały czas czarna magia, jakaś abstrakcja.
0: To może lepiej Łukasz to pani wytłumaczy.
2: Kochani, zostałaś wkręcona w radiowce.
1: Jezu, Łukasz, wiesz co, masz przekichane w domu po prostu. Tak mnie zestresować, ja jestem w pracy.
3: Losel wkręca.

Absolutnie. A idealnym przykładem na to, że piosenka o czasie może ukoić nasze nerwy i skłonić też do takich lekkich przemyśleń, jest Zegarmistrz Światła Tadeusz Woźniak, już teraz w Radiu SK2.

0: To jeszcze wiosenna nowość od Bledki. Tańczy, gramy wam w Radiu SK 2. Łącznie w gorącej polskiej dwudziestce znajdują się dwa single od Aleksandry. Tańczy, który słyszeliśmy przed chwilą. I romantyczne dwa dni. Na obie pozycje możecie głosować na sk2.pl. Gorąca polska dwudziestka w każdy piątek po 18.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa?
2: Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
2: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
1: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
1: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
1: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Kalimera! Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 30.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: Wielkie show zrobili panowie na zamknięcie festiwalu w Opolu. Tak się właśnie świętuje 45 lat na polskiej scenie muzycznej. Lady Punk i tacy sami, tym rokowym klasykiem dopłynęliśmy do godziny 13. Przed nami newsy. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.

0: Truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I por.
9: Popołudnie w Koninie zapowiada się dość dynamicznie. Na termometrach zobaczymy nawet 25 kresek, ale nie dajcie się zwieść. Mogą pojawić się przelotne opady. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie, a jakość powietrza pozostanie w normie. Wieczorem sytuacja się zaostrzy, bo miejscami mogą wystąpić burze z silnym deszczem, wiatrem i gradem. Temperatura spadnie do 20 stopni. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
10: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty po dramacie 17-latka w Woli Bierewieckiej. Usłyszał je kierownik pociągu. Odpowie za doprowadzenie do wypadku na torach, w którym nastoletni Dominik stracił obie nogi oraz dłoń.
11: Kierownik pociągu ma obowiązek opieki nad pasażerami. Obowiązek ten spoczywa na należytej obserwacji peronu i należytej obserwacji wymiany pasażerów. Kierownik pociągu zaniedbał tych obowiązków.
10: Informuje Robert Binczak z prokuratury okręgowej w Radomiu. Do tragicznego wypadku doszło 14 lutego w Woli Bierwieckiej. 17-latek pomagał wysiąść z pociągu kobiecie z wózkiem dziecięcym. Kiedy wsiadał z powrotem, drzwi przytrzasnęły mu rękę, skład ruszył i Dominik dostał się na tory. Parlamentarzysta z problemami. Do komisji regulaminowej Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Wniosek złożyła europejska prokurator generalna Laura Kövesi, a przekazał go marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
12: To jest wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie pana posła Wojciecha Króla.
10: Sprawa dotyczy podejrzenia płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Choć jesteśmy na progu lata, w Tatrach jednym z największych zagrożeń są płaty śniegu. Dotyczy to szlaków położonych w wyższych partiach gór. Zaśnieżone odcinki powinniśmy pokonywać w rakach. Upadek grozi poważnymi konsekwencjami, ostrzega Edward Liota, ratownik TOPR.
13: Często te płaty śniegu gdzieś tam kończą się w piargach. Takie poślizgnięcie się, taki upadek po tym śniegu. Nabieramy sporej prędkości i to może być fatalne w skutkach.
14: Zapomnijmy już o raczkach. Czas raczków przeminął. Tam, gdzie jest stromo, no to niestety musimy zabrać raki.
10: Dodaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Takie zagrożenie może nam towarzyszyć nawet w środku wakacji.
0: SK2 News, Konin.
15: Jan Grzylaczyk. 20 czerwca startuje festiwal Licheń Młodych. Na scenie wystąpią Anne-Marie czy Nie ma go tu.
16: Między konferencją, koncertami, mszą świętą będziemy mogli się wspólnie integrować i bardzo dobrze bawić.
15: Mówiła Patrycja Nawrocka z Sanktuarium w Licheniu. Festiwal startuje o godzinie 12. Konin przygotowuje aktualizację strategii rozwoju miasta. Każdy może wypowiedzieć się, co warto w nim zmienić. Do 12 czerwca można się zapisać na warsztaty dotyczące planowania zmian w mieście. Warsztaty startują 15 czerwca.
17: Uwaga kierowcy, będę miał dla was bardzo dobre informacje. Będzie coś za darmo dla nas. No może jeszcze...

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Kaufland jest!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy Polski

czerwca. Uwaga kierowcy, będę miał dla was bardzo dobre informacje. Będzie coś za darmo dla nas. No może jeszcze...

Też tak macie czasami w godzinach pracy, że was sen dopada, ziewanie i wam tak oczy lecą, takie robią malutkie i tak trudno się przed tym obronić i w ogóle wam się wydaje, że chyba polegniecie i przytniecie sobie komara w czasie pracy? No to jest życiowe podobno, podobno bardzo wiele osób tak ma. Wiadomo, ratujemy się kawą, jakimś chodzeniem, jakimś takim podnoszeniem energii trochę na siłę, ale organizmu się oszukać nie da. No to czasami pogoda, czasami inne czynniki na to wpływają, że jak wrócimy do domu, trzeba swoje odespać i tyle. W każdym razie to są rzeczy naturalne i jeżeli tak macie, to nie tylko wy tak macie. Ja też mam czasami małe oczy. Znaczy, właściwie z zasady mam małe oczy. Ale dobra, zostawmy to. Urszula na sen. Tak wam zagrałem w Radiu SK2. W tej dziesiątce hitów jeden po drugim. To prosto z albumu Biała Droga. Ale kierowcom obiecałem, że powiem, co będzie za darmo. Otóż i co lepszego się wydarzy na polskich drogach. Koniec z bramkami i opłatami na A4. Generalna dyrekcja

W Gliwice, a w 2027 bezpłatne stanie się też fragment Katowice-Kraków. No to ci, którzy śmigają często autostradami, jeszcze proszą o to, żeby dorzucić do kompletu A2. Ja już wiem, że tam są czynione starania i będzie fajnie chyba. Proszę bardzo, może być fajnie? Może być fajnie. No to trzymamy kciuki oczywiście za więcej tych bezpłatnych odcinków. A teraz już oddział zamknięty nam muzycznie zrobi party w Radiu SK2.

0: Miss Love Is It dla Ciebie w Radiu SK2 na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim. A Wy wiecie, że dzisiaj mamy Dzień Przyjaciela i Dzień Kaczora Donalda. A jako, że być może dla części z nas Kaczor Donald był przyjacielem naszego dzieciństwa, to się jakoś tak ładnie przeplata, prawda? Ale z drugiej strony, słuchajcie, właśnie, gdybyście chcieli jakąś laurkę sprawić teraz komuś, kto jest dla Was bardzo ważny w życiu, to zdecydowanie ma status przyjaciela, a nawet łatkę przyjacielską przypiętą, to bardzo proszę, od tego jest nasza antena. Czekam na Wasze głosówki na naszym messengerze skowodwójkowym, wysyłajcie je. Bardzo chętnie puścimy to dalej w świat, tak żeby przyjaciel poczuł się doceniony i chodził z głową w chmurach. A co? W końcu od czego jest takie święto, prawda? Dzień Przyjaciela, przypomnę, 9 czerwca, korzystajmy z tego i pamiętajmy o swoich przyjaciołach zdecydowanie. Tam słońce, gdzie my, to Wiktor Dyduła, muzycznie już za chwilę w SK2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Wreszcie! Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: T-plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
13: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
14: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
15: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
16: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: O nie! Gdzie moja kasa?
17: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
22: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.

0: to hymn męskiego grania z 2020 roku. 6 lat już minęło, jak graliśmy świt, chociaż cały czas go gramy, bo to dobry numer jest, a u nas wiadomo, najlepsze polskie hity. To jest SK2, zaraz 14 po 14 i kolejna dziesiątka hitów jeden po drugim. I też skąd to się wzięło, a dzisiaj tak przedwakacyjnie w tym cyklu sprawdzimy, skąd się wzięło koło ratunkowe.
1: Nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
10: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
11: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club

0: Kupujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
4: W Koninie po południu czeka nas deszczowa aura z temperaturą sięgającą 24 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, a wiatr będzie słaby, choć wyczuwalny. W miarę zbliżania się wieczoru miejscami mogą pojawić się burze, którym towarzyszyć będą silne opady deszczu, wiatr i grad. Temperatura spadnie do 21 stopni. Jutro możemy spodziewać się szarego nieba, a termometry pokażą maksymalnie 18 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Konin wiadomości.
3: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
5: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. 25 lat więzienia i 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla bliskich ofiary. Jest wyrok w głośnej sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. Przypomnijmy, 4 lata temu pobito i ugodzono nożem 29-latka. Mimo udzielonej pomocy medycznej i wysiłku lekarzy mężczyzna zmarł. Mirkowski, zawodnik mieszanych sztuk walki, był głównym podejrzanym w tej sprawie. Po tragedii uciekł do Turcji, wykorzystując dowód osobisty brata. Dzisiejszy wyrok jest nieprawomocny. Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami. Były minister obrony ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Chodzi o wypowiedź posła PiSu o agentach rosyjskich. Takie słowa padły w ubiegłym roku podczas debaty nad przedstawianą wtedy w Sejmie informacją na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez drony. Szef klubu PiSu Mariusz Błaszczak broni Macierewicza, a zarzuty nazywa nadużyciem.
6: Z mównicy sejmowej każdy poseł jest objęty immunitetem materialnym, a więc może mówić co chce, od tego jest parlament.
5: Antoni Macierewicz nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Są chęci, wszystko zależy od samej tenisistki. Władze Dąbrowy Górniczej nie wykluczają przyznania Mai Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki. 24-letnia finalistka French Open wychowała się tam i to w tym mieście rozpoczęła przygodę na korcie.
7: Są takie głosy od mieszkańców, natomiast trzeba porozmawiać z samą zainteresowaną, czy takim tytułem byłaby zainteresowana i czy by się na to zgodziła. Bo jeśli tak, to jak najbardziej taki projekt uchwały przedstawię radnym Rady Miejskiej.
5: Mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak. W 110-letniej historii miasta takiego zaszczytu dostąpiło 12 osób. Dodajmy, że do Rady Miejskiej wpłynął już wniosek dwójki dąbrowskich radnych, by korty tenisowe w Parku Zielona otrzymały imię Mai Chwalińskiej.
0: SK2 News, Konin.
8: Jan Grzelaczyk. W Krzymowie i Brzeźnie można korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego.
9: Osoby współuzależnione również taką pomoc mogą otrzymać.
8: Mówiła Danuta Mazur, wójt gminy Krzymów. Najbliższy dyżur terapeuty już 12 czerwca. Przywrócić do dawnej świetności Gosławice. Taki cel postawili sobie mieszkańcy konińskiej dzielnicy. Stowarzyszenie Nasze Gosławice działa dbając o rozwój osiedla, a 13 czerwca odbędzie się pierwszy Dzień Gosławic.
10: No, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nad wodą, o takie dbają, wiadomo. Wakacje i latem ratownicy, ale też nieodzownym tego elementem jest koło ratunkowe. I właśnie skąd to się wzięło, ja dzisiaj opowiem, skąd w ogóle wzięło się koło ratunkowe. Jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, bardzo proszę, będzie Kasia Wilk, będzie Maciej Musiałowski i będzie Natalia Nykiel, która numerem Error rozpoczyna tę dziesiątkę hitów jeden po drugim. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Klasyk od zespołu The Momo, Kamień i Aksamit w tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Sun & Grace z Filipem Lato, będzie też Hania Kuzimowicz, będzie też zespół Perfekta. Już teraz 18 minut po godzinie 14. Koło ratunkowe.
1: Skąd to się wzięło?
0: No właśnie, a koło ratunkowe powstało z bardzo prostej potrzeby ratowania ludzi, którzy wypadli za burtę statku. Już w XVI wieku szkice urządzeń przypominających koło ratunkowe rysował Leonardo da Vinci, ale przez wiele lat pozostawały one tylko pomysłami. Prawdziwa historia koła ratunkowego zaczęła się w XIX wieku. Wtedy brytyjski oficer marynarki Thomas Kisby opracował tzw. pierścień Kisbiego, wykonany z korka i płótna, pływający pierścień, który można było szybko rzucić osobie, która nagle znalazła się w wodzie. W 1855 roku dokładnie rozwiązanie to zostało przyjęte jako standardowe wyposażenie jednostek ratowniczych w Wielkiej Brytanii. Pierwsze koła ratunkowe były ciężkie i wykonywane głównie z korka. Z czasem zastąpiono je nowoczesnymi materiałami, takimi jak pianki, tworzywa sztuczne różnego rodzaju. Dzięki temu są lżejsze, lepiej utrzymują człowieka na powierzchni i są bardziej widoczne dzięki charakterystycznym.

0: artystycznym pomarańczowym kolorom. Najstarsze zachowane koło ratunkowe pochodzi z 1866 roku i brało udział w działaniach wojennych na Morzu Adriatyckim. Dzisiaj możemy je oglądać w muzeum w Rzymie. To pokazuje tylko, że ten niepozorny pomarańczowy krążek, który ma za sobą ponad 150 lat historii, uratował już niezliczoną liczbę istnień ludzkich. I prawda jest taka, że od tego, jak u swoich początkowych lat istnienia został odpowiednio podrasowany, do tamtego czasu niewiele się zmieniło, a swoją funkcję i rolę pełni znakomicie.
1: Skąd to się wzięło?

0: zone. To Perfekt raz po raz straszą nas, 29 po drugiej.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A dzisiaj w wehikule czasu Anna Jantar, tyle słońca w całym mieście i ten utwór za chwilę wam zagram w Radiu SK2 i to jest jedna z tych piosenek, które zna w Polsce, którą zna w Polsce niemal każdy. Tyle słońca w całym mieście miało premierę w 1974 roku i bardzo szybko ten kawałek stał się największym przebojem Anny Jantar. Muzykę napisał jej mąż Jarosław Kukulski, a tekst stworzył Janusz Kontratowicz. Piosenka została zaprezentowana podczas festiwalu w Opolu i praktycznie od razu podbiła serca wszystkich słuchaczy. Co ciekawe, sam Kukulski wspominał, że utwór powstał z połączenia dwóch różnych muzycznych pomysłów. Początkowo miał być niespodzianką dla Anny Jantar, która przebywała wtedy za granicą. Kiedy wróciła i usłyszała piosenkę po raz pierwszy, od razu uwierzyła, że będzie hitem, no i miała rację. Optymistyczny tekst miał oddawać pogodę ducha samej Anny Jantar. Autor słów mówił później, że inspirował go blask i radość, które artystka wnosiła wszędzie, gdzie się pojawiała. Ciekawostką jest, że w 1999 roku córka piosenkarki Natalia Kukulska nagrała tę piosenkę w duecie właśnie z samą Anną Jantar, czyli z mamą. Dzięki technice studyjnej połączono głosy obu

Grania prawie 20 lat. Utwór ponownie trafił na listę hitów i poznało go kolejne pokolenie słuchaczy, ale my sięgamy po to, co najlepsze, czyli sięgamy po oryginał. W Radiu SK2 już teraz Anna Jantar. Tyle słońca w całym mieście.

0: Jeżeli dzisiaj macie taki dzień, który pasowałby idealnie do tytułu tej piosenki, spokojnie, weźcie go już do końca dnia w pracy, czy tam w szkole, czy na uczelni na przetrwanie, a jutro będzie lepiej, tego się trzymamy. To zespół Lor na finał tej dziesiątki hitów, jeden po drugim w Radiu SK2, jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Pięknie o miłości, Piotr Rubik i jego kompania.
1: Reklama. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24,39.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: klasyk od Manamu teraz wleciał nam prosto do uszu w Radiu SK2. To Kocham Cię, Kochanie Moje. Zaraz będzie godzina 15 i punktualnie o 15 sprawdzimy, co w kraju, co na świecie, co na naszym podwórku się dzieje. Natomiast zaraz po najświeższych newsach odpalam już kolejne najlepsze polskie hity i uchylę rąbka tajemnicy, że na pewno Monika Brodka, Lady Punk i na pewno Sorry Boys.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To reklama.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
10: W Koninie na resztę dnia czeka nas ciepło z temperaturą sięgającą 23 kresek. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a ciśnienie pozostanie stabilne. Jakość powietrza jest w normie, więc nie ma się czym martwić. Wieczorem mogą pojawić się burze z silnym deszczem, wiatrem i gradem, co może nieco namieszać w planach. Jutro przywitają nas ciemne chmury, a temperatura maksymalna wyniesie 18 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Konin wiadomości.
9: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
11: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły i odkrywają karty przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
12: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
11: Mówiła senator Monika Piątkowska. Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się w wyniku odwołania w referendum dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Data głosowania nie jest jeszcze znana. Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. Prawo i Sprawiedliwość, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Podejrzany o zbrodnię w Ustce trafi na obserwację psychiatryczną. Jest decyzja sądu w sprawie byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. Przypomnę, w styczniu spędzał urlop z rodziną u teściów. Jednego z wieczorów nagle zaatakował nożem rodzinę. Czteroletnia córka zmarła na miejscu pomimo reanimacji. O czterotygodniową obserwację 44-letniego Piotra K. wnioskowała prokuratura.
13: Dwaj biegli psychiatrzy po przeprowadzeniu jednorazowego badania uznali, że nie są w stanie wydać jednoznacznej opinii i w tym celu konieczne będzie skierowanie podejrzanego na obserwację psychiatryczną.
11: Mówi Paweł Wnuk z prokuratury okręgowej w Słupsku. Piotrowi K. grozi dożywocie. Brawura skończy się srogim mandatem. Ruszył pierwszy odcinkowy pomiar prędkości na łódzkim odcinku.

0: Autostrady A1 między Kamieńskiem a Radomskiem.
1: Czy takie rozwiązanie to dobry pomysł?
2: Niektórzy bardzo szybko jeżdżą i stwarzają niebezpieczeństwo. Autostrada jest po to, żeby wcisnąć ten pedał gazu, ale jednak ze zdrowym rozsądkiem.
3: Dla mnie to jest przegięcie. To nie jest dla bezpieczeństwa, tylko to jest dla zarabiania pieniędzy.
0: Z kierowcami rozmawiał Rafał Różycki, a jeszcze w tym miesiącu zostaną uruchomione 3 kolejne odcinkowe pomiary prędkości. Wszędzie obowiązuje limit do 140 km na godzinę.
4: SK2 News, Konin.
5: Jan Grzelaczyk, 270 tysięcy złotych miesięcznie na podwyżki dla pielęgniarek będzie musiał wydać kolski szpital.
6: Nie mamy na to środków. I pytanie, jak się tutaj nie zadłużać? Jeżeli ministerstwo chce, to niech da szpitalom pieniądze.
5: Mówił Grzegorz Gibaszek, dyrektor kolskiego szpitala. Minimalne pensje w ochronie zdrowia wzrosną o ponad 8%. Dom strażaka w Kramsku po zmianie źródeł ciepła czeka na modernizację środka budynku. O pieniądze zabiegają urzędnicy, a na termomodernizację wydano ponad 4,5 miliona złotych.
7: 2,5 minuty po godzinie 15. Dzień przyjaciela kwitnie. Mam nadzieję, że jakoś go tam spędzicie i poświętujecie. No wiecie, tak jak trzeba. Ewa będę podgrywał pod to wszystko najlepsze polskie hity. Będzie sobie Boys, będzie Lady Punk, Monika Brodka, Znam Cię na pamięć na otwarcie tej godziny. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Numer świeżynka, ale zupełnie jakbyśmy się nagle znaleźli w latach 60., 70., jeżeli chodzi o polską muzykę, prawda? To jest mistrz od takich retro brzmień Mrozu. Nie ma miejsca jak doma w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. 17 minut po godzinie 15, a czy są tu fani dobrej, ale takiej naprawdę dobrej piłki nożnej? Ręka do góry. No i teraz będę mówił nie, wcale nie o mundialu, bo jak już emocje związane z mundialem opadną, to dokładnie miesiąc później, czyli 15 sierpnia we Wrocławiu czeka nas niezłe show, niezła uczta. Manchester United zmierzy się z AC Milanem w towarzyskim spotkaniu przed nowym sezonem. Przypominam, wszystko 15 sierpnia we Wrocławiu, więc już teraz można sobie jakoś fajnie, oby się udało tylko oczywiście, zaplanować piłkarsko ten wakacyjny dzień, bo wiadomo, że jak Manchester z Milanem, no to się może dziać. Avarius Manx, Maj, później Artur Gadowski w kolejce ze swoim hitem Sandra Razer i Dawid Podsiadło. To jest SK2 18 po trzeciej.

0: Dawid Porciabło zasypuje nas nowościami, bo sezon, który wam zagrałem, bo później pojawił się kawałek, który jest jeszcze nowszy, czyli Na Błysk, a sam Dawid, wiadomo, teraz w czasie trasy stadionowej, obrotowy tur. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity i dokładnie 15.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: 3 miesiące aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku w Zielonce. Przypomnę, do tragedii doszło w sobotę. 2 osoby zginęły, a 1 została ciężko ranna. Kierujący 37-letni obywatel Turcji podjął manewr zawracania, stojąc na prawym, skrajnym pasie dwujezdniowej jezdni. Uderzyło w niego poprawnie wjeżdżające na skrzyżowanie auto. 37-latek był trzeźwy, nie przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Jedno złamane drzewo, 2 ranne osoby i fala pytań o bezpieczeństwo w mieście. To pokłosie wypadku, do którego doszło wczoraj w Kołobrzegu. Jak się okazało, pień, który spadł na 2 osoby, był w środku spróchniały, mimo że z zewnątrz drzewo wyglądało zdrowo. Urzędnicy kołobrzeskiego magistratu mają sprawdzić pozostałe drzewa w rejonie wypadku. Choć jesteśmy na progu lata, w Tatrach jednym z największych zagrożeń są płaty śniegu. Dotyczy to szlaków położonych w wyższych partiach gór, m.in. na popularnej Orlej Perci. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ostrzegają, zaśnieżone odcinki powinniśmy pokonywać w rakach.

0: W Radiu SK2 najlepsze polskie hity niezmiennie. 18 minut pozostało do godziny 16. Ja wiem, że niektórzy czekają na Jarząbka i jego prawdę. O przygodach z upałem w pracy będzie właśnie dzisiaj po godzinie 16. A muzycznie za chwileczkę dodaj jej pamiętnik.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina.
3: Szklanki z Krosna.
2: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
5: Te starsze i te nowsze.
3: Popłyniemy razem. SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Hej! Leć do

0: Minecraft. Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.

0: Café de Paris. To propozycja od Dawida Kwiatkowskiego w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity. I zaraz 16. I zaraz też pojawi się po newsach Jarząbek ze swoją kolejną prawdą. No ode mnie będą oczywiście najlepsze polskie hity. Będzie Męskie Granie, będzie Zakopower, będzie też Kasia Kowalska.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby Twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
16: Po południu w Koninie czeka nas ciepły dzień z temperaturą sięgającą 22 kresek. Niebo będzie jednak zasnute ciemnymi chmurami, co może trochę przytłoczyć. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza w normie. W miarę upływu czasu do wieczora możemy spodziewać się miejscowych burz z intensywnym deszczem i porywistym wiatrem. Jutro również nie zabraknie chmur, a temperatura maksymalna wyniesie około 20 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
15: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Jest 16. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Na 25 lat więzienia skazał dziś Sąd Okręgowy w Warszawie Dawida Mirkowskiego. 4 lata temu podczas bójki na Nowym Świecie zadał 6 śmiertelnych ciosów swojej ofierze. Sprawcę sprowokowało to, że zamordowany Maciej H. zwrócił mu wcześniej uwagę, by nie rzucał kostkami lodów przechodzące ulicą kobiety. Po zbrodni sprawca uciekł i ukrywał się za granicą.
17: Osobiście uważam, że wyrok jest bardzo surowy, ale bardzo sprawiedliwy. Odpowiada zarówno

0: zasadą prewencji indywidualnej, jak i generalnej. Absolutnie oddaje po pierwsze ideę sprawiedliwości, a po drugie no jest osadzony w realiach mniejszej sprawy.
1: Mówił po ogłoszeniu wyroku prokurator Michał Gołda z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Oskarżony to zawodnik mieszanych sztuk walki. Był m.in. reprezentantem warszawskiego klubu boksu tajskiego. Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Niemal cała Polska w alertach przed burzami. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach. Mieszkańcy tych regionów dostali też SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co nas czeka w najbliższych godzinach?
2: Aktualnie najmocniej grzmi na południu kraju, m.in. w Małopolsce i w województwie.

0: jak Egipt, Zanzibar czy Kenia.
1: SK2 News, Konin.
2: Jan Grzylaczyk. Kocyk czy pieluszki to między innymi otrzymują rodzice maluchów urodzonych w tym roku w gminie Kleczew. To w ramach programu Wyprawka Malucha, mówi burmistrz Kleczewa Mariusz Musiołowski i dodaje, że
3: wartość takiej wyprawki to około 250 zł.
2: Żeby otrzymać wyprawkę, wystarczy złożyć wniosek w urzędzie. Niemal 250 dzieci z powiatu konieńskiego znajduje się obecnie pod opieką rodzin zastępczych. Ich liczba niestety nie maleje. W regionie dziećmi opiekuje się 135 rodzin zastępczych.
4: Coraz częściej będą nam się teraz przydarzać upały. W związku z tym, co w czasie upałów może pracownik? Co powinien pracodawca? O tym opowie nam Jarząbek w swojej prawdzie już za moment, a ja będę grał. Najlepsze polskie hity Zakopane Boso, potem tegoroczny hymn męskiego grania, czyli Nareszcie, a także Kasia Kowalska z hitem To co dobre. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: To, co dobre, to Kasia Kowalska. A wiecie, co będzie muzycznie za chwileczkę? Was, mam nadzieję, porywać i energii dodawać? Będzie Papa Dance. Nice Story. Będzie Ego. Będzie Roxy. Będzie Hurt. A teraz już Jarząbek i jego prawda, jakże ważna, bo o upałach w pracy.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: No i jak upał leje się czasami z nieba, w biurze, jak w szklarni, a na budowie, to już można smażyć jajka na betonie, prawda? Co w takiej sytuacji może zrobić pracownik, albo raczej, co powinien zrobić pracodawca? W Hiszpanii poszli na całość. Od zeszłego roku mają coś, co nazywa się urlop pogodowy. 4 dni w roku pełni wpłatne, gdy żar leje się z nieba albo pogoda szaleje. Warunek? Alert pogodowy z meteo. I można zostać w domu, albo przynajmniej nie ryzykować życia, idąc do pracy przez śnieżycę. A w Polsce? No na razie woda do picia. I ewentualnie wentylator z logo firmy. Ale prawo jasno mówi, pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje i odpowiednią temperaturę,

0: Czyli jeśli w biurze masz wrażenie, że siedzisz w saunie, to już nie tylko twoja sprawa, ale i sprawa twojego szefa. Coraz częściej mówi się też o zmianach w kodeksie pracy. Może i u nas doczekamy się pogodowego wolnego, takiego, co uratuje przed skwarem albo śnieżną apokalipsą. Na razie jednak jedynym urlopem w czasie upałów jest ten w autobusie z klimatyzacją w drodze do domu.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
2: A jakbyśmy się doczekali takiego wolnego za pochmurną minę na przykład, albo zachmurzony nastrój, to też by mogło być? Papa Dance już teraz, a Jarząbek wraca jutro ze swoją kolejną prawdą, tradycyjnie po godzinie 16. Teraz po 16 mamy 14 minut.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Powiedz mi tylko, gdzie wracać.
1: Na niebie to Oskar Cyms w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity. I już prawie 16.30, więc czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
2: Pojazd wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. Nie żyje kierowca. Do tragicznego zdarzenia doszło na osiedlu Leśnica we Wrocławiu. Na miejsce skierowano 3 strażackie zastępy oraz zespół ratownictwa medycznego. Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury. Jest przełom w sprawie karabinka Grot A3. Najnowsza wersja broni jest już z zielonym światłem od Agencji Uzbrojenia. To otwiera drogę do seryjnej produkcji i wdrożenia broni w wyposażenie polskiej armii. Jak podkreśla fabryka broni Łucznik Radom, spółka jest już przygotowana do rozpoczęcia produkcji seryjnej po otrzymaniu zamówień od Ministerstwa Obrony Narodowej. O czym więcej na portal obronny.se.pl. 7 szczeniąt uratowali druhowie z OSP Kodrąb w Łódzkiem. Zwierzęta zostały porzucone na podmokłym i trudno dostępnym terenie w miejscowości Józefów. Maluchy trafiły już pod opiekę weterynarza. Sprawą porzucenia psów zajmuje się policja.

0: Z wielkim przejęciem Kasia podchodzi do koncertowania solo, do tej twórczości solo. Ostatnio na Instagramie Kasi Sienkiewicz mogliśmy zobaczyć relację z jej pierwszego solowego koncertu. Trzymamy kciuki oczywiście za kolejne i fajne przeżycia, które Kasi przy okazji towarzyszą. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity, za 21 minut będzie 17.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja. Reklama.

0: świecie. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: I po reklamie.

0: Chłopaki nie płaczą, to Ty Love, to jest SK2, to są najlepsze polskie hity. No i wtorkowe popołudnie, a jak ktoś lubi nadinterpretację, to nawet może powiedzieć wczesny wieczór. Mówcie jak chcecie, ale to jest zdecydowanie lepsza pora dnia, taka kiedy już nic nie robimy i myślimy tylko o odpoczynku. Oczywiście, jeżeli jest to w ogóle możliwe. Wiadomo, że są też różne inne dziwne, indywidualne sytuacje. Jako, że to jest lepsza pora dnia, to ja Was też absolutnie spokojnie zostawiam z Antoniną van Dessel. Antonina ma już przygotowane dla Was muzyczne niespodzianki i jak to są niespodzianki, to ja wcale nie powiem, co Wam Antonina po godzinie 17 zagra.
1: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, 1,59 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
6: Wieczorem w Koninie czeka nas zmienna pogoda. Słońce będzie schowane za chmurami, a temperatura osiągnie 21 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpłynąć na Wasze samopoczucie. Wiatr umiarkowany, ale warto być czujnym, bo miejscami mogą pojawić się burze z intensywnym deszczem i porywami wiatru. Jutro również spodziewamy się zachmurzenia, a temperatura maksymalna wyniesie 20 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 Konin wiadomości.
5: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
7: Jest 17. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Poznaliśmy kolejne nazwisko w wyścigu o Kraków. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach na prezydenta miasta. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiemy o tej kandydaturze?
8: Monika Piątkowska wygrała wybory uzupełniające do Senatu. Startowała właśnie z Krakowa jako wspólna kandydatka Paktu Senackiego. Sama o sobie mówi, że jest sprawną menadżerką, która zna stolicę Małopolski od podszewki.
9: Idę do Krakowa, jako do miasta, który jest moją jedyną partią.

0: polityczną.
1: To wyśmienita kandydatka, tak o Monice Piątkowskiej mówił przewodniczący Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk.
2: Imponowała nam pani taką i determinacją, odwagą, jasnością umysłu.
1: Kandydaturę chwalił też lider PSL-u, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To jest odważna kobieta, a Kraków zasługuje na odważną i poważną prezydenturę.
1: Z informacji przekazanych przez premiera wynika, że przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się najpewniej we wrześniu.
4: Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. Prawo i Sprawiedliwość, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Prokuratura walczy o areszt dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Dziewczynka kilka dni temu wypadła z okna na 11 piętrze. W ciężkim stanie wciąż przebywa w szpitalu. 21-letnia matka nie trafiła do tymczasowego aresztu. Śledczy złożyli zażalenie na tę decyzję sądu. Ich zdaniem areszt lub policyjny dozór jest konieczny z uwagi na obawę matactwa lub ukrywania się podejrzanej. Wiktoria D. usłyszała zarzuty narażenia córki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz posiadania marihuany. W chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu i narkotyków. Grozi jej do 5 lat więzienia. Jest kilka stref, dzięki którym można poznawać przyrodę i naturę. W Starym Sączu otwarto nowy park edukacyjno-rekreacyjny.
5: Jest to polana w lesie. Zastosowaliśmy nowe technologie po to, żeby można było lepiej poczuć zmysłami naturę.
4: Mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Orbisfera, bo tak nazywa się to miejsce, znajduje się w Miejskiej Górze obok Leśnego Mola.
6: SK2 News, Konin.
7: Jan Brzlaczyk. 20 czerwca startuje festiwal Licheń Młodych. Na scenie wystąpią Anne-Marie czy Nie ma go tu.
8: Między konferencją, koncertami, mszą świętą będziemy mogli się wspólnie integrować i bardzo dobrze bawić.
7: Mówiła Patrycja Nawrocka z Sanktuarium w Licheniu. Festiwal startuje o godzinie 12. Konin przygotowuje aktualizację strategii rozwoju miasta. Każdy może wypowiedzieć się, co warto w nim zmienić. Do 12 czerwca można się zapisać na warsztaty dotyczące planowania zmian w mieście. Warsztaty startują 15 czerwca.

Tak, zrobiło się romantycznie za sprawą grupy Sump Tuastik i ich kołysanki, ale słuchajcie, ja z romantyzmu was tutaj wyrywam, dlatego, że już za dwa dni rozpocznie się największe piłkarskie święto świata, czyli Mundial 2026 wystartuje dokładnie 11 czerwca, a gospodarzem turnieju będą aż trzy kraje, Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. I to właśnie w Meksyku rozegrany zostanie mecz otwarcia Meksyk kontra RPA. No i chociaż tym razem reprezentacji Polski zabraknie na mistrzostwach, no to emocji na pewno nie zabraknie i przed nami ponad miesiąc wielkich meczów, niespodzianek, pięknych bramek, no i historii, które będzie wspominał cały piłkarski świat. Mundial to przecież coś więcej niż tylko wyniki, to przecież atmosfera, kibice, no i sportowe emocje, które potrafią połączyć miliony ludzi przed telewizorami i nie tylko. Więc nawet bez biało-czerwonych warto zarwać kilka wieczorów, no i poczuć klimat mistrzostw świata, bo już za dwa dni zaczynamy prawdziwe piłkarskie święto. I chociaż ja nie jestem sportowym freakiem, to będę oglądać. SK2. A teraz bratanki, gdzie ten, który powie mi w SC2?

0: Bajm, noc po ciężkim dniu, a u nas plotki i ploteczki z naszego polskiego podwórka show biznesowego. Państwo Szczęśni, czyli Marina i Wojciech, świętują 10. rocznicę ślubu. No i trzeba przyznać, że kiedy brali ślub w Grecji, to wyglądało bardziej jak hollywoodzka produkcja niż zwykła ceremonia. I właśnie zrobili imprezę. I co to była za impreza? Słuchajcie, goście, wszyscy ubrani na biało, koncerty, drinki. Aj, tacy to potrafią.
1: SK2. Reklama.
2: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim.

0: studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
1: I po reklamie.

sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Zbliżamy się do godziny 18. To była Daria Zawiałow z numerem Z Tobą na chacie i mam nadzieję, że większość z Was dotarło już do domu i może zaśpiewać Z Tobą na chacie swojej drugiej połówce. Po 18 u nas dalej najlepsze polskie hity, na początek Margaret, Kuba i Kuba i Eny, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
1: I po reklamie.
4: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Ratowali tonącego nastolatka. Dramatyczna akcja ratunkowa nad jeziorem Przywickim na Pomorzu. Po południu strażacy otrzymali zgłoszenie o 12-latku, który zniknął pod wodą, a pomoc wezwała grupa rówieśników.
5: Chłopca z wody wyciągnęli świadkowie, w tym strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej. Została mu udzielona pierwsza pomoc przedmedyczna.
4: Mówi Karol Kościuk z policji w Pruszczu Gdańskim. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który zabrał chłopca do szpitala. 4950 zł brutto. Takie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku proponuje rząd. To o 144 zł więcej niż obecnie. W planie jest także podwyżka

0: a minimalnej stawki godzinowej o 90 groszy. Rada Dialogu Społecznego będzie miała miesiąc na wypracowanie wspólnego stanowiska. Służby w gotowości zapewnia MSWiA. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się już odprawa z wojewodami w sprawie burz. IMGW wydało ostrzeżenia dla 14 województw. Najbardziej niebezpiecznie ma być dzisiaj na południu kraju. W 5 regionach uruchomiono alert RCB.
1: Kuba, czy ty wiesz, że jesteś naszym wróżbitą?
0: Naprawdę?
1: Naprawdę. Wczoraj upierałam się, że będzie brzydka pogoda, a ty mówiłeś, że będzie bardzo ciepło, no i sprawdza się. Także nasz tutaj synoptyk radiowy, Jakub, pamiętajcie, co powie,
0: nie przesadzajmy, ja tylko mówię to, co mówią synoptycy.
1: Ach, no dobra, myślałam, że jednak tak wyczuwasz.
0: Nie, aż tak, chociaż trochę czuję, wiesz, tak trochę mnie coś łupie w kościach, no.
1: To już ten wiek. Antonina Van Dessel, dzień dobry, godzina 18:00. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania.

Tak, dobrze, gramy wam w Radiu SK2. Gabriel Fleszar, Bilet do nieba. Słuchajcie, przeczytałam, że Doda padła ofiarą samoopalacza, makijażystka. Obiecała jej efekt wow, no a skończyło się niestety małym dramatem i lekkim zaskoczeniem przed lustrem. Ale umówmy się, drogie panie, drogie dziewczyny, niech pierwsza rzuci kamieniem ta, która nigdy nie przesadziła z samoopalaczem albo nie odkryła rano smug w miejscach, no, o których istnieniu wcześniej nawet nie wiedziała. Ja tutaj powiem pierwsza. Dzisiaj rano wstałam cała noga, stopa w smugach, a stopy akurat nie smarowałam. Jak to się stało? Jak do tego doszło? No nie wiem. I to jest właśnie ten moment, kiedy człowiek chciał wyglądać jak po tygodniu w Hiszpanii, a wychodzi trochę jak po spotkaniu z filtrem Extra Caramel. Na szczęście jedno się nie zmienia. Samoopalacz na szczęście schodzi, a historie zostają na lata.

0: Mniku czasu.
1: Przenosimy się do roku 1982. No a skoro mundial jest na topie, to przypomnę, że właśnie w 1982 roku reprezentacja Polski w piłce nożnej zdobyła trzecie miejsce na mundialu w Hiszpanii. I w tym samym roku wydany został też słynny numer Autobiografia zespołu Perfect. Autorem tekstu był Bogdan Olewicz, muzykę napisał Zbigniew Hołdys, no a wykonawcą piosenki oczywiście był Grzegorz Markowski. Autobiografia, która została wydana na płycie UNU, opowiada według Grzegorza Markowskiego właściwie o trzech przyjaciołach. Andrzeju Mogielnickim, Zbigniewie Hołdysie i Bogdanie Olewiczu, którzy w wieku 17-18 lat tworzyli trójkę przyjaciół i marzyli o ogromnej karierze. W rzeczywistości jednak wszyscy uważają, że to opowieść o młodzieży z tamtych lat, która słuchała Radia Luksemburg, Elvisa Presleya, piła tanie wino, no a chłopaki podkochiwali się w Poliraksie. Początkowo, jak powiedział Markowski w wywiadzie, piosenkę miał wykonywać Zbyszek Hołdys, no ale oddał w końcu ją Markowskiemu, ponieważ stwierdził, że nie poradzi sobie z takim wokalem. Więc słuchajcie, już teraz w wehikule czasu Radia SK2 największy przebój Perfektu, który mówi więcej o życiu Polaków niż niejedna praca naukowa. Posłuchajmy. Autobiografia już teraz u nas.

0: Takie lekkie, miłe i przyjemne hity gramy wam w Radiu SK2. To była Ania Karwan, Wiem co było warto. A ja teraz powiem wam o pieniądzach, bo prawie 1,5 miliona złotych, tyle po finale Rolanda Garrosa, zgarnęła Maja Chwanińska. No i spokojnie, nie będzie od razu latać prywatnym odrzutowcem na treningi i mało tego, niestety od tej kwoty musi zapłacić bardzo, ale to bardzo duży podatek. Polska tenisistka mówi, że pieniądze chce wydać rozsądnie, głównie na rozwój kariery, trenerów i kolejne turnieje. Czyli zamiast sportowego auta, sportowa forma. I myślę, że to bardzo dobrze, bo po takim sukcesie apetyt rośnie. Nam wszystkim oczywiście, i Mai myślę, że też. A my trzymamy kciuki, żeby za chwilę było głośno nie tylko o premii, ale też o kolejnych wielkich wygranych Mai Chwalińskiej. No bo dziewczyna naprawdę ma talent. A muzycznie w SK2 za moment formacja Nieżywych Schabów i ich Ławka.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
5: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
7: Konik, strzela koń na biegunach.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
6: Najlepsze, bo polskie.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
8: Castorama.
9: Teoria
6: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca.

0: Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

Radio SK2 nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszymi polskimi hitami. Na początek Doda, elektryczne gitary i Beata. Więc koniecznie zostańcie, wychillujcie razem z nami i...

0: chwil.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Co? Gdzie? Kiedy?
11: Jan Grzlaczyk, serdecznie zapraszam. Hiszpańskie kino w Koninie. Fiesta hiszpańskich produkcji powróciła do Polski. Specjalne pokazy odbywają się również w kinie Oscar, gdzie zobaczycie jeszcze jeden fundamentalny film Pedra Almodovara. Jego produkcje znane są z namiętności, pożądania, obsesji i zdradzie. W kinie puszczane już były Kobiety na skraju załamania nerwowego oraz Matador, a na czerwcowy deser, konkretnie 27 czerwca, pozostało jeszcze Prawo pożądania. Ten film można opisać miłosnym wirem, z którym zmagają się główni bohaterowie. Dużo w nim zwrotów akcji, emocji, komplikacji, no i oczywiście romansów. Można powiedzieć po prostu, że hiszpańskie kino to jest jedno wielkie widowisko, na którym z pewnością nie będziecie się nudzić.
12: No i mamy godzinę 19 we wtorek, 9 czerwca. To jest Radio SK2 i najlepsze polskie hity, a ja nazywam się Antonina Wandesel i zapraszam na kolejną godzinę turbo dobrych hitów. Na początek doda znak pokoju, ale oprócz hitów powiem wam o newsach prosto z Opola, dlatego że festiwal w Opolu mamy za sobą, ale wychodzą plotki i ploteczki i mam coś dla was.
13: Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
12: SK2. I te plotki będą miały coś wspólnego z artystką, którą właśnie usłyszycie teraz w Radiu SK2. Doda znak pokoju. A za moment plotki o niej.

Ale to jest dobry numer, Maciej Musiałowski i jego Flora. No a ja miałam mówić o dramach, jakie były na Opolu w tym roku. No więc słuchajcie, za kulisami festiwalu w Opolu dzieje się czasem więcej niż na samej scenie. I tym razem Natalia Kukulska przyznała, że nie mogła zasnąć przez rozśpiewującą się Dodę za ścianą. Czyli zamiast kołysanki, prywatny koncert na żywo. No i Natalii ten koncert nie przypadł do gustu. No i trzeba przyznać, że to jest dopiero festiwalowy klimat. Jedni liczą owce przed snem, a inni wysokie dźwięki Dody. No ale może w tym jest taki plus, że w takim hotelu nawet budzik nie jest potrzebny. Wystarczy sąsiadka z mocnym wokalem i człowiek od razu gotowy na śniadaniówkę i na Opole. Także pani Natalii, no proszę nie narzekać. A zaraz u nas Ania Wyszkoni, czy ten pan i pani w S2. No to posłuchajmy, jedziemy.

To była Sanach, Kolońska i Szlugi, a teraz będzie o ciekawych zjawiskach. Jeszcze niedawno wszyscy mieliśmy FOMO, czyli strach, że coś nas ominie. Impreza, koncert,

spotkanie, promocja. Człowiek po prostu siedział w domu i stresował się bardziej niż maturzysta przed matematyką. A teraz przeczytałam, że jest coś popularniejszego i jest to JOMO, czyli Joy of Missing Out. W skrócie, ogromna radość z tego, że nigdzie nie trzeba iść, czyli totalna odwrotność. No i nagle idealny wieczór to nie jest klub do rana, tylko serial, kanapa i telefon ustawiony na nie przeszkadzać. No i tak myślę sobie, że w dzisiejszych czasach no to chyba coś w tym jest, bo z wiekiem człowiek przestaje się bać, że coś go ominie, a zaczyna się cieszyć, że wreszcie może nie wychodzić z domu. Więc zdecydowanie JOMO robi robotę. A u nas muzycznie teraz Bledka i Tańcz.

0: Wszyscy są ciekawi i wszyscy zainteresowani jak najbardziej tym, co za oknem. No i słuchajcie, dzisiaj rzeczywiście mieliśmy bardzo wysokie temperatury, miejscami nawet ponad 30 stopni, ale od jutra niestety przyjdzie do nas małe ochłodzenie. No i od połowy czerwca mają przychodzić już takie mega, mega ciepłe dni, ma być to normą, ale na razie jeszcze parasol musi pozostać naszym najlepszym przyjacielem, więc jeszcze chwila cierpliwości, jeszcze takich lekkich kurtek nie chowamy, a sandały jeszcze chwilę, drogie panie, muszą zaczekać. No i tak to z pogodą w ten wtorkowy wieczór wam powiedziałam. Ale muzycznie u nas bardzo dobrze i za moment Dawid Podsiadło i Mało Miasteczkowy, więc zostańcie i posłuchajcie.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24, 30.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: To była Lanberry, Ostatni most, a my zbliżamy się powoli do godziny 20. I to jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że zobaczcie, wtorek powoli się kończy. Zostaje środa, czwartek, piątek i co? I znowu weekend i można odpocząć. A jak do tych informacji dorzucicie jeszcze porcję najlepszych polskich hitów, które gra wam oczywiście Radio SK2, no to macie już po prostu wieczór zrobiony. A my po 20 na start lecimy z dobrą muzyką. Poleci Ania Dąbrowska, Mrozu, Kasia Kowalska. Więc co? No słyszymy się za chwilę.
1: Reklama. 18.47.12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24.30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
5: Co? Gdzie? Kiedy?
6: Jan Grzlaczyk, serdecznie zapraszam. Kolejny seans w ramach cyklu Kobiece Wieczory w Kino Café. Tym razem wszystkie uczestniczki już w ten czwartek będą mogły zobaczyć film pod tytułem Moje Wspaniałe Życie. To historia kobiety, która nie chce być już grzeczną dziewczynką. Nie jest jednak łatwo zmienić własne życie, jak chociażby wyjść z nieszczęśliwego małżeństwa po to, by być szczęśliwą osobą. Główną rolę gra Agata Buzek, z którą być może wiele kobiet się utożsami. Bohaterka wobec przeciwności jest jednak odważna, ryzykuje, popełniając błędy. Oprócz aktorki na ekranie pojawiają się chociażby Jacek Braciak i Adam Woronowicz, a po seansie jak zwykle atrakcje, tym razem rozmowa z reżyserem filmu Łukaszem Grzegorzkiem. Konkretnie jeszcze raz, seans w ten czwartek 11 czerwca o godzinie 19.
0: Leniwie powoli wybiła godzina 20 we wtorek 9 czerwca. To jest Radio SK2, gdzie gramy wam najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Antonina Wandesel i mówię wam już wtorkowy dobry wieczór. I w tej godzinie na playliście same sztosy, więc koniecznie bądźcie z nami, bo będzie się muzycznie naprawdę dobrze działo.
7: Najlepsze polskie hity.
0: I na początek Ania Dąbrowska i jej nieprawda w Radiu SK2. Posłuchajmy.

Piosenka, którą mam nadzieję już niedługo będziemy śpiewać. Big Day w dzień gorącego lata. Słuchajcie, w związku z tym, że Mundial 2026 zbliża się wielkimi krokami, już startuje 11 czerwca, ja nie jestem jakimś znawcą sportu, no ale obserwuję to dla Was, żeby Wam tutaj dawać informacje z pierwszej ręki. No i poznaliśmy sędziego meczu otwarcia Mundialu 2026. Spotkanie Meksyku z RPA poprowadzi Brazylijczyk Wilton Sampaio, arbiter dobrze znany kibicom z największych piłkarskich imprez. No i oby tym razem było o nim cicho, no bo wiecie, jak wiadomo, idealny sędzia to taki, którego po meczu nikt nie pamięta. No, przed nami wielkie piłkarskie emocje, pełne stadiony i miesiąc życia według terminarza mundialu. Nawet bez reprezentacji Polski jedno jest pewne, od pierwszego gwizdka będzie się działo, oj będzie. A muzycznie u nas też będzie się za chwilę działo i za moment u nas Sarsa bronie się w SC2. Eskar.

ziemi, awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

Otwarte mi awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: czasu.
1: Już za moment w naszym wehikule czasu numer z 1987 roku, który niewiele brakowało, a mógł zniknąć, zanim w ogóle usłyszeli go fani. Mowa o przeboju Aleja Gwiazd z Zdzisławy Sośnickiej, do którego słowa napisał Marek Dutkiewicz, a muzykę skomponował Romuald Lipko. Początkowo Aleja Gwiazd była odrzucana przez wszystkie stacje radiowe jako taka zbyt melancholijna i taka smutna, ale słuchajcie, autorzy nie poddawali się, wierząc w jej moc, no i zgłosili ją do telewizyjnego konkursu premiery na festiwalu w Opolu w 1987 roku. No i wtedy zaczęło się dziać. Głosy oczywiście po tym występie były podzielone. Jedni byli zachwyceni, inni wręcz przeciwnie. No ale piosenka z całą pewnością była na ustach wszystkich. No i wszystkie stacje zaczęły ją puszczać. Tekst Alei Gwiazd był inspirowany samotnością i taką refleksją nad przemijaniem. Tematami, które w drugiej połowie lat 80. rezonowały bardzo mocno z publicznością. Piosenka, jak się dobrze wsłuchacie, nie jest takim prostym love songiem. To taka ballada o straconych marzeniach, mijającym czasie, o tym, co zostaje po wielkich chwilach. Zatem już teraz wysłuchajmy w Radiu SK2 Alei Gwiazd i odnajdźmy tę melancholię lat 80. No to słuchamy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić.

0: To jest taki numer, który kojarzy mi się z takimi letnimi wieczorami i imprezą w piątek wieczorem, w wakacje. Fuka i Liwka i Enklawa, chcę więcej i myślę, że to będzie hit tego lata. Ale powiem wam o czymś, co znalazłam i co trochę mnie zasmuciło i zszokowało. Bo koniec anonimowych większych zakupów. Unia Europejska szykuje przepisy, przez które przy większych transakcjach trzeba będzie podać między innymi PESEL. No serio. Czyli kupno droższego zegarka albo torebki może wkrótce przypominać bardziej wizytę w urzędzie niż taki szybki shopping. No i niby chodzi o bezpieczeństwo i walkę z praniem pieniędzy, ale wielu ludzi już teraz zastanawia się, czy za chwilę przy zakupie ekspresu do kawy sprzedawca nie poprosi jeszcze o grupę krwi i nazwisko panieńskie mamy. No bo taką stronę to trochę zmierza. I jedno jest tutaj pewne, spontaniczne, a wezmę sobie, a se dam, może trochę stracić już swój klimat, niestety. A za moment u nas muzycznie bardzo dobrze, stare dobre wilki i ich bohema.
1: Eska 2. Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Wow, z takim rockowym pazurem zbliżamy się w Radiu SK2 do godziny 21. To był oczywiście Lombard i Szklana Pogoda. Na szczęście nie za oknem. Po godzinie 21 u nas polecą dalej najlepsze polskie hity, więc koniecznie zostańcie z nami. Na początek Dawid Podsiadło, Demono i Jeremi Sikorski, więc jak sami słyszycie, no będzie bardzo dobrze. Antonina Van Dessel, wysyłam wam wtorkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa!
1: Reklama. 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
1: 24, 30.
3: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.
5: Co? Gdzie? Kiedy?
6: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. 90. urodziny Pavarottiego w kinie Oscar w Koninie. Jesienią zeszłego roku w słynnej Arena di Verona zebrały się największe gwiazdy opery i popu, czyli między innymi Andrea Bocelli, Jonathan Tettelman czy Il Volo. Koncert wskrzesił i był oddaniem hołdu legendzie, czyli Luciano Pavarottiemu. Na scenie pojawili się również dwaj żyjący koledzy artysty, czyli Placido Domingo i José Carreras. Teraz retransmisję tego koncertu będzie można zobaczyć w kinie Oscar. Na nim przede wszystkim najsłynniejsze arie operowe w wykonaniu klasyków i artystów, którzy znają się na łączeniu muzyki poważnej z popową. Retransmisja jest dostępna w dwóch terminach: 14 czerwca i 5 lipca. Bilety dostępne są na stronie lub w kasie kina.
7: Magazyn lokalny.
8: Arleta Janiak, witajcie. Czas na informacje z naszego regionu. Od czerwca weszły w życie nowe przepisy dla jeżdżących na hulajnogach elektrycznych lub rowerach. To nie jedyne zmiany, które wprowadzono od początku tego roku. O szczegółach powie więcej Paweł Durkiewicz z Konińskiego WORD-u.
9: Ustawodawca dokładnie obserwuje statystyki i z tych statystyk niestety wynika, że bardzo dużo zdarzeń różnego rodzaju powodują osoby, które poruszają się na hulajnogach. W dużej mierze dlatego, że nie przestrzegają przepisów, ale również limitów, jakimi mogą poruszać się osoby, które poruszają się za pomocą hulajnóg. To jest 20 km na godzinę, tu chciałbym przypomnieć, a niestety blokady są zdejmowane i uczestnicy jeżdżący tymi pojazdami poruszają się z dużymi prędkościami, dlatego w tym roku ta ustawodawca wprowadził kilka zmian. Pierwsza zmiana, która została wprowadzona, to już jest, już obowiązuje od 3 marca, bo proszę Państwa, każda osoba, która porusza się pojazdem, obojętnie jakim, czy to jest rower, czy to jest hulajnoga elektryczna, bo to są również pojazdy, to poruszanie się tym pojazdem wymagane jest odpowiednie uprawnienie. W przypadku roweru, czy też hulajnogi, osoby, które są w przedziale wiekowym między 10 a 18 roku, aby się samodzielnie poruszały, muszą mieć kartę rowerową. I tutaj bardzo chciałbym zaapelować do opiekunów prawnych, żeby o tym pamiętali, żeby ich pociechy posiadały karty rowerowe, bo konsekwencje naprawdę mogą być później bardzo złe. I to prawne. Kolejna rzecz, ustawodawca 3 marca wprowadził dodatkowy obowiązek dla osób, które poruszają się hulajnogą elektryczną, a posiadają kartę rowerową, czyli osoby z przedziału wiekowego 10-18 lat, że aby poruszać się hulajnogą elektryczną, trzeba mieć ukończone 13 lat. Kolejne obostrzenie, które wchodzi, bardzo moim zdaniem potrzebne, bardzo ważne, to jest nie tyle obostrzenie, tylko wymóg dla osób, które poruszają się hulajnogami elektrycznymi, czy też nawet rowerem czy urządzeniem wspomagającym ruch, są to kaski rowerowe. I ten przepis wchodzi z dniem 3 czerwca, i ten przepis określa, że osoba do 16 roku życia, jeżeli porusza się tymi pojazdami, musi mieć założony na głowie kask rowerowy. Proszę Państwa, kask rowerowy jest bardzo ważny dla rowerzystów, chroni głowę. Są to najczęstsze urazy rowerzystów, czy też osób, które poruszają się na hulajnogach elektrycznych, i te urazy się ciężko leczy. To nie jest łamania ręki, że zrośnie się po 2-3 tygodniach, po miesiącu, a urazy głowy to po prostu, tak specjaliści, też lekarze mówią, to są najcięższe obrażenia, które bardzo trudno się leczy. Kask powinien spełniać atest, posiada atest, homologację, aby spełniał swoje wymogi. Oczywiście takie profesjonalne kaski są droższe, ale

i że zrośnie się po 2-3 tygodniach, po miesiącu, a urazy głowy to po prostu, tak specjaliści, też lekarze mówią, to są najcięższe obrażenia, które bardzo trudno się leczy. KAS powinien spełniać atest, posiada atest, homologację, aby spełniał swoje wymogi. Oczywiście takie profesjonalne kaski są droższe, ale

0: 100 zł pokryć.
1: Spora liczba hulajnóg elektrycznych na ulicach Konina skutkuje licznymi wypadkami i kolizjami. W ubiegłym roku w Koninie doszło do 6 wypadków i do 10 kolizji. Zakończyły się badania sejsmiczne na terenie miasta. Na ponad 8-kilometrowym odcinku sprawdzano złoża wód termalnych po to, by kolejny odwiert umiejscowić tam, gdzie będzie najwyższa ich wydajność. O szczegółach Sławomir Lorek z konińskiego MPC-u.
2: Badania sejsmiczne, które były prowadzone w Koninie, były prowadzone w ramach projektu Urgent finansowanego przez Unię Europejską. Byliśmy drugim miejscem, gdzie w terenie takie badania zostały przeprowadzone i to jest też dobra okazja, żeby podziękować i pochwalić mieszkańców Konina, bo na długości 8 km zostało rozłożonych 650 czujników i po tygodniu 650 czujników zostało zebranych. I to zaskoczyło naszych partnerów akurat z Holandii, że 100% czujników, i to też dzięki Państwu, bo Państwo informowaliście, 100% czujników się odliczyło. W tej chwili są badania prowadzone w Belgii i jak te badania zostaną zakończone w Belgii, to w ciągu, myślę, że raczej to będzie trzeci kwartał tego roku, powinniśmy dostać wyniki tych badań. One na bieżąco były tutaj analizowane, mierzone, natomiast tak jak powiedziałem, kiedy zakończy się badanie w tych trzech lokalizacjach, to będzie taki ten moment szczegółowego opracowywania wyników. A co jest ciekawe w tych badaniach, czujniki odbiorcze, które były, tam również była część czujników typowo innowacyjnych, czyli to będzie porównywanie wyników w oparciu o czujniki tradycyjne, jak również te czujniki innowacyjne. Także cierpliwie czekamy na wyniki i tak jak powiedziałem, do końca drugiego kwartału badania w terenie, a w trzecim kwartale, myślę, że pod koniec trzeciego kwartału powinniśmy otrzymać wyniki dotyczące zasobów wód geotermalnych na tym poziomie do 4 km, a my badania robiliśmy 4 km na wschód, czyli aż tam pod Szczepidło i 4 km na zachód, czyli aż za Chorzeń, tak? Czy tam w okolice Chorznia. Czyli wzdłuż tej linii 8 km zostało wzdłuż rzeki Warty przebadane. One się odbywały w kwietniu. Badania sejsmiczne w ramach projektu Urgent. I tak jak powiedziałem, jest to projekt innowacyjny. Jest to projekt finansowany w 100% przez środki Unii Europejskiej, w które zaangażowane są różne firmy i badawcze, naukowe, ale również te, które na co dzień zajmują się określaniem zasobów wód geotermalnych. Były przeprowadzone między 20 a 24 kwietnia. Były to badania terenowe. Wcześniej, na początku kwietnia, były przeprowadzone badania w mieście na terenie Węgier i jeszcze po nas badania są również na terenie Belgii. My zostaliśmy wytypowani do tych badań, między innymi dlatego, że parametry otworu Konin GT1, który został zakończony w roku 2015, mamy wydajność 150 metrów sześciennych na godzinę, a kilometr dalej w kierunku wschodnim wydajność mieliśmy 80 metrów sześciennych na godzinę. Czyli co jest przyczyną, że kilometr dalej mamy inną wydajność. I tego nie da się inaczej określić, jak na dokładnej analizie zasobów na całym odcinku, który został przez naukowców wskazany. Te badania się odbywały wzdłuż rzeki Warta w kierunku wschodnim i w kierunku zachodnim, po 4 km. Analiza tych badań pokaże nam, jak te zasoby geotermalne wyglądają właśnie na tym odcinku, tam gdzie te badania były przeprowadzone, czyli mówimy nie tylko na terenie wyspy Pociejewo, ale badania wykraczały poza wyspę i z drugiej strony mają też określić precyzyjnie na tyle, co się da, w którym kierunku powinniśmy wykonać drugi otwór kierunkowy, który byłby otworem zatłaczającym, ażeby miał lepsze parametry niż otwór Konin GT3. Wskazany otwór Konin GT3, on został wskazany w oparciu o analizy również geologiczne, ale życie pokazało, że mamy tam gorsze parametry. Między innymi z tego powodu na podstawie tych badań chcemy określić kierunek. Na wschód już wiercić nie będziemy. Geopolityka pokazuje, że kierunek wschodni nie jest właściwy. Mamy do wyboru albo

na zachód, no jeszcze jest północ i południe. Raczej mówimy o kierunku tutaj zachodnim, tam gdzie kiedyś był wyznaczony otwór Koning GT2, bo on jest na mapach, tylko że to miał być otwór, ale niestety jest to teren zalewowy, ale dzisiaj przy możliwości odwiercenia otworu kierunkowo, czyli możemy albo go wiercić i trajektoria to jest S-ka albo J-ka, tu raczej mówimy o J-ce, bo J-ka daje większe możliwości wykonania dłuższego filtra, czyli poprawienia parametrów chłonności pod warunkiem, że dobrze wjedziemy w odpowiednią warstwę geologiczną, gdzie te zasoby wody geotermalnej są zmagazynowane. Dubel geotermalny w Koninie polega na tym, że z otworu Koning GT1, który ma wydajność 150 m sześciennych na godzinę, wydobywamy gorącą wodę, która ma temperaturę powyżej 90 stopni. Tą gorącą wodę ogrzewamy wodę sieciową, w ten sposób schładzamy tą wodę geotermalną, natomiast ze względu na wysokie zasolenie ta woda jest zatłaczana do otworu Koning GT3. Otwór Koning GT3 na wydobyciu ma 80 m sześciennych na godzinę, a na zatłaczaniu doszliśmy do 40 m sześciennych na godzinę. Dzisiaj nasza instalacja pracuje z zatłaczaniem 20 m sześciennych na godzinę, również z powodów tego, ażeby nie zwiększać ciśnienia w instalacji. Ciepłownia geotermalna od uruchomienia wyprodukowała prawie 12 tysięcy gigajouli. Pracuje równo, ciśnienie nam nie rośnie, natomiast tak jak powiedziałem, moc tej ciepłowni jest ograniczona parametrami zatłaczania wody. Nie możemy wydobyć więcej wody niż jej zatłaczymy, czyli my, mówiąc kolokwialnie, hamujemy wydobycie wody geotermalnej z Konin GT1 do wydajności takiej, jaką możemy zatłoczyć. Drugim parametrem, który dotyczy funkcjonowania naszej ciepłowni, to są parametry w sieci. Im te parametry wody sieciowej bardziej odpowiadają instalacji geotermalnej, tym więcej ciepła wyprodukujemy. Nasza instalacja geotermalna nie ma innych układów, które by podnosiły temperaturę wody, tak jak to często jest w innych ciepłowniach geotermalnych, czyli mamy na przykład układy albo gazowe, które jeszcze podgrzewają, albo mamy układy pomp ciepła, gdzie akurat źródło geotermalne jest wykorzystywane jako źródło do pompy ciepła. Tak naprawdę nasza ciepłownia geotermalna pracuje dokładnie też w zależności od zewnętrznych czynników, czyli jakie mamy temperatury w sieci. I właśnie takie temperatury, jak mamy teraz, czyli te temperatury okresu przejściowego pokazują nam, że najwięcej jesteśmy w stanie wyprodukować. My tak naprawdę obniżamy temperaturę wody geotermalnej o przeszło 40 stopni. Czyli ta delta jest jak najbardziej właściwa z pozycji tutaj funkcjonowania instalacji geotermalnej. No i żeby poprawić wydajność, czyli produkcję ciepła, bo wydajność na wydobyciu mamy 150 metrów, należy zrobić drugi otwór zatłaczający, żebyśmy mogli więcej tej wody geotermalnej wydobyć i ją zatłoczyć wtedy do drugiego otworu zatłaczającego. I po to najpierw robimy badania sejsmiczne, później będziemy analizować, szukać możliwości dofinansowania. To nie jest problem tylko Konina. Trzy ciepłownie geotermalne, które zostały ostatnio uruchomione, mówię o Kole, mówię o Sierazu i mówię o Koninie, mają ten sam problem. My braliśmy pod uwagę, że nigdy nie osiągniemy parametrów chłonności, tak jak parametrów wydobycia, no ale jeżeli byśmy mieli w otworze Koning GT3 150 metrów sześciennych, a geolodzy mówili, że nawet możemy na wydobyciu mieć 200 metrów sześciennych, to zakładaliśmy, że będziemy te 100 metrów zatłaczać, tak? Natomiast no niestety tutaj geologia nam pokazała, że nie wszystko da się przewidzieć. Jeżeli mamy, tak jak powiedziałem, wydajność 80 metrów sześciennych, taki jest wydajność wydobycia, a wydajność chłonności, my doszliśmy do 40 metrów sześciennych. Będziemy najpierw jeszcze w okresie letnim wykonywać też pewne operacje, procesy chemiczne czyszczenia otworu Konin GT3 po to, ażeby poprawić chłonność tego otworu. Zrobimy to w okresie właśnie letnim po to, ażeby od nowego sezonu zakładamy, że da nam to

0: rezultat, a pracujemy naprawdę z najlepszymi firmami w Europie, które zajmują się właśnie poprawianiem chłonności w otworach geotermalnych.
1: Szczegółowe wyniki badań poznamy do września tego roku. Muzeum w Zakopanem będzie współpracować z Koninem. Powodem jest życie i twórczość znanej konińskiej pisarki Zofii Urbanowskiej. Członkowie konińskiego PTTK odbyli w tym celu wizytę do muzeum, odwiedzając też miejsca, o których pisarka wspomniała w swojej powieści Róża bez kolców. Podczas konferencji podsumowali to spotkanie. Oto jego fragmenty. W kolejności usłyszycie Wandę Gruszczyńską, Krzysztofa Łyjaka i Michała Gruszczyńskiego.
2: Założenia wyprawy z Zofią i Różą bez kolców, bo trzeba powiedzieć, że główną jakby osnową tego wyjazdu była Róża bez kolców, czyli książka, którą Zofia Urbanowska pisała kilka lat. Najpierw wydawała ją w wieczorach rodzinnym, odcinkowo, w wieczorach rodzinnych w warszawskim czasopiśmie i cele były takie: przypomnienie Zakopiańczykom dorobku Zofii Urbanowskiej, zapoznanie uczestników wyprawy, bo uczestników wyprawy było 35, z czego dwoje z Poznania, troje z Wrześni i jeszcze cztery osoby z Bydgoszczy, a pozostałe osoby z Konina i okolic. Z opisanymi w Róży bez kolców miejscami i bohaterami książki, podtrzymanie współpracy z Muzeum Tatrzańskim imienia doktora Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Chcieliśmy poinformować, że już kilka lat temu, właściwie w zeszłym roku, dwa lata temu, przekazaliśmy do Muzeum Tatrzańskiego zabytkowe narty i ekwipunek. Będzie to prawdopodobnie wystawione w obecnie dodatkowej filii narty i taternictwo, bo Muzeum Tatrzańskie już ma zakupioną willę i w tej chwili remontuje i to będzie dodatkowa ekspozycja, chyba 14. filia Muzeum Tatrzańskiego. Przypomnienie korespondencji Zofii Urbanowskiej do warszawskich gazet. Tych korespondencji było kilka w latach 1889-92 i także publikacji członków rodziny Sikorskich. Te wszystkie publikacje dokumentowały tworzenie Muzeum Tatrzańskiego, Towarzystwa Tatrzańskiego, Szkoły Pani Jadwigi Zamojskiej, Szkoły Przemysłu Drzewnego, która potem się rozdzieliła na Szkołę Artystyczną imienia Kenara. W tym roku jest 150-lecie obydwu sztuk. Mieliśmy zaszczyt oglądać wystawę 150-lecie budowlanki, czyli tej szkoły, która już też istnieje 150 lat, a na jesieni będzie 150-lecie szkoły Kenara, bo obie te szkoły mają jedne korzenie. Warto też dodać, że absolwentem Państwowego Liceum Technik i Sztuk Plastycznych imienia Antonego Kenara był Krzysztof Łukaszewski, który pochodził z Koła, a tutaj w Koninie uczył w konińskich szkołach w latach 1962-70. Później w międzyczasie wyrzeźbił popiersia patronów szkół, między innymi szkoły numer 1, czyli Zofii Urbanowskiej, Tadeusza Kościuszki w pierwszym liceum, również szkoły numer 7, z tym, że to popiersie chyba jest tylko w piwnicach. Wyżywał się w ceramice, czyli tworzył takie ceramiczne ściany. Zachowało się z tego dorobku niewiele. Mamy Dom Kultury nasz, tutaj ma zachowane jeszcze ceramiki, które kiedyś zdobiły gabinet dyrektora, a pozostałe raczej są już tylko na zdjęciach. No i oczywiście jednym z celów było przekazanie listu polecającego panu dyrektorowi i zaznaczenie obecności Zofii Urbanowskiej w Zakopanem.
3: Mieliśmy przyjemność na pięknej sali audiowizualnej w Muzeum Palace spotkać się jako nasza delegacja. Przybył również pan doktor Michał Murzyn, który jest dyrektorem wszystkich oddziałów Muzeum Tatrzańskiego, czyli tym takim, powiedzmy, najgłówniejszym. Nie? I list od pana prezydenta został uroczyście odczytany. Tak, dodam tylko, że dlaczego to jest obiekt muzealny? Jest to obiekt muzealny z tego względu, że w czasie II wojny światowej zaanektowali

Niemcy, gestapowcy konkretnie na swoją siedzibę i tutaj mieściła się tak zwana później katownia Podhala. Kierował tym Obersturmbannführer Weissmann, który sam osobiście często przesłuchiwał różnych więźniów, osoby, które na Podhalu konspirowały i walczyły z tym okupantem niemieckim. Jeszcze dodam taką prywatę, że brat mojego dziadka, który w czasie wojny był porucznikiem Związku Walki Zbrojnej na terenie Chabówki, pracował na kolei i odpowiadając za odcinek Sucha Beskidzka Chabówka, tam jako porucznik wojska zorganizował swoją tam komórkę taką, ale niestety przez jednego z działaczy Konfederacji Tatrzańskiej został zadenuncjowany tam w sierpniu 1942 roku, więziony, katowany. Jego wspomnienia i opis jego właściwie i działalności i późniejszych czasów przekazałem osobiście też do Muzeum właśnie Palas z podziękowaniem. Przeżył w każdym razie, to był bardzo cenny człowiek i bardzo go szanowałem. Teraz może przejdę do tematu, co myśmy tam zobaczyli. W skrócie powiem, na czym się skupiliśmy. Skupiliśmy się przede wszystkim na odwiedzeniu najważniejszych takich miejsc, które jeszcze w czasach Zofii Urbanowskiej, kiedy ona tam przebywała, kiedy one już istniały albo za chwilę miały się pojawić, a które są miejscami takimi zabytkowymi. I takim miejscem zabytkowym przez nas odwiedzonym był Czerwony Dwór. Była jedna z najstarszych w stylu zakopiańskich takich chałup przy ulicy Kościeliskiej, Willa Cicha, którą obejrzeliśmy tylko i wyłącznie z zewnątrz, bo to ona nie jest jakimś oddziałem Muzeum Tatrzańskiego. Natomiast oddziałem Muzeum Tatrzańskiego jest Willa Koliba. Willa, która była zaprojektowana przez Stanisława Witkiewicza. Z Willi Koliba, którą też warto zwiedzić, bo to jest piękne miejsce. Przeszliśmy do słynnego, zabytkowego kościółka, wybudowanego przez księdza Stolarczyka, osobę pierwszego proboszcza Zakopanego, który wprowadzał tam i górali do katolicyzmu zapędzał, jak to sam mówił. I tam przy kościele znajduje się sławny, znany cmentarz na tak zwanym pęksowym brzysku, gdzie pochowane są osoby bardzo znaczące dla Zakopanego, począwszy właśnie od wspominanego księdza Stolarczyka, poprzez Tytusa Chałubińskiego, który uważany jest za tego, który turystów w Tatry sprowadził, poprzez Sabałę, jego takiego towarzysza wypraw i bajarza góralskiego, poprzez innych ludzi związanych bezpośrednio z samym Zakopanem, i czy to artystów, czy to rzeźbiarzy, czy też spinaczy pierwszych i tak dalej. Stamtąd też udaliśmy się do nowego kościoła, który jest znacznym. Powieści Róża bez kolców rozgrywa się tam ostatni rozdział, i to dla samej Róży bez kolców, powiedzmy, ten kościół jest ważny. Oprócz tego odbyliśmy wycieczki do Doliny Strążyskiej. Na końcu tej doliny jest Siklawica, słynny taki wodospad, i przeszliśmy do Doliny Białego. Doliną Białego zeszliśmy z powrotem do Zakopanego. Następną wycieczkę, taką bardzo istotną, bardzo ze względu na to, że tam pierwsze rozdziały Róży bez kolców się rozgrywają, była wycieczka do Doliny Kościeliskiej. W Dolinie Kościeliskiej zaczęliśmy od Tatrzańskiego Archiwum Planety Ziemia. Proszę Państwa, to jest niesamowite, nowo wybudowany obiekt, w którym, w

0: w którym wizualizacje są tak poczynione, zrobione w tak nowoczesny sposób i zawierają taką ilość informacji, którą po prostu nie sposób jest to w jakimś nawet nikłym procencie tego zapamiętać. Jest niesamowite, po prostu zostaje z tego pewne wrażenie tego, co działo się przez miliony lat z naszą planetą, jak kształtowały się góry, jak kształtowały się kontynenty i jaką masę informacji musiano tam zgromadzić i ją po prostu usystematyzować na podstawie nikłych czasami poszlak, zebrać to wszystko w jedną taką informację, czy w ten zbiór informacji. Przy każdym miejscu, które jest opisywane w Róży bez kolców, zatrzymujemy się, nawiązujemy do tego, co tam bohaterowie w danym momencie przeżywali i również opowiadamy historie, które wiążą się z tym miejscem. Tu jest akurat brama Kantaka, to jest Kazimierz Kantak, był wielkopolaninem, był również posłem do Sejmu niemieckiego, czyli pruskiego i tam walczył o sprawy i Wielkopolski, również tam Podhala, z Podhalem bardzo mocno związany. Kończy się wejściem do tak zwanej Smoczej Jamy. Ta Smocza Jama to jest jaskinia, która ma wlot i wylot. I jak wchodzi się właściwie wylot, który znajduje się poniżej, lekko się w tej jaskini podchodzi do góry i schodzi się z drugiej strony już bardzo łagodnie po hali. Z wąwozu Kraków przeszliśmy jeszcze do miejsca właściwie, gdzie szlak skręca do doliny, do jaskiń Mylnej, Raptawickiej i Obłaskowej.
1: Proszę Państwa, w zasadzie teraz czas na przedstawienie takiego pewnego clou pobytu w Zakopanem, związanego bezpośrednio z zaproszeniem przez Muzeum Tatrzańskie, a mianowicie zaprezentowaniu Zofii Urbanowskiej w Muzeum Palace, które w tej chwili jest taką jedną z ważniejszych miejsc, centrów muzealnych, które posiada wspaniałą salę audiowizualną i która została nam udostępniona na zaprezentowanie Zofii Urbanowskiej i jej dokonań związanych z Zakopanem. Grono uczestników to jest nasze, ale oprócz tego było to grono wzmocnione, uzupełniane Zakopiańczykami, ale z kolei również i osobami towarzyszącymi. O dyrektorze już mówiliśmy. Drugą osobą bardzo ważną dla tego naszego przedsięwzięcia to pani dyrektor filii literackiej, filii, której głównym bohaterem jest Kornel Bakuszyński, ale praktycznie w chwili, której wydarzenia wszelkie literackie się odbywają i na liście literatów oczywiście bogatej jest szereg osób i na tej liście literatów, które mogą być zaprezentowane w Zakopanem przez Muzeum Tatrzańskim, to właśnie jest to miejsce, czyli filia literacka. Pojawiły się informacje o wkładzie Urbanowskiej w dzieło Oskara Kolberga, bo zostało opublikowane w latach 60. To faktycznie pierwsze takie potwierdzenie, pierwsze takie jeszcze pokazanie szersze, już popularyzujące te dokonania. Całość tych zachwytów, tych związków i dorobku Zofii Urbanowskiej związanej z Tatrami mogliśmy zaprezentować w bogatej prezentacji, bo wykład zatytułowany Koninianka Zofia Urbanowska i Tatry. Faktycznie można byłoby jeszcze dodać, że pisarka Koninianka to może byłoby jeszcze może lepszy przekaz i zwrócenie uwagi, co to za osoba, z czym związana, no bo wiemy, jakie bogactwo osób jest związanych z Zakopanem. No w każdym razie w ten sposób również pokazywaliśmy dorobek Zofii Urbanowskiej, jej osiągnięcia, jej związki i to, jaką pozycję taką w skali nawet ogólnopolskiej zajmuje, może zajmować, którym się możemy poszczycić, bo prezentacja to pokazała w zasadzie pełne spektrum dokonań. Tych dokonań jeszcze raz kolejno pokrótce może je

0: Przedstawię. Mianowicie te takie trwałe dokonania, którymi możemy się szczycić. To raz ten pewien wkład w dorobek, w dzieło Oskara Kolberga. Akcent wspaniały był 11 listopada w zeszłym roku, kiedy faktycznie mogliśmy to zaprezentować w pewnej formie na uroczystościach związanych z Świętem Niepodległości. Z kolei następne osiągnięcie to korespondencje, które w ciągu kilku lat przesyłała do prasy warszawskiej, do Kroniki Rodzinnej, też bogate, pokazujące różne sytuacje w Zakopanem, działalność, dorobek pewien, to co się dzieje, nawet no, oczywiście zamojscy tam się znalazły się szkoły, znalazły się różne przedsięwzięcia, oczywiście działania księdza Stolarczyka trafiało na łamy jednej z warszawskich gazet. Kolejny dorobek, no to jest niewątpliwie Róża bez kolców Zofii Urbanowskiej, ale jednocześnie też i było kilka jej artykułów prasowych, które ukazywały się w publikacjach skierowanych do młodzieży, też nimi się dzieliła i te doświadczenia swoje przekazywała, a faktycznie była osobą, no w gronie zakopiańczyków w drugiej połowie XIX wieku to Zakopane przeżywało swój rozkwit olbrzymi i wiemy, że na liście różnych wybitnych osób, które odwiedzały Zakopanego, to Zofia Urbanowska no, była w jakimś tam pewnym szeregu dalszym, ale znakomicie obserwowała życie, znakomicie w nim uczestniczyła, bo towarzyszyła wybitnym osobom, wyjątkowym, jak no, nawet określaliśmy tą osobę Józefa Sikorskiego jako wyjątkową postać.
1: Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat Zofii Urbanowskiej i jej pobytu w Zakopanem, to koniecznie odwiedźcie stronę PTTK Konin.
2: Magazyn lokalny.
1: Czas na najważniejsze informacje z Konina i okolic w takim nieco dłuższym wydaniu. Arleta Janiak, witam Was serdecznie i zapraszam. Zaczynamy. Park w Kazimierzu Biskupim gotowy. Zakończyła się jego gruntowna przebudowa. Są miejsca do wypoczynku, place zabaw, boisko, siłownia.

czas na najważniejsze informacje z Konina i okolic w takim nieco dłuższym wydaniu. Arleta Janiak, witam Was serdecznie i zapraszam. Zaczynamy. Park w Kazimierzu Biskupim gotowy. Zakończyła się jego gruntowna przebudowa. Są miejsca do wypoczynku, place zabaw, boisko, siłownia.

0: ulubionym przez mieszkańców, a przy okazji Kazimierz Biskupi zyskał kolejną atrakcję, która przyciągnie turystów.
1: Plany, które mieliśmy do roku 2026, zostały zrealizowane. Część, na której się znajdujemy, została już odebrana przez konserwatora, dopuszczona do użytkowania. I oczywiście prace w parku, jak ktoś mi się pyta, ile będą trwały, ja mówię długo, 10, 20, 50, 100 lat. To jest nieskończona praca, cały czas będzie udoskonalany i dopóki ja będę wójtem, też to będzie kontynuowane.
2: A to oznacza, że tkwi w tym miejscu potencjał, skoro jest taka możliwość rozwoju.
1: Tak, znajdujemy się na terenie, który ma prawie 5 hektarów, także to jest potężna powierzchnia. Zaczęliśmy w 2022 roku modernizację tego obiektu. Jak wiemy, on zaczął być budowany w 2012 jeszcze za pana wójta Janusza Puszkarka, za co serdecznie dziękuję, bo on podjął te rękawice, otrzymał dofinansowanie i ten podstawowy szablon wykonał. A my teraz go modernizujemy typowo pod dzieci, młodzież, no i starszych. W tym momencie znajdujemy się w tym miejscu, gdzie mamy część już zagospodarowaną. W dalszym etapie, już w połowie czerwca, zakończone zostaną prace związane z rozbudową tutaj stawu, który jest za moimi plecami. Zostanie to dopuszczone do użytkowania, podejrzewam, sierpień, wrzesień, czyli to też będzie dodatkowy element, o który się wzbogaci ten element. Tą nieruchomość oczywiście kupiliśmy od osób prywatnych, bo w ogóle doszło do zakupu trzech nieruchomości, bo tutaj wyglądało całkowicie inaczej. W dalszym etapie będziemy szli w kierunku klasztoru misjonarzy Świętej Rodziny. Będziemy chcieli spodarować go dalej. Przez ten okres 4 lat korzystaliśmy z różnych źródeł finansowania. Z Polskiego Ładu, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z LGD-u, no, z różnych tam form pozyskiwania środków. Na tą chwilę to, co tutaj widzimy bez tej części stawu, jest to niecałe 3,5 miliona. 3 miliony 470, z czego dofinansowania łącznie z wszystkich instytucji otrzymaliśmy ponad 2 miliony 700.
0: Mówił wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski. Otwarcie parku połączono z Gminnym Dniem Dziecka. Na najmłodszych mieszkańców czekało mnóstwo atrakcji. Park stał się wizytówką Kazimierza Biskupiego.
3: Ogólnie jest teraz zadbany. Jest dużo miejsc takich, gdzie można sobie usiąść, zwłaszcza w tej drugiej części pod drzewami. No i jak ja, zwierzolub, te wszystkie kaczuszki, nie kaczuszki, te stworki biegające po tym parku. Dla dzieci jest bardzo fajnie zrobiona infrastruktura, bo i mamy siłownię zewnętrzną, i mamy boisko do koszykówki, i mamy plac zabaw. I teraz jeszcze będzie zrobione oczywiście i dokończony ten pomost nad tym stawem, więc wydaje mi się, że tutaj w okolicy rzeczywiście mało jest takich miejsc, tak zadbanych, tak zrobionych. No i jeszcze oczywiście tutaj musimy poczekać na efekt końcowy.
2: A pani, jak podoba się teraz ten park? Jest gdzie wypoczywać?
4: Park jest ładny, jest gdzie wypoczywać. Czekamy, owszem, na skończenie tej pięknej, żeby były zwierzątka też. No, dzieci mają przede wszystkim gdzie usiąść. Czy na kocu przyjść z rodzicami w weekend, czy wolny czas. Blisko jest do jednego kościoła, do drugiego. Jest też amfiteatr. No, można korzystać.
2: A często pani tutaj się wybiera, gdzieś przechodzi?
4: Tak, chodzę prawie codziennie do pracy tędy.
0: Mówiły Arleta i Monika, mieszkanki Kazimierza Biskupiego. Jak zapewnił wójt Grzegorz Maciejewski, jeszcze przed wakacjami gotowy będzie staw i domek dla kóz. Temat rosnącego deficytu budżetu Konina podniesiony przez radnego Jarosława Sidora wywołał gorącą dyskusję na ostatniej sesji. Zdaniem prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego wszystko jest pod kontrolą. Jednak temperatura debaty wzrosła, gdy głos zabrał zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów, zwracając się do radnego Sidora, że nie dostrzega wielu pozytywnych działań w mieście, skupiając się na negatywach. Oto fragment tej dyskusji. Usłyszycie radnego Jarosława Sidora, prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego i jego zastępcę Pawła Adamowa.
5: Na początku coś przeczytam. W ocenie składu orzekającego finansowanie wysokiego poziomu deficytu w 2026 roku oraz spłat kredytów z lat ubiegłych planowanymi kredytami i pożyczkami przy wysokim poziomie długu i niskiej zdolności budżetu do obsługi zadłużenia ze środków własnych prowadzi do dalszego wzrostu zadłużenia i może w konsekwencji doprowadzić do okresowych trudności z płynnością finansową budżetu i zagrozić realizacji ustawowych zadań gminy. Proszę Państwa, jest to opinia z 10 grudnia 2025 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że budżet miasta Konina na rok 2026, również zanim zagłosowałem, przyjęliśmy z deficytem 32 372 100 zł. Po zmianach w stosunku do

0: 13 maja wzrósł o kolejne 500 tysięcy i na chwilę obecną wynosi deficyt 61 760 064 zł. To naprawdę nie jest mało. I panie prezydencie, tak jak powiedziałem, również radni odpowiadają za budżet Rady Miasta. Co dalej? Co dalej? Bo jeżeli ja proszę dyrektora ZDM-u, już mówiąc to na końcówce zimy, o naprawę głównej drogi w Koninie, czyli ulicy Przemysłowej, ja słyszę w poniedziałek, że na to praktycznie już nie ma pieniędzy, to jestem przerażony. Tutaj mówił pan prezydent o oświacie, o próbach zmiany i tak dalej. Panie prezydencie, zna pan mój temat od dawna na temat oświaty, ale oświata to jest tylko jeden z wielu fragmentów całego budżetu. Przy tym zadłużeniu, co obecnie jest, nawet nie mamy szans na wzięcie, gdybyśmy nawet otrzymali od tego rządu, chociaż no wiemy, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o finanse również budżetu państwa. Jakieś środki, gdzie trzeba by było dołożyć z budżetu miasta 20-30% na jakąś ważną inwestycję, nie będziemy w stanie po prostu tego zrobić. Co dalej? W jaki sposób władze miasta Konina mają zamiar zacisnąć, mówiąc tak kolokwialnie, pasa, aby te podstawowe rzeczy, które są do realizacji w mieście Koninie, można było po prostu realizować. Ja zawsze powtarzam i to kiedyś powiedziałem, że mnie nie interesują loty w kosmos czy też na Księżyc, mnie interesuje życie na Ziemi i to, co jest stworzone do tego życia mieszkańcom konkretnie w tym mieście.
1: Panie radny, pańska wypowiedź rzeczywiście wykazuje dużą troskę o miasto. Jednakże było tam też pytanie, co władze miasta robią, aby nie zadłużać miasta. No więc wróćmy kilka sesji wstecz. Proponowane zmiany związane z restrukturyzacją w oświacie były przedstawione państwu radnym, bardzo długo dyskutowane przed sesją, w której mieliśmy podejmować wyłącznie uchwałę intencyjną dotyczącą restrukturyzacji sieci przedszkoli i jednej szkoły. Jednakże w tym całym procesie nie było zgody państwa na to, aby doprowadzić do takiej sytuacji, jaka została zaproponowana w poszczególnych projektach uchwał. Dlatego też, widząc państwa nastawienie, które było wprost pokazaniem oszczędności. Na jednej placówce, którą chcieliśmy zlikwidować, to były oszczędności kilkumilionowe w ciągu roku. Ma pan odpowiedź, co władze miasta robią w tym zakresie? Panie radny, to tak jest rzeczywiście i przecież pan zdaje sobie z tego sprawę w całej swojej w samym swoim podejściu do miasta i trosce o budżet, o rozwój miasta, że jesteśmy miastem, które jest miastem w drodze transformacji. Transformacji tej związanej z utratą miejsc pracy w przemyśle paliwowo-energetycznym, z restrukturyzacją zatrudnienia. To jest droga, która wymaga bardzo szczególnego podejścia. Nie mamy nieprzebranych pieniędzy, które można byłoby przeznaczyć na te pomysły, które pan co sesja artykułuje, związane z ulicą Przemysłową, z budową ulic na Niesłuszu, z wykupami nieruchomości. Panie radny, miasto to nie tylko Niesłusz. Miasto to również wszystkie inne części, jak Cukrownia Gosłowice, czyli Łężyn, jak Wilków, to i również lewobrzeżna część miasta, która rozwija się. Przykład chociażby oddanie nowego budynku, kolejnego budynku mieszkalnego przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które ma powodować to, że do miasta Konina będą przyjeżdżali potencjalni przedsiębiorcy, potencjalni

pracownicy firm, które tworzą się w Koninie. Bo jest to budynek komercyjny. Działamy nie tylko w zakresie tworzenia miejsc zamieszkania, które są przeznaczone pod wynajem socjalny czy też komunalny. Liczymy na to, że miasto będzie się rozwijało, ale potrzebujemy do tego po pierwsze pieniędzy, a po drugie czasu. Sposobem na pozyskanie finansowania jest między innymi zadłużanie się poprzez pożyczki czy też kredyty, bądź też emisję obligacji. Robimy to zgodnie z przepisami i pod kontrolą. Służby finansowe działają zgodnie z prawem i przestrzegają wszelkich reguł związanych z zadłużaniem się samorządu. Dlatego chciałbym uspokoić wszystkich, którzy słuchają sesji, żeby nie popadać w panikę związaną z finansami miasta. Mamy wszystko pod kontrolą i wierzę, że za kilka lat

rządu. Dlatego chciałbym uspokoić wszystkich, którzy słuchają sesji, żeby nie popadać w panikę związaną z finansami miasta. Mamy wszystko pod kontrolą i wierzę, że za kilka lat

0: Druga rzecz. Mówił pan o niesuszu. Ja nie mówię tylko o niesuszu. Ja powiedziałem o ulicy Przemysłowej. Ulica Przemysłowa, przypomnę, zaczyna się przy ulicy Warszawskiej i prowadzi do Pątnowa, chociaż do Gosławic została już wyremontowana, tak? Jeżeli ja słyszę, że nie ma pieniędzy na sprawy bieżące, tym jestem po prostu zaniepokojony, panie prezydencie. W jaki sposób mamy myśleć dalej o jakimkolwiek rozwoju, jeżeli nie stać nas będzie na dołożenie po prostu, powiedzmy, do tych kredytów, gdybyśmy, czy też dofinansowań, które byśmy ewentualnie dostali od rządu. O to chodzi.
1: Szanowny panie radny, ja bardzo doceniam pana ogromne doświadczenie w byciu samorządowcem, które pan rodzinnie kultywuje, natomiast w coraz większym stopniu jestem zaskoczony niekonsekwencją, która, mam wrażenie, wzrasta wraz z każdym okiem działalności, bo jest pan ostatnią osobą w tej Radzie, na którą można liczyć, jeżeli chcemy podjąć pewne trudne decyzje dotyczące restrukturyzacji, czy to na przykład w oświacie, czy to w innych jednostkach. Nigdy pan nie popierał tych decyzji. Jeżeli budujemy stronę dochodową, zgłaszamy propozycje dotyczące podniesienia pewnych opłat, podatków, to też pan tych decyzji nie popiera. I to są trudne decyzje, wiadomo, że one są niekorzystne dla mieszkańców i nikt nie chce podnieść za nimi ręki, ale dbając o finanse miasta, czasami trzeba to robić. I okej, chce pan tak postępować, to jest pana decyzja, ale potem jest pan pierwszą osobą zawsze, nie po raz pierwszy, która mówi o tym, że mamy deficyt, mamy zadłużenie, krytykuje pan, że to wzrasta, że pan jest zaniepokojony, mówi pan, dlaczego miasto nic w tym zakresie nie robi. I jest pan jedną z osób, które w największej liczbie zgłaszają wnioski na inwestycje. Przychodzi pan regularnie, że zróbmy tą drogę, zróbmy ten projekt. Ma pan w stosunku do innych radnych, jeżeli weźmiemy średnią wszystkich radnych, największe oczekiwania w tym zakresie. To kolejna niekonsekwencja. Ponadto jest pan największym przeciwnikiem robienia dokumentacji w mieście. Zawsze pan krzyczy, po co robimy dokumentację, skoro one za chwilę się wygasną. To jest strata pieniędzy. Już nam tyle dokumentacji wygasło. Po czym pan przychodzi, chce pan robić jakąś inwestycję i mówi pan, nie ma dokumentacji. Dlaczego to tyle trwa? Chociażby przykład teraz ulicy Okulnej. My bardzo dużo pana wniosków przyjmujemy, chociażby teraz ulica Okulna, tematy, o których mówił pan prezydent, na nie słuszu, ale pan nigdy nie wykazuje się jakąś pokorą, nie uznaje pan tego, że udało się panu pewne rzeczy wywalczyć, tylko na kolejnych sesjach ładuje pan dalej swoje tematy, że wszystko jest źle. Uważa pan, że pan wie wszystko najlepiej. I to, że obraża nas pan regularnie, czy mnie, bo sobie pan upatrzył mnie, regularnie obraża, to jest jeszcze najmniej ważne. Natomiast to, że pan regularnie obraża urzędników, gdzie tutaj niektórzy urzędnicy nawet zastanawiają się, czy nie podać pana do sądu w tym temacie, to już jest naprawdę niepoważne. Ale najgorsze jest to, panie radny Sidor, że regularnie oczernia pan miasto Konin. Regularnie. I to nie jest, tak jak pan mówi, nazywanie rzeczy po imieniu. Tylko to jest naciąganie każdej możliwej rzeczy, żeby oczernić nasze miasto. Robi to pan na Facebooku, robi to pan na sesjach, na spotkaniach. Nie słyszałem jeszcze w pana ustach dobrej wypowiedzi o naszym mieście. I pytanie, czy chce pan, aby pana nazwisko było zapamiętane w taki sposób? Czasami warto przyznać, że pewne rzeczy są dobre, pewne złe i zapewniam pana, że ludzie to nie oceniają tego dobrze, że pan tak negatywnie się o Koninie wypowiada.
0: Tak, no cóż mam odpowiedzieć panu prezydentowi? Panie prezydencie Adamów, ja w tym mieście będę mieszkał, a pan wyjedzie do Poznania albo pod Poznań. Taka jest zasadnicza różnica między nami. I proszę mi nie wciskać pewnych rzeczy, które pan po prostu powiedział. Niech pan więcej nakręca filmików i wstawia na Facebooka. Bo na ten temat też mógł powiedzieć dużo. Prosiłbym, aby pan się zajął gospodarką w tym mieście. Gospodarką, bo tego jest pan, do tego został pan powołany. A jak jest, to wiemy bardzo dobrze. Ze mną można naprawdę na wszystkie tematy rozmawiać szczerze i uczciwie. I zarzucając mi coś, panie prezydencie Adamów, na temat oświaty, powiem to publicznie, jest pan kłamcą, bo byłem jednym z tych od lat i wiem o tym, że

0: takie cięcia po prostu trzeba zrobić. Cóż mam powiedzieć? Jeżeli w ten sposób jest podejście do odpowiedzialnego radnego, jak pana prezydenta Adamowa, to naprawdę nie mam zamiaru więcej się wypowiadać w tym temacie. Dziękuję.
1: Teraz głos zabierze pan prezydent Piotr Korytkowski.
2: Nie pozwolę, aby mój jeden z najbliższych współpracowników był przez pana obrażany, bo powiedział pan, żeby zajął się gospodarką. Właśnie prezydent Adamów jest moim najbliższym współpracownikiem, który zajmuje się gospodarką i robi to doskonale. Jego działania przez 7 lat oceniam bardzo pozytywnie. Jest to człowiek, który niejednokrotnie zna o wiele lepiej miasto niż osoby, nie będę mówił, wymieniał, które związane są z samorządem i pracują na rzecz samorządu, a tyle o mieście naszym Okoninie nie wiedzą co on. I prosiłbym, żebyśmy tutaj naprawdę w ten dzień szczególny, w święto samorządu, nie robili takich personalnych wycieczek. Szanowni Państwo, chciałem dobrze rozpocząć tą sesję, ale panie radny, przez pana wypowiedzi to się nie udało. Dziękuję.
3: Przypomnijmy, deficyt budżetu miasta przekroczył obecnie 60 milionów złotych. Budżet Konina na ten rok to ponad 950 milionów, z czego ponad 151 milionów złotych ma zostać przeznaczonych na inwestycje. Konińskie Centrum Kultury szykuje się do remontu kina. Będą nowe fotele, nowy system nagłośnienia, a co ważne, kino stanie się bardziej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. O szczegółach Lucyna Lenart-Woźniak z Konińskiego Centrum Kultury.
4: W kinie pojawią się nowe fotele i nowa wykładzina i mam nadzieję, że kino Centrum odzyska blask, nieco utracony przez lata po prostu braku remontu. Robimy wszystko, żeby pozyskać środki zewnętrzne na niezbędne roboty, które Państwo pewnie dobrze wiedzą, są tutaj po prostu potrzebne. No i pierwszym krokiem właśnie będzie ta wymiana foteli. Wierzę, że te nowe fotele będą piękne, wygodne i nasi widzowie będą przychodzić do takiego odnowionego, pięknego wnętrza. 440 foteli. Sporo całkiem. Oczywiście będą też fotele, bo będziemy robić wszystko, żeby osoby z niepełnosprawnościami również mogły do naszego kina centrum wejść swobodnie. Więc wierzę, że po tym letnim remoncie osoby z niepełnosprawnościami będą mogły właśnie wygodnie zasiąść, będą fotele, które będzie można po prostu usunąć, zrobić tak, żeby osoby na wózku na przykład mogły też swobodnie oglądać. Do tego zmierzamy. Ta nasza sala jest taka dosyć długa i nieco wąska i myślę, że znajdziemy miejsce, żeby kilka kanap się znalazło. Kolor siedzeń się zmieni, będą ciemniejsze, nie ukrywajmy tego, będą ciemniejsze. Myślę, że jakiś taki grafit, dlatego że Państwo pewnie wiedzą, u nas na ścianach jest taki bordowy plusz, więc no już do tej pory były to czerwone siedzenia. Trochę to wszystko moim zdaniem już trąci myszką, przepraszam, ale tak sądzę. Więc teraz chcemy odświeżyć, odnowić, zrobić wszystko, żeby trochę, tak jak powiedziałam, nabrało to innego wyglądu, blasku. No i mam nadzieję, że to wszystko będzie też dużo wygodniejsze. Ściany na razie zostaną takie, jakie są, bo nie ukrywam, że staramy się również o inne środki. Cały czas wszelkie starania zmierzają do tego, żeby pozyskać pieniądze na taki, powiedziałabym, totalny remont, bowiem uważam i myślę, że to nie jest tylko moje zdanie, że Konińskie Centrum Kultury zasługuje na to, by je porządnie wyremontować, stermomodernizować i generalnie doprowadzić do takiego stanu, żeby, tak jak powiedziałam, i osoby z niepełnosprawnościami, i te zupełnie zdrowe, żeby mogły się tutaj czuć dobrze, wygodnie, żeby centrum spełniało po prostu wymagania współczesności. Bo powiedzmy sobie szczerze, ostatni remont, z tego co mi wiadomo, wtedy kiedy może Państwo pamiętają, ten klinkier został położony na elewacji zewnętrznej, to jest ponad 20 lat temu. Zatem wyobraźmy sobie sytuację nieremontowania mieszkania przez 20 lat. To mieszkanie, myślę, nie będzie wyglądało dobrze, a biorąc pod uwagę, że w naszym centrum jednak, że tak powiem, no liczba osób, które przybywają, przychodzą, korzystają z toalet, z szatni, z całej sali widowiskowej, to jest duża liczba osób, więc to wykorzystanie budynku jest jeszcze bardziej intensywne. Dlatego zależy nam bardzo, żeby po prostu Konińskie Centrum Kultury było piękne, nowe, nie tylko z nazwy. No, jesteśmy w trakcie przetargu na nowe nagłośnienie, za chwilę będziemy mieć nowy samochód, bo nam się rozkraczył stary. No tak jak mówię, no, małymi kroczkami w miarę tego, jakie środki finansowe uda nam się pozyskać. Od razu powiem, że te środki pozyskaliśmy na fotele z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. Bardzo się cieszymy i dziękujemy. Napisaliśmy kolejne projekty. Nie chcę tutaj zapeszać, więc nie będę mówiła.

0: projektach, które dopiero są napisane i wysłane, bo lepiej mówić o tym, co o tym wróblu w garści, że tak powiem. Zatem czekamy na decyzję, ale chciałabym po prostu tylko powiedzieć, że myślimy o tym, żeby centrum było coraz piękniejsze, coraz bardziej funkcjonalne i żeby też nie obciążać za bardzo budżetu miasta po prostu, bo wiemy, jak to jest, więc staramy się te środki zewnętrzne pozyskiwać, żeby było to po prostu jak najbardziej efektywne i jednocześnie efektowne. Biorąc pod uwagę, że Konińskie Centrum Kultury to nie jest tylko kinocentrum, to ci z Państwa, którzy może mają kontakt z kinem, wiedzą, że trudno czasami uzyskać w pierwszym terminie premiery, dlatego że jeśli nasza sala jest salą, w której odbywają się różne uroczystości miejskie, odbywają się koncerty, przyjeżdżają teatry, krótko mówiąc, jest to taka multisala, to nie zawsze mamy w niej czas i miejsce, żeby każdego dnia robić kino. A ci dystrybutorzy kinowi mają bardzo restrykcyjne wymagania, jeśli chodzi o liczbę seansów. Jeśli się tych restrykcyjnych wymagań nie realizuje, to oni potem w pewnym sensie jest to taki rodzaj kary, że na przykład w pierwszym terminie nie dostaje się premiery, tylko w drugim terminie. To jest, oni tak sobie tam mają, takie są umowy, takie są obostrzenia, więc to nie jest takie proste, jak się komuś z zewnątrz wydaje. A my jako centrum, Konińskie Centrum Kultury, jesteśmy, powiedziałabym, placówką, która ma spełniać różne zadania, nie tylko kinocentrum. Państwo dobrze wiedzą, że u nas odbywają się uroczystości, jubileusze, no tak jak mówię, są różne wynajmy, ale nie tylko, bo coraz więcej z naszych własnych projektów, coraz więcej jest występów naszych dzieci na dużej scenie, więc to wszystko musimy, ten kalendarz wydarzeń musimy tak klecić, żeby każdy z nim znalazł swoje miejsce i to kinocentrum też, żeby miało w nim swoje miejsce. I dlatego troszeczkę bardziej postanowiliśmy zrobić to kino niszowe. Nie będziemy gonić może za tymi premierami, ale za to będziemy mieć propozycje dla osób w wieku senioralnym. Cały czas realizujemy piękny projekt, bardzo mądry projekt, który bardzo lubię, Kinoszkoła, bo jest to projekt, w którym nie tylko wypuszczamy film, odpowiedni film dla odpowiedniego widza w odpowiednim wieku, ale tam zawsze jest jeszcze opiekun, który właśnie rozmawia o tym filmie, stara się z młodzieży wytłumaczyć, jest dialog. Mamy też kino przedszkole, a więc dla takich młodszych dzieci. Mamy też propozycje starszych bajek dla takich typu misiuszatek i takie familijne, powiedziałabym, kino, na które rodzice mogą przyjść z dzieciakami, żeby pokazać właśnie, jak to kiedyś bajki były, czy miś Kolargol i inne tego typu bajeczki. Zatem troszeczkę postanowiliśmy być takim kinem familijnym i edukacyjnym. Niekoniecznie gonimy za tymi nowościami, chociaż jak się nam uda, to też oczywiście, bo wiemy, że jest taka potrzeba, ludzie lubią nowości, nie będziemy jakby uciekać od nowości, ale jednocześnie nie będzie to jakby taki nasz priorytet, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że nasz obiekt i centrum ma być miejscem spędzenia czasu dla wszystkich mieszkańców, nie tylko i dla seniorów, i dla wieku średniego, i dla młodzieży, więc musimy tak konstruować ofertę, żebyśmy byli właśnie dla każdego coś miłego, że tak powiem, żeby tutaj był.
1: Prace ruszą w czasie wakacji. Co ciekawe, ostatni remont KCK miał miejsce 20 lat temu. Sadzenie odpornych na suche podłoże sadzonek drzew. Tak leśnicy walczą z suszą hydrologiczną w lasach. Świerki czy dęby to drzewa, które bardzo źle znoszą obecne warunki i nie chcą rosnąć, mówi Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin.
2: Jak wiemy, na naszym terenie jest susza hydrologiczna. W związku z tym, czy to w jaki sposób też wpływa na jakieś określone gatunki drzew? One gorzej rosną, więcej chorują. Jak to wygląda?
3: Tak, jeżeli chodzi o brak wody, no bo to już tak naprawdę, to nie jest z tego roku sprawa, tylko to tak naprawdę ciągnie się od 2017 roku. My też jesteśmy na takim terenie, gdzie no, są potężne zakłady, które no, też wpływają na tą ilość wody w glebie. My, ze względu na to, że mamy rozpoznane warunki glebowe i warunki wodne na tym terenie, dobieramy do każdego miejsca odpowiednie gatunki. To też nie jest tak, że to są losowo wybrane gatunki, tylko jeżeli jest jakieś, nie wiem, obniżenie terenu, tam jest na przykład sadzony dąb, świerk, coś, co wymaga więcej wody. Na takich bardziej suchych miejscach, gdzieś w jakichś góreczkach jest sadzona sosna, tak żeby tej sadzonce stworzyć jak najlepsze warunki na, od razu przy wzroście, a nie żeby ta sadzonka, w cudzysłowie nazwijmy to, męczyła się przez wiele lat i nie rosła.
2: A z tych, co już, że tak powiem, rosną, są duże, czy widać, że one jakoś niszczeją ze względu na to, że jest teraz coraz bardziej sucho?
3: Tak, no tutaj możemy się rozejrzeć i widzimy, że bardzo dużo tych drzew jakby zamiera. Dlaczego? Pierwsza sprawa, susza hydrologiczna, druga sprawa, to są już dosyć stare drzewostany. My staramy się jak najszybciej przebudować je w kierunku drzewostanów młodszych. Dlaczego? Bo im starsze jest drzewo, tym jest bardziej słabe, tym jest bardziej wrażliwe na szkodniki i samo w

Osoby zaczynają już zamierać. Nie można przebudować dużej powierzchni od razu, ponieważ tu chodzi o wiatry, tu chodzi o warunki glebowe, tu chodzi o warunki, które należy stworzyć dla danego gatunku. W związku z tym stopniowo my to przebudowujemy. Wiadomo, że to jest rozciągnięte w czasie, bo to nie jest uprawa rolna, gdzie w ciągu roku można zrobić płodozmian. My to działamy w okresie około 100-120 lat i stopniowo będziemy zamieniać. Oczywiście zostawiamy to dolne piętro, zostawiamy drzewa, które są jakby lepsze, które są zdrowsze, po to, żeby nie tylko one tu rosły, ale też się obsiewały, żeby był ten naturalny dosiew nasion. I te wszystkie jakby zadania, które wykonujemy w lesie, są na tyle modyfikowane, żeby to, co jest wartościowe w lesie, to, co może stworzyć ten przyszłościowy, odporny drzewostan, zostaje w lesie, a to, co no, zamiera, to, co nie wiem, było posadzone 100-150 lat temu, no wtedy były inne warunki. One są przystosowane do innych warunków. No, zmienność warunków glebowych jest tak duża i wilgotnościowych w ostatnich latach, że te gatunki nie mają możliwości przystosowania się, więc my, wprowadzając nową sadzonkę, już przystosowaną, wyselekcjonowaną specjalnie z odpowiednich drzewostanów, bo to też nie jest tak, że te nasiona są zbierane z losowych miejsc w lesie, tylko to są specjalne

0: selekcji nasiennej my już stwarzamy lepsze warunki sadzące, a później dopiero możemy wprowadzać to do lasu i w tym lesie to, co możemy, to robimy. No najbardziej wrażliwym gatunkiem jest świerk. On potrzebuje bardzo dużo wody, no nie mówię o olszynach, tak? No bo one muszą być. Olcha, jesion, one wymagają warunków takich praktycznie zalanych wodą. Tam musi być woda stagnująca albo przepływowa. No jak widzimy, tutaj nie ma takich warunków. Tu jesteśmy na piaszczystej górce, a jak się rozejrzymy, czy przejdziemy przez las, to wszystkie zadolenia od razu są gatunki liściaste wprowadzane przez nas. Tam, gdzie one mają możliwość wzrostu i rozwoju, to my te miejsca wykorzystujemy. Najmniej wrażliwym gatunkiem oczywiście na suszę to jest brzoza i sosna, chociaż też to zależy od tego, w jakich warunkach wcześniej rosła. Więc to jest taki dosyć skomplikowany mechanizm selekcji i doboru naturalnego oraz naszego sztucznego doboru po to, żeby wymienić ten drzewostan na bardziej stabilny.
1: W ubiegłym roku na terenie Nadleśnictwa Konin posadzono około 500 000 nowych sadzonek drzew.
2: Magazyn lokalny.
3: Emilia Czerniejewska, startujemy z najważniejszymi informacjami z regionu. Już 13- i 14-latkowie w stanach silnego pobudzenia i zagrożenia życia trafiają do szpitali. Drastycznie obniża się wiek osób sięgających po substancje psychoaktywne.
4: Profesor Mariusz Jędrzejko, Wydział Psychologii Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Stała się rzecz niezwykła. W świecie, w którym wiemy coraz więcej, niemalże wszystko rozumiemy, mamy coraz więcej lekarzy, psychiatrów, terapeutów, tworzymy nowe zawody, na przykład w każdej szkole ma być pedagog specjalny. Mamy 630 tysięcy polskich dzieci pozostających pod stałą opieką psychiatrów, psychopatologów, psychologów i pedagogów specjalnych. Można byłoby powiedzieć, że świat zwariował. Jak to jest, że wszystko jest i jest coraz gorzej? Otóż kluczem do tego wszystkiego jest to, że my kompletnie nie rozumiemy faz rozwojowych dziecka. Czyli mając zdolność do posiadania telewizora, telefonu, tabletu, wszystkie inne rzeczy, nie pojmujemy, że do końca 4 roku życia dziecko nie może oglądać telewizji, nie dlatego, że ona jest zła, tylko dlatego, że w mózgu dziecka nie utworzyły jeszcze się skrypty poznawcze i on nie jest w stanie przyjąć tej ilości informacji, on je po prostu zapamiętuje, koduje i oddaje. Dlatego krzyczy, wrzeszczy, rzuca się, bije. Kompletnie nie rozumiemy, że smartfon jest fantastycznym urządzeniem, ale dopiero jak nasza córka i syn będą mieli 13 lat, a co my robimy? 8-letnie dzieci w Koninie i w okolicach mają telefony. Połowa 12-latek jest aktywna codziennie na TikToku, czyli nam się po prostu pomieszało. Mówimy, ojejku, jejku, przecież to, co ten pan mówi, to jest średniowiecze. A ja nie mówię średniowiecze. Ja leczę te dzieci, jesteśmy przerażeni, co my robimy z ich mózgami. Cyfrowe technologie trzyma pani w ręku w postaci mikrofonu z dyktafonem i pani koleżanka. Mamy to, ale to musi być stosowane dokładnie tak, jak rozwija się człowiek. A dzisiaj wiemy, że inny człowiek jest 0,3, inny jest 4,6, inny jest 7,11, czyli jeśli mamy w domu dwójkę dzieci, a nasza 13-latka ogląda sobie film, dla niej to 8-letni brat musi się bawić w pokoiku, nie może tego oglądać. Otóż my mówimy dzisiaj o potrzebie modelowania relacji młodych ludzi do technologii ekranowych, technologii cyfrowych. Jeśli nie chcemy zniszczyć ich mózgów, dokładnie to chodzi o dramatycznie silne pobudzanie układu dopaminogennego. Jeśli mózg dziecka nauczy się takiego pobudzenia, on nie będzie chciał się uczyć z książek. On nie będzie czytał książek. Dlaczego? Dlatego, że to zabija jego myślenie poznawcze i jego kreatywność. Czyli nie chodzi o to, że to jest elektroniczne zło, tylko wprowadzać wtedy, kiedy mózg człowieka do tego jest gotowy. I to jest największy problem dzisiejszych rodziców. Jak to dziecko wytłumaczyć? Trzeba. Nie tylko, że można. Po prostu trzeba to powiedzieć. Jak nie, rozwalimy całe pokolenie.
5: Jak mamy chronić, panie profesorze, nasze dzieci?

0: człowieka do tego jest gotowy. I to jest największy problem dzisiejszych rodziców. Jak to dziecko wytłumaczyć? Trzeba, nie tylko, że można, po prostu trzeba to powiedzieć, jak nie, rozwalimy całe pokolenie.
1: Jak mamy chronić, panie profesorze, nasze dzieci?

0: kolację we wtorek, następnie sprząta, zmywa, układa wszystko i mówi do rodziców: kocham się. A dziewiętnastoletka w czwartek, prawda? Tak robią? Nic nie robią, bo to matka robi, bo wam się wszystkim, kochani, pomieszało. Dzieci są od tego, żeby wspomagać rodzinę. Jak one pracują, jak one posprzątają toaletę, to zwiększa się ich siła więzi z rodziną. Rozumieją, jak bardzo ciężko my pracujemy, jak bardzo dużo do nich dajemy. Natomiast jeśli próbujemy naszą córkę, syna zastąpić we wszystkim, to po prostu kształcimy kaleki. Te kaleki nie dadzą sobie rady w życiu. Czyli kochanie polega na tym, żeby go wprowadzać w życie, nie wozić do szkoły, wysadzić 500 metrów przed szkołą, bo pani redaktor, w Koninie nie kradną dzieci, nie porywają ich. Jak ona pójdzie 500 metrów, to tak, więcej tlenu w płucach, więcej tlenu w mózgu, lepiej pójdzie matematyka, lepiej pójdzie zapamiętywanie. Nie kupować Red Bulli, Tigerów, Coca-Coli, tylko kupić zwykłą wodę, bo woda wspomaga procesy pamięciowe. Kupić czekoladę, która ma 60% kakao, a nie jakąś nadziewaną Milkę, dlatego że kakao jest potrzebne do procesów pamięciowych. My to wszystko wiemy, tylko nie chcemy tego zrobić.
1: No właśnie, pan, tak jak pan mówi, wszystko wiemy, natomiast kiedy reagować? Jaki musimy złapać moment, bodziec, żeby zareagować i żeby pomóc temu dziecku, żeby nie było za późno?
0: Czy chcecie usłyszeć prawdę?
2: Całkowicie.
0: Mówimy dzisiaj wieczorem do naszych synów i córek. O godzinie 20:00 przynosicie telefony do kuchni, bo wasze głowy muszą odpocząć. One odpowiadają: pociąg ci ukradli, do Konina kolej nie odchodzi, z XIII wieku jesteś. Co wtedy robimy? Nie denerwujemy się. Idziemy do punktu, gdzie kupiliśmy telefon i mówimy: proszę wyłączyć telefon, bo zgubiłem. Nie zabieraj fizycznie, nie wprowadzaj silnych emocji. Jak wyłączymy telefon, wróci pani do domu, a córka powie: telefon nie działa. A pani popatrzy prosto w te błękitne oczy i powie: bo zasady nie działają, bo reguł nie rozumiesz. Jeśli chcesz mieć prawo, to musisz wypełniać obowiązki, a reszta to jest tischnerowska prawda, nie powiem jaka, ale pewnie pamiętacie księdza profesora Tischnera. Otóż my się wystraszyliśmy swoich dzieci, a dzieci nie wolno się bać. Dzieciom trzeba mówić mało i robić. Powiedziałem, to zrobię. Ja wam coś powiem. Ja 22 lata temu powiedziałem dzieciom, że mają przynieść telefony do kuchni. Usłyszałem, jak syn do mnie mówi tak: byt nieoczywisty, młode, a czytał już Platona. A córka powiedziała do siostry: słyszałaś go? Czyli też nie widać, ale coś mówi. Co zrobił tatuś? Pojechał do tego punktu, wyłączył telefony.
1: Nie obraziły się dzieci do końca.
0: A co mnie to obchodzi, że one się obrażają? Przecież one wrócą z tego napięcia za dzień, dwa. Zaczęły prosić, ja powiedziałem: tylko wtedy, jeśli ustalimy zasady. Jak nie będzie zasad, to tego nie będzie. Jak nie przychodziły na kolację, to wie pani, co ja robiłem? Zjadałem ich kolację. Siadałem przy lodówce, a jak przychodziły do kuchni, to słyszały taki głos, jak teraz państwo słuchacze słyszycie. Kolacja już była. Odpowiedź była: jaskiniowiec, dziki człowiek, mama, rozwiedź się z nim, no wariatów, założę ci niebieską kartę. A wie pani, co robił tatuś? Czytał gazetę, bo z dzieckiem pod wpływem emocji się nie rozmawia. A następnego dnia, jak zawołałem kolację, co zrobiły? Przybiegły, bo wiedziały, że jak tata mówi, to tata robi, a my tylko mówimy, jęczymy, piszczymy. Przecież w pani szkole podstawowej nie było psychologów, nie było pedagogów specjalnych. Był psycholog, nazywała się Woźna Zosia. Chodziła ze szmatą i regulowała porządki w szkole podstawowej numer 1 w Koninie. A my dzisiaj instytucjonalizujemy i jeszcze szaleńcy, powtarzam, szaleńcy z Ministerstwa Edukacji powiedzieli, że dzieci nie mają się w domach uczyć. Przecież my kształtujemy kalectwo. Jak dziecko nie będzie się w domu uczyło, to nie utrwali sobie lekcji. Przecież to jest elementarna zasada dydaktyki. Ja nie pojmuję, jak tacy ludzie mogą kierować oświatą. Przecież oni krzywdzą przyszłą Polskę. Oni będą bezwiedni, tacy, no o, nauczyłem, coś tam umiem, coś tam zrobię. W ogóle nie myślą o tym, kim będzie Polska za 30-40 lat. Chodzi o to, żeby nie emocjonować się, nie podnosić głosu, tylko postępować racjonalnie. Tak jak kiedyś mówił taki niezwykły rzymski człowiek, Marek Aureliusz: nie spiesz się, poczekaj, nic nie musisz, tylko możesz.
3: Eryk Matuszkiewicz, toksykolog, Szpital Miejski Franciszka Raszej w Poznaniu. Jako, że mam do czynienia z uzależnieniem

0: chemicznymi, czyli od substancji, widzę, że o czym mówiliśmy już, że zmienia się styl życia, zmienia się i zagrożenia. I te substancje stają się niestety coraz bardziej popularne, powszechne i to w jakiś sposób pewnie rodzi zainteresowanie nimi. No i rodzi, co za tym idzie, problemy, bo wiemy, że takowe będą, wcześniej czy później, somatyczne, psychiczne, wielość tych problemów jest bardzo duża. I jeszcze jedna rzecz, średnia wieku, czyli ta inicjacja niestety spada, a to powoduje, że ci młodzi bardziej się uzależniają. W każdym wieku można uzależnić się, natomiast tu szczególnie dewastacje psychiki są bardzo głębokie i bardzo długo trwające. My co prawda nie przyjmujemy do oddziału tak młodych, ale wiemy, pediatrzy dzwonią, mówią, mają 13-14-latków, którzy już użyli, którzy już znajdują się w szpitalu, wymagają pomocy, zachowują się przedziwnie, niespokojnie, w zagrożeniu są swojego zdrowia somatycznego. Także taki wiek już się niestety zdarza. Takie osoby trafiają już do szpitali. I to właśnie jest bardzo, bardzo niepokojące w kontekście też i tych odległych skutków, które jest prawdopodobieństwo, że wystąpią. Oczywiście ciekawe zagadnienie, bo sam nad tym zastanawiam się, czy to jest kwestia dostępności. Pewnie tak. Pewnego oswojenia w cudzysłowie problemu. Na pewno tak. Niedoceniania przeciwnika. Jakichś emocji pozytywnych, które mogą się wokół tego rodzić, bo ktoś opowiedział, jak się czuł, co się działo rzeczywiście i to jakąś rodzi ciekawość. Może też kompensacja problemów, bo takowe też się gdzieś zdarzają. Przecież mamy, rośnie napięcie, rośnie stres, nie potrafimy sobie poradzić i myślimy, że poradzimy sobie właśnie w ten sposób. Także tutaj jest bardzo wieloraka motywacja, ale myślę, że tak, że dostępność na pewno tak, korzystanie z aplikacji geomobilnych na pewno tak. Powoduje to, tak jak mówimy, te spektrum problemów, z którymi na co dzień się spotykamy.
1: Jak długo leczycie takich pacjentów i jak wygląda to leczenie?
0: W oddziale pozostają z reguły kilka dni, 3-4 dni powiedzmy leczenie zobjawowe, czyli przede wszystkim musimy nawodnić tych pacjentów, żeby przyspieszyć eliminację, bo one wydalają się z moczem, dać leki uspokajające, jeżeli to są pacjenci pobudzeni, monitorować podstawowe parametry, ale to o czym mówiliśmy, my sobie ze skutkami somatycznymi poradzimy w ciągu kilku dni, ale ostatniego pacjenta, którego wysyłaliśmy na psychiatrię dopiero po miesiącu, zdrowie psychiczne, to jako taka poprawa była widoczna, a jeszcze pewnie kolejne miesiące przed nim. Także to pokazuje też w tym wymiarze zdrowia psychicznego, jak wolno wracamy do równowagi, 19 lat miał chłopak, jak wolno to się może dziać. I też zdarzają się, rzadko co prawda, ale są takie przypadki, gdzie to zdrowie psychiczne ulegnie takiemu rozregulowaniu po jednym razie zmieniam się zupełnie, zmieniam się jako osoba, moje zachowanie i nie jestem w stanie wrócić do normalnego, do mojego poprzedniego życia, a pamiętam z oddziału pojedyncze, co prawda, ale jednak są takie przypadki, zdarzały się.
1: Jakie szkody powodują te wszystkie używki dla tych naszych organizmów, tych dzieci?
0: Powodują na pewno szkody somatyczne, czyli dla mojego ciała, to o czym mówiliśmy, czyli przyspiesza, generuje zaburzenia rytmu, bo przyspiesza tętno, wzrasta temperatura, może dojść do przegrzania organizmu, pobudzenie, w trakcie którego tracę kontrolę nad swoim zachowaniem i nie potrafię zapanować. A jeśli używam związków odurzających, po prostu zwyczajnie mogę się udusić, bo hamują napęd oddechowy, zmniejszają ilość oddechów na minutę, a wręcz mogą przerwać oddech i kilka minut, cztery mija, niestety dochodzi do zatrzymania krążenia i zgonu. Plus szkody dla zdrowia psychicznego, bo o tym też warto mówić i to są te, które będziemy mierzyć się przez długi czas, możemy mierzyć chociażby z uzależnieniem, chociażby ze zmianami osobowości, bo takowe też się dzieją. Także ten wpływ i na zdrowie społeczne, potem to oczywiście też przekształca się na utrzymywanie relacji, funkcjonowanie w szkole, w pracy potem, na wiele aspektów, naprawdę na wszystkie aspekty zdrowia mają te środki wpływ. Najpopularniejszy w tej chwili to jest mefedron, czyli tak zwany kryształ w popularnym slangu przez użytkowników, z uwagi na formę, w jakiej jest dostarczane, czyli istotnie kryształków zmielonych, drobnych, opalizujących, stymulant, dość tani, co powoduje, że ta dostępność jest większa i dla wielu osób może sobie pozwolić. No i z drugiej strony też niedocenianie, tak jak mówiliśmy, tego problemu, że skupianie się, bo to też taki naturalny mechanizm obronny nasz myślenia magicznego, że będzie dobrze, że mnie się nic nie stanie, że gdzieś tam owszem, ale przecież nie mnie, a potem przychodzi otrzeźwienie i czasami no niestety jest za późno.
2: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, Agnieszka Dbała-Kamińska.
1: Panie dyrektor, z jakiej przyczyny dzisiejsze spotkania?
2: Ponieważ uważam, że świat idzie bardzo szybko do przodu. Wręcz bym powiedziała pędzi. Nawet z danych statystycznych wynika, że dzisiejsze 10 lat to jest dawne 50 lat. Ale i wraz z tym tempem rozwoju naszej cywilizacji, wpływu za chwilę sztucznej inteligencji, internetu,

0: na nasz rozwój, a zwłaszcza na rozwój młodego pokolenia. Mamy całkowicie inne zagrożenia niż tylko te wynikające z zażywania substancji chemicznych, jakimi jest alkohol, czy narkotyki, czy nawet nowe substancje psychoaktywne. Wydaje mi się również, że tych tematów nie można robić oddzielnie, stąd mamy i pana doktora Eryka Matuszkiewicza, i profesora Mariusza Jędrzejko, żebyśmy połączyli ten świat uzależnień chemicznych od świata uzależnień behawioralnych, czyli tych od naszych czynności, które oczywiście w pewnych małych dawkach, jak zakupoholizm, jak sieć internetowa, jak gry różne, mogą nam dawać wzrost dopaminy i tego szczęścia, ale pamiętajmy, że my lubimy być w tym stanie emocjonalnym go zadowolenia i możemy szybko przekroczyć tą granicę i wtedy zaczynają nam się burzyć relacje i w rodzinie, i w szkole, i w życiu zawodowym. I też myślę, że ta młodzież, która dzisiaj wyrasta nam w tym świecie cyfrowym, to będzie inna młodzież, inne pokolenie i dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy my wszyscy tutaj dorośli już, co możemy mieć wpływ, mieli dostarczoną wiedzę o zagrożeniach i przede wszystkim mam nadzieję, że również jakieś narzędzia, żeby na to wpływać, bo wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo niebezpieczne i z punktu rodzica, i z punktu nauczyciela, i z punktu pracodawcy.
1: No, sala pełna nauczycieli, pedagogów, najwyraźniej jest taka potrzeba zdobycia tej wiedzy.
0: Tak, ja myślę tylko, że to nie tylko jest zdobycie wiedzy, ponieważ myślę, że najważniejsze jest to, aby tą wiedzę posiać tak jak ziarno na odpowiednio rzuconą glebę, bo tylko wtedy ona przyniesie nam plony. I myślę właśnie, że to jest ta żyzna gleba. To są ci, którzy tu przyszli, że tą wiedzę zostawią nie tylko dla siebie. Dla siebie tak, bo jeżeli w rodzinie czy wśród swoich najbliższych będą mieli z przypadkami do czynienia, łatwo je rozpoznają, będą znali mechanizm, ale liczę też na to, że będą się tą wiedzą dzielić. I w środowisku domowym, i w środowisku szkolnym, bo to jest najważniejsze, żebyśmy dalej to rozsiewali, tą wiedzę, i im więcej osób będzie świadomych pewnych zagrożeń i będzie wiedziało, że jak je rozpoznawać, to tym większa jest szansa na to, że nie wejdziemy w to głębiej, a niestety, tak jak powiedziałam, świat się rozwija coraz szybciej. Jest to zagrożenie, że bardzo szybko nas ten świat wciągnie, a pomimo, że on się początkowo wydaje fajny, to tak jak chyba właśnie tu pan doktor Matuszkiewicz mówił, to jest pierwsze spożycie tych substancji chemicznych, też nam daje pewną euforię, jest fajnie, a skutki później są zdecydowanie gorsze. I obawiam się też, że chyba pewnie będzie trudniej wyjść z tych uzależnień behawioralnych od tych chemicznych, bo te są już nam bardziej znane. Dziękuję bardzo.
2: Używki przyspieszają tętno, powodują zaburzenia rytmu oraz wzrost temperatury. Tradycyjna strzelnica w Koninie przy ulicy Zofii Urbanowskiej czeka na tych, którzy chcą zapoznać się z pneumatykami. Jak twierdzi Wojciech Kasprzak z LOK Konin, każdy powinien tutaj sprawdzić swoje umiejętności.
3: Wojciech Kasprzak, prezes Zarządu Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Koninie imienia małoletnich podoficerów piechoty.
1: Wchodząc do budynku tutaj, pan Leszek pochwalił się, że macie strzelnicę właśnie, o której chyba tak według mnie mało osób wie.
3: Tak, to strzelnica jest strzelnicą pneumatyczną, posiadająca zatwierdzony regulamin, jak i dopuszczenie do użytkowania. Dlaczego nikt o tym nie wie? Wiedzą. Młodzi ludzie wiedzą, bo kiedyś ona tętniła życiem. Jeszcze parę lat temu tętniła życiem. Szkoły ponadgimnazjalne wtedy, które funkcjonowały tu na naszym terenie, posiadały koła strzeleckie. I w ramach tych godzin 19, które nauczyciele PO, bo były takie godziny, potrafili przyjść tutaj i często naprawdę brakowało już miejsca na to, żeby kolejne klasy wchodziły. No w tej chwili jest to trochę w okrojonym składzie, bo funkcjonuje tak zwany klub strzelecki Muszkiet Junior. No i praktycznie on się tym tematem, obsługą, jak i opiekę nad strzelnicą, spoczywa tu na prezesie, tak? Na prezesie, który prężnie działa. Na prezesie, mówimy o prezesie Zbyszku Lisiaku, że tak z nazwiska powiem, prezes, który myślę, że prowadzi w dobrym kierunku tutaj młodych ludzi, jak i starsze osoby.
1: Czyli jeżeli teraz ktoś chciałby z tej strzelnicy skorzystać, czy jest taka możliwość?
3: Zawsze. Zawsze. Jeżeli ktoś by chciał, no, tylko i wyłącznie, jesteśmy do dyspozycji po przednim oczywiście zgłoszeniu.
1: A czy szkoły korzystają z tej strzelnicy?
3: Powiem tak, szkoły skupiły się na tym, co było oferowane przez MON, czyli wirtualne strzelnice i co niektóre z tego, co wiem, mają. Ale

co było oferowane przez MON, czyli wirtualne strzelnice i co niektóre z tego co wiem mają. Ale wirtualna strzelnica, a strzelnica typowa, gdzie trzeba wziąć, wystrzelić pocisk, tak czy śród, zobaczyć.

0: Diametralnie inny efekt.
1: I z jakiej broni można tam strzelać?
0: Tutaj jedynie to nie nazywamy to bronią, bo pojęcie broni uregulowane jest ustawą. To są pneumatyki o kaliber 4,5 mm, pistolety, jak i pneumatyki długie.
2: Jeśli można, chciałbym jeszcze uściślić wypowiedź tutaj pana prezesa dotyczącą tej strzelnicy. Otóż strzelnica nasza jest ta pneumatyczna, jest strzelnicą pełnowymiarową i była pierwszą i tak naprawdę jest jedyną strzelnicą, która spełnia warunki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, jeżeli chodzi o wymiary i oświetlenie.
0: Tak, zgodzę się z tym. Nie dopowiedziałem, dziękuję za uzupełnienie mojej wypowiedzi. I to na temat strzelnicy możemy tyle powiedzieć, jeżeli będą osoby chętne, grupowo albo indywidualnie możemy. To strzelnica sześciostanowiskowa, 10-metrowa. Z oświetleniem.
1: W ramach jakiego właśnie przedmiotu młodzież mogłaby korzystać z tej strzelnicy?
2: Przedmiot, który jest takim substytutem dawnego przysposobienia obronnego, nazywa się obecnie edukacja dla bezpieczeństwa. Zalecenie ministra edukacji narodowej jest, aby każda klasa, czy to jest szkoła podstawowa, czy to jest ponadgimnazjalna, przynajmniej raz do roku była na strzelnicy i zrealizowała zajęcia, podczas których jest omawiana budowa i zasada działania broni oraz zasady strzelania. Ja na przykład na strzelnicy w Potażnikach, na strzelnicy kulowej mam wizyty takich uczniów z takich szkół i to od kilku lat realizowane, gdzie nauczyciele w formie wycieczki przyjeżdżają za zgodą dyrektora szkoły i młodzież i dzieci strzelają sobie z broni bocznego zapłonu, z karabinu, z pistoletu, oswajając się, pokazuję im inne jednostki broni, omawiam zasady działania, oprowadzam po strzelnicy tak, żeby ci ludzie byli zaznajomieni, że coś takiego jest i jak się tego używa, tych przedmiotów.
3: No i takie coś na pewno jest przydatne.
2: Bardzo. Przede wszystkim to właśnie to, że odchodzimy od takiej opinii, która panuje zwłaszcza w grupie ludzi, powiedzmy, którzy są już dojrzali, że broń to, o Jezu, to trzeba już bardzo uważać. Trzeba uważać i to jest taki sam przedmiot jak każdy inny. W rękach ludzi nieodpowiedzialnych czy niedouczonych może stanowić zagrożenie dla tej osoby, jak i dla kogoś innego, ale w rękach osoby, która jest przeszkolona, świadoma, mądra, odpowiedzialna, stanowi taki sam przedmiot jak łyżka do jedzenia.
1: A na chętnych w pełnowymiarowej strzelnicy czeka 6 stanowisk. 100% ciepła systemowego w Koninie pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Jak dodał zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów, to zielone ciepło. Byliśmy na konferencji Wielkopolski Klimat, czyli dobre praktyki dla środowiska i poprosiliśmy Rafała Ratajczaka, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, o komentarz. Posłuchajcie.
4: Dzień dobry, szanowni państwo. Chciałbym powitać na briefingu prasowym z okazji konferencji Wielkopolski Klimat, czyli dobre praktyki dla środowiska. Jestem dzisiaj wspólnie z panem prezydentem Pawłem Adamowym, prezydentem Konina i dzięki gościnności możemy rozmawiać dzisiaj właśnie o najlepszych praktykach, najlepszych inwestycjach, które w Wielkopolsce były realizowane, bo ta konferencja jest cyklem projektu, który realizujemy w ramach doradztwa energetycznego. To projekt, który ma pokazywać i wspierać transformację energetyczną oraz adaptację do zmian klimatu. Chcemy wymieniać się dobrymi praktykami po to, żeby inni mogli korzystać z tych doświadczeń, czy to samorządów, czy prywatnych firm, które realizują różnego rodzaju inwestycje dla poprawy środowiska, po to, żeby korzystając z tych dobrych praktyk unikać błędów, czy też korzystać i wspierać innych, żeby mogli realizować kolejne inwestycje.
5: Jest nam niezmiernie miło gościć dzisiaj pana Rafała Ratajczaka, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. No Konin, aglomeracja konińska jest na pewno liderem transformacji energetycznej w naszym kraju, a myślę, że Wielkopolska Wschodnia jest też jednym z liderów, głównych liderów transformacji energetycznej w ogóle w Europie, bo tutaj te rzeczy dzieją się bardzo szybko. One są też

0: fitness, społecznie, gospodarczo, ale też jest to okazja do pewnych nowych wyzwań, nowych kierunków. I w tej całej transformacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska jest naszym stałym partnerem. I to nie tylko takim partnerem na zasadzie przekazywania środków finansowych, ale też partnerem merytorycznym, partnerem doradczym w tym zakresie. Na pewno takie obszary, gdzie tutaj nasze samorządy korzystają z tej oferty, no to jest kwestia czystego powietrza, kwestia transformacji, terenu modernizacji, kwestia zielono-niebieskiej infrastruktury, kwestia usuwania azbestu, co też jest ważne dla powiatu chojnickiego. Ja tutaj mówię o tej edukacji ekologicznej, na którą też fundusz daje pieniądze na realizację różnych projektów, za co też dziękujemy. Także ta współpraca na pewno dotychczas się odbywała i też dziękujemy za tą otwartość, dostosowanie tej oferty na bieżąco do potrzeb też naszego subregionu.
1: Samorządy są takim naturalnym partnerem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, bo realizujemy wiele wspólnych wyzwań i realizujemy je dla społeczeństwa. My identyfikujemy oprócz takiego strategicznego obszaru, którym jest bezpieczeństwo takie nasze związane z obronnością, dwa filary, które będziemy mocno wspierać. Tym pierwszym filarem jest transformacja energetyczna, szeroko pojęta, a drugim, jeżeli chodzi o nasz region, to przeciwdziałanie skutkom suszy. Wielkopolska jest dotknięta szczególnie suszą. Jesteśmy regionem rolniczym, który produkuje, jesteśmy z jednym z większych producentów, jeżeli chodzi o żywność. Dlatego zasoby wodne, one są nam niezbędnie potrzebne do tej produkcji i współpraca właśnie w przeciwdziałaniu skutkom suszy, łącznie z samorządami, z rolnictwem, jest dla nas kluczowa na kolejne lata. I też z naszej strony będzie wsparcie kierunkowe tego obszaru, zarówno na poziomie finansowym, ale też merytorycznym, edukacyjnym, bo dotyczy to tak naprawdę każdego z nas. Poprzez swoje codzienne nawyki, wykonywane czynności możemy również wpływać na to, żeby ograniczać na przykład zużywanie wody.
0: No na pewno są to kwestie dotyczące terenu modernizacji zarówno budynków użyteczności publicznej, jak i budynków komunalnych. Jest to na pewno rozwój transportu publicznego w kierunku zeroemisyjnego, czyli autobusy elektryczne, wodorowe, infrastruktura towarzysząca też tym autobusom elektrycznym i wodorowym. Na pewno jest to wzmacnianie potencjału naszych spółek komunalnych, czy to wodociągów, czy MPC-u, czy spalarni, czy innych spółek z zakresu gospodarki komunalnej zajmujących się gospodarką odpadami, na co też często spółki uzyskują finansowanie zarówno z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, jak i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, żeby wzmacniać swój potencjał, iść w stronę też samodzielności energetycznej. No i myślę, że też rozwój naszego klastra energii, czyli miasto plus spółki, które tworzą co chwilę nowe źródła wytwórcze ozowskie i stając się w ten sposób coraz bardziej niezależne energetycznie, czyli też to, co mówił pan prezes, odporne też na jakieś takie niebezpieczne sytuacje, jeżeli doszłoby na przykład do braku dostępu do prądu, to te spółki mają wtedy możliwość wykorzystywania zarówno jeżeli chodzi o system ciepłowniczy, jak i system energetyczny własnych źródeł, mając stabilne ceny, ale też bezpieczeństwo. No ciepło idzie z trzech źródeł tak naprawdę. Tak naprawdę system koniński jest też ewenementem, że 100% ciepła systemowego pochodzi z OZE. Jest to ciepło zielone, pochodzące przede wszystkim z elektrowni, gdzie produkowane jest ciepło z biomasy, z Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, gdzie palimy odpady komunalne i to też jest traktowane jako OZE. No i trzecie źródło to jest geotermia.
1: Ofertę, jaką będziemy dedykować dla samorządów czy dla beneficjentów, będziemy tak formułować, żeby ona była komplementarna i żeby odpowiadała na te potrzeby, które dzisiaj istnieją. Przede wszystkim chcemy jak najwięcej produkować tej energii zielonej, ale ona musi być też odpowiednio akceptowalna na poziomie cenowym dla każdego z nas, tak? Dlatego ważne jest to, żeby też dywersyfikować źródła tej energii. To chodzi też, czy też produkcji, chodzi też o bezpieczeństwo, tak? Czyli tak jak to w polityce rządu, czy też państwa jest określone, tym trzonem ma być elektrownia atomowa. Oprócz tego odnawialne źródła

Chodzi też o bezpieczeństwo, tak? Czyli tak jak to w polityce rządu czy też państwa jest określone, tym trzonem ma być elektrownia atomowa, oprócz tego odnawialne źródła.

0: Są pomimo tego, że cały czas stosujemy lepszej jakości żarówki, oświetlenie, tej energii w jednych obszarach zmniejszamy, no to zapotrzebowanie jest coraz większe. Dlatego też to bezpieczeństwo i umiejętność przez operatorów zarządzania jest też szczególnie istotne i tutaj też duże środki są kierowane na rozbudowę infrastruktury, ale też na sposób zarządzania, bo umiejętne zarządzanie energią i sterowanie z jakich źródeł, w jakim momencie też ta energia ma być wykorzystywana, jest kluczowe na samą produkcję. Decyzja jako Wielkopolanin, oczywiście kibicuję tutaj Kalinowi, ale decyzja jest bardziej złożona i myślę musi być podjęta w oparciu o konkretne dane, o analizy i wtedy to rozwiązanie ma być najbardziej efektywne, no bo wtedy ono będzie służyło najlepiej i społeczeństwu i bezpieczeństwu energetycznemu.
1: A to przynosi mieszkańcom czystsze powietrze.
2: Magazyn lokalny.
1: Ruszamy z informacjami. Od 1 kwietnia NFZ wprowadził drastyczne cięcia finansowania, czym zmusza szpitale do ograniczenia leczenia chorych. Jak zapewnia Grzegorz Gibaszek z Kolskiego Szpitala, na razie ręka jest trzymana na pulsie.
3: Dzień dobry, Grzegorz Gibaszek, dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Kole. Witam serdecznie.
4: Z wizytą w Kolskim Szpitalu, jak zawsze, z wielką przyjemnością goszczę u pana dyrektora, bo trzeba przyznać, że tutaj dzieje się bardzo dużo. Wchodząc, zostałam poinformowana o najnowszych nagrodach, które zdobyliście.
3: Są to 3 certyfikaty, które dostaliśmy w ostatnim okresie. Pierwszy z nich to 31 marca, certyfikat Szpital bez bólu. Przygotowaliśmy się do tego certyfikatu, w ogóle do tego, aby aplikację złożyć przez kilka lat. Była powołany specjalny zespół. Nie ukrywam, też uczestniczyłem w pracach.

0: ten certyfikat, gdzie byliśmy przepytywani przez grono zacnych profesorów. Było to naprawdę ogromne doświadczenie. Też wykazano, gdzie jeszcze musimy popracować, w jakich obszarach, i to jest bardzo ważne. Otrzymaliśmy ten certyfikat na okres jednego roku. Myślę, że w przyszłym roku również weźmiemy udział w tej aplikacji. Można otrzymać certyfikat na 3 lata i jest to ogromne, bardzo pozytywne doświadczenie dla całej załogi. Jestem ogromnie wdzięczny lekarzom, całemu personelowi, że tak ciężko musiał pracować, bo ciężko. Pozostałe dwa certyfikaty, to jeden z nich to wysoka jakość świadczenia usług medycznych. To jest certyfikat, który dostaliśmy drugi raz z rzędu. I powiem tak, tutaj akurat kapituła przyznająca ten certyfikat składała się z 11 profesorów różnych dziedzin. Też żeśmy się przygotowali przez kilka miesięcy. Naprawdę trzeba było wykonać ciężką pracę. Taki certyfikat otrzymaliśmy. A trzeci certyfikat specjalny, to certyfikat w dziedzinie, można powiedzieć, takiej naukowej, że tak powiem, czyli szkoleń personelu, szkoleń pacjentów. Ten certyfikat otrzymały 3 podmioty w tym roku, także ja jestem dumny z mojego personelu, z tego, co robimy. Mówię, to jest ogromna, ciężka praca wszystkich tych, którzy w tym naszym szpitalu pracują, i ja im składam ogromne, ogromne podziękowania.
1: No, panie dyrektorze, te certyfikaty na pewno gdzieś tam powodują, że czujecie się ważni, ale też jak gdyby wywołują fakt, że musicie cały czas o tych pacjentów swoich dbać. Nie siadacie na laurach.
0: Nie siadamy na laurach, to też pokazuje, że ciężka praca przynosi efekty. Ktoś powie, ale finansowy przynosi. Nie przynosi finansowych, ale sam prestiż, to, że jesteśmy tak, a nie inaczej oceniani przez takie, a nie inne kapituły w Polsce, to też jest bardzo cenne. No i najważniejsza rzecz to, że musimy ten poziom cały czas utrzymywać. My 7 maja będziemy autoryzowani, ponieważ w 2023 roku weszła ustawa o jakości. Wszystkie szpitale, które chcą pozostać w sieci finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mam to na myśli ryczał, taką autoryzację muszą przejść i oczywiście ją pozytywnie zaliczyć. My akurat mamy wyznaczony termin na 7 maja i cały szpital taką autoryzację będzie przechodził. I do tego też się przygotowywaliśmy i się przygotowujemy. Bardzo ważny dokument. To jest dokument, ale sprawdzający wszystkie procedury na poszczególnych oddziałach, czy one są zgodne z przepisami, z rozporządzeniami, jak są świadczone usługi medyczne, jak jest zaopatrzony pacjent, czy te wymogi, które są w ramach rozporządzeń, czyli aktów wykonawczych, my spełniamy. Jeżeli nie, jest wyznaczony termin na poprawę. Myślę, że tu nie ma czasu na poprawę. My musimy się do tego właściwie przygotować, bo to też zabiera dużo czasu i mam nadzieję, że tą autoryzację przejdziemy, ponieważ zależy na tym, aby ten szpital właściwie funkcjonował.
1: Panie dyrektorze, jak już o Narodowym Funduszu Zdrowia od 1 kwietnia, jak już też rozmawialiśmy wcześniej, zostały wprowadzone

0: roku 2027 i tylko 60%, czyli będziemy finansować służbę zdrowia. Powiem więcej, 2027 rok. Pytanie, styczeń czy grudzień? Nie mamy żadnej odpowiedzi, a poza tym, jeżeli w ten sposób będziemy postępować, to każdy dyrektor, każdy prezes szpitala tej firmy naraża swój szpital na straty materialne i podlega pod odpowiedzialność, jeśli chodzi o ustawę o zamówieniach publicznych i finansowaniu tych zakładów. Tak? Zakładu nazywa to zakładami, ale tak jest, tymi placówkami medycznymi. Naruszyć ustawę o finansach publicznych, no to jest duża odpowiedzialność karna i myślę, że żaden z dyrektorów, z prezesów na to się nie narazi. I na pewno te, tak jak tu pani dyrektor nazwała, limity zostaną wprowadzone i będą, będą te zabiegi reglamentowane. Zresztą to słychać w mediach, jak niektórzy, można powiedzieć, chorzy wypowiadają się, że ma badanie na CITO, czy to będzie kolono, czy gastro i ma przyjść za 2 lata.
1: To w takim razie, panie dyrektorze, w związku z tym, czy planujecie już wprowadzić jakieś ograniczenia, czy jak będzie wyglądał system obsługi pacjenta?
0: My już kontrolujemy liczbę przyjmowanych pacjentów od tego 1 kwietnia. Staramy się w tych granicach, można powiedzieć, zachować, tak? Czyli ilość badań, te limity wyznaczone przez określone stawki. Jeżeli tych pacjentów będzie więcej, no niestety będziemy ich przesuwać na dalsze terminy. Oczywiście sytuacja ratujących życie i zdrowie, nikt sobie na to nie pozwoli, przynajmniej w naszym szpitalu, aby tego pacjenta gdzieś odesłać za 0,5 roku na badania, bo to jest istotne, tak? Ktoś powie, no a dobrze, a jak ocenić to, czy to jest zabieg, czy badanie ratujące życie? No, każde badanie wykonuje lekarz i on patrzy na to skierowanie, tak? Rozmawia z tym pacjentem. I myślę, że tutaj, nawet jeżeli się zdarzy sytuacja, że będziemy mieli 2, 3, a nawet 10 więcej pacjentów, to takie badania przeprowadzimy, bo no, pacjent jest najważniejszy. A później zobaczymy, co się wydarzy.
1: Fundusz mówi się po cichu gdzieś tam między wierszami, że planuje iść o krok dalej i teraz badania, a za chwilę wizyty u specjalistów.
0: Za chwilę wizyty u specjalistów. Też kilka dni temu słyszałem, że w poradniach specjalistycznych ma się zadziać to samo. I taki przykład chociażby naszej placówki, jeśli chodzi o poradnię kardiologiczną. Mam 4 lekarzy kardiologów. Akurat tak się udało, że jest ich 4, czyli mogą tych pacjentów naprawdę wielu przyjąć. Jak się okaże, że będą wprowadzone te limity, to tych 4 lekarzy, można powiedzieć, nie będzie nam potrzebnych w szpitalu. A jeżeli już, no to ten jeden lekarz przyjmie wszystkich pacjentów jednego dnia i powie, że proszę przyjść za jakiś tam czas, tak? A przecież w kardiologii czy każdej innej specjalistyce, no niestety, ale te badania są konieczne i są potrzebne. No, kolejnym przykładem jest endokrynolog, tak? Czy lekarz z innej dziedziny, mam tu na przykład na myśli ortopedę, który musi wysłać pacjenta na wykonanie zdjęcia, czy innego badania, czy to będzie tomograf, ten pacjent musi do niego wrócić, aby dokonać właściwej oceny, czy będzie zabieg, czy leczenie zachowawcze. Jak to zrobić? Za 0,5 roku przyjdzie? Albo lekarz alergolog. On nie może przeprowadzić testów na wszystkie alergeny. I teraz tak, przeprowadzi testy alergologiczne. Okazuje się, że te testy są pozytywne, w tym sensie, że pacjent jest zdrowy, więc musi dalej sprawdzić. Więc pytanie, ten pacjent ma przyjść za rok, za 2 lata, żeby dalej sprawdzić, a co z jego leczeniem? Zobaczymy.
1: Fundusz tłumaczy, że to są generalnie te wszystkie działania prowadzą do jak gdyby ograniczenia kosztów, ale jak to się ma w stosunku do pacjentów, panie dyrektorze, bo czy to, do czego to doprowadzi i jakie według pana byłoby tutaj w tej sytuacji najlepsze rozwiązanie?
0: To ja dam inny przykład. Wrócę do tomografii. Słucham wypowiedź z Ministerstwa Zdrowia, że ogranicza się ilość badań, jeśli chodzi o tomografię, ponieważ chodzi o jakość, a nie ilość. Więc ja zadam pytanie. Jeżeli przychodzi pacjent, ma mieć przeprowadzone badanie urządzeniem tomograf na określoną część ciała. Więc zaczynamy badanie i teraz tak, widzimy, że za drzwiami jest kolejka 20 osób. To co, przerywamy to badanie po 5-10 minutach i nie idziemy na jakość, tylko na ilość? Przecież to urządzenie jest zaprogramowane. Wiemy, że określone badanie musi trwać 10 czy 15 minut i ono musi w tym czasie być przeprowadzone albo było właściwie wykonane. Więc ja zadaję pytanie, kto to zbadał, że powiedział, że idziemy na ilość, a nie na jakość? Zawsze idziemy na jakość, żeby to badanie było właściwie przeprowadzone, żeby można później ten lekarz ocenił to badanie. No bo jeżeli ma być badanie 15-minutowe, a trwa 7 minut, to co nam po takim badaniu, jeżeli jest niedokończone, tak? Badanie z kontrastem, chociażby na tomografię. Na początek jest bez kontrastu, później się szykuje kontrast, żeby zrobić to badanie. No więc ja zadam pytanie, gdzie tu jest ilość? Bo tak, bo mamy 30, no więc przerywamy to badanie i proszę następne. A nie ma rozwiązań,
1: właśnie.
0: Nie ma rozwiązań ze strony ministerstwa merytorycznych, nie ma planu działania na to, jak to uzdrowić. Myślę, że wielu dyrektorów, prezesów miałoby pomysł na to uzdrowienie, czy też pomoc ministerstwu, tylko chodzi o dialog, żeby takie rozmowy były prowadzone, to jest moje zdanie, z dyrektorami, prezesami. Szpital powiatowy, tak jak nasz, to jest ten szpital pierwszy.

0: pierwszego kontaktu, gdzie przyjeżdżają wszyscy pacjenci i każdemu powinno się udzielić tej pomocy, tak? Jesteśmy placówką, gdzie, tak jak powiedziałem, przyjeżdżają wszyscy z różnymi jednostkami chorobowymi, z różnymi problemami i nie możemy pacjenta odesłać do innej placówki, tylko najpierw chcą tego zaopatrzyć, bo też są już koszty, ale co patrzymy na wszystkie koszty, a nie na człowieka, no człowiek jest najważniejszy, a zdarzają się naprawdę różne przypadki, powiem więcej. W tej chwili powstały kancelarie prawne, które wyszukują tylko błędów medycznych, tak? I zakładane są sprawy cywilne o różnego rodzaju odszkodowania, nawet najdrobniejsze błędy.
1: Panie dyrektorze, jaki pan miałby pomysł na rozwiązanie? Mówi pan o rozmowach. Co, jak by pan przedstawił sytuację naprawczą szpitali?
0: Chociażby prosty przykład położnictwo i ginekologia, gdzie mówi się, krytykuje się bardzo te szpitale, które zlikwidowały położnictwo, ginekologia została albo w ogóle nie ma niczego. Wiadomo, że demografii nie poprawimy i najbliższe dziesiątki lat na pewno tych porodów nie będzie więcej. W naszym szpitalu akurat za ubiegły rok to jest 495 porodów. Nie mieliśmy mniej, mieliśmy o kilka porodów więcej niż w 2024, ale zadaję sobie pytanie, to co sąsiedzi zrobili, zlikwidowali położnictwo. Czy w każdym szpitalu musi być położnictwo? Ja stoję na stanowisku, że nie. To już jest, można powiedzieć, ograniczenie pewnych kosztów, bo gdyby były placówki, do których panie udałyby się, żeby zrealizować, no to jest wspaniała rzecz, ten poród, tak? Na pewno były zupełnie inne koszty. Mówię, my akurat mamy super zespół ginekologów, położników, świetne zabiegi robimy, ale do każdego porodu, czy to siłami natury, czy cesarskie cięcie, naprawdę dokładamy niemałe pieniążki. Jeśli chodzi o poród siłami natury, to jest blisko 3800 zł, cesarskie cięcie to prawie 6000, stąd położnictwo przynosi nam duże straty. Jeżeli mielibyśmy tych porodów, jak żeśmy sobie kiedyś wyliczyli, 1500, 2000, co jest niemożliwe, bo szpital kliniczny w Poznaniu ma około 2000, szpital sąsiad w Koninie o tylko 300 porodów więcej. Gdyby to było scentralizowane w jednym miejscu, oczywiście chodzi o to, że centralizacja to nie gorsze warunki, ale zupełnie inne koszty. Mówię, my żeśmy sobie wyliczyli, jakbyśmy mieli około 1500 porodów rocznie, przynajmniej byśmy wychodzili na zero, tak? To są zupełnie inne koszty. Wiele obszarów, gdzie to można było naprawdę zrealizować. To, co się mówi w tej chwili o konsolidacji szpitali. To nie likwidacja, tylko można powiedzieć podzielenie się specjalizacjami i specjalnościami. Mając sąsiada, który specjalizuje się na przykład w chirurgii, albo tak jak my, mamy naprawdę świetnych chirurgów, można by sobie zaplanować, że tak, wy robicie, leczycie zachowawczo na oddziale wewnętrznym, my chirurgię. Tam, gdzie jest ortopedia, tylko ortopedia. Po co, moim zdaniem, szpitale w pobliżu, które realizują wszystkie zadania wynikające, można powiedzieć, z rozporządzeń czy z aktów prawnych. W tej chwili zupełnie to inaczej można rozłożyć, tylko pięknie się mówi o konsolidacji, tylko proszę mi pokazać przepisy, które wskazują bezpośrednio, jak to można zrobić, ułatwić dyrektorom i podmiotom pod tytułem organy tworzące, a nie zostawiać ich samych sobie. Chciałbym, aby ministerstwo pomyślało o systemowych rozwiązaniach. Oni za nas nie muszą rozwiązywać wielu rzeczy, ale niech dadzą chociażby możliwość wypowiedzenia się na dane tematy. Nawet nie muszą się z tym zgodzić, ale dajcie nam narzędzie, nad którym się zastanowimy, pomyślimy, wskażemy, a mówię, każdy dyrektor, prezes ma też swoje pomysły, zwłaszcza jeśli chodzi o szpitale powiatowe, bo przecież mamy wojewódzkie, marszałkowskie i każdy szpital to jest specyfika pracy. Tylko pomóżcie.
1: Dobrze, panie dyrektorze, jeszcze jeden temat, którego słynie Kolski Szpital, walka z otyłością. Zajmujecie się tym tematem, trzeba powiedzieć, że na grubo.
0: Tak jak pani dyrektor powiedziała, na grubo, tak, kolokwialnie mówiąc. Mamy od 2 lat u siebie w szpitalu przychodnię specjalistyczną, przychodnię leczenia otyłości, przychodnię leczenia otyłości, generalnie przychodnię metaboliczną. Już 2 razy z rzędu zorganizowaliśmy, a to trzeba powiedzieć, wspólnie ze starostwem, bo naprawdę to jest podmiot, który nas wspiera i pomaga, taki turnus miesięczny w Kudowie Zdroju. Kudowie Zdroju, gdzie przez okres miesiąca wyjeżdżają dzieci z naszego powiatu i nie tylko, które są, można powiedzieć, pacjentami naszej przychodni metabolicznej, wyjeżdżają na okres miesiąca, tam są leczone, tam są lekarze, tam są rehabilitanci, tam są ćwiczenia dla dzieci i mało tego, dzieci normalnie chodzą do szkoły, więc są klasówki, są pytania, są rozpytania, są oceny i te oceny później są przepisywane do dzienników poszczególnych klas wszystkim dzieciom. Taki turnus pierwszy odbył się w październiku, teraz jest 2 turnus. Myślę, że jesteśmy chyba pierwszym szpitalem powiatowym, innego nie znam. Także przepraszam inne szpitale, jeżeli to organizują, ale my cyklicznie takie turnusy organizujemy i powiem, po przykładzie tego pierwszego turnusu, rekord, jeśli chodzi o obniżenie wagi,

0: ciała to 12 kilo akurat u jednej z pacjentek, natomiast średnia to 6 kg. Zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. Także przed każdym wyjazdem jest dokładna analiza składu ciała robiona. Są dzieci badane. Mamy specjalistyczną wagę Tanite, gdzie też dzieci są ważone, badane, skład ciała. No i później po przyjeździe również. A następnie te dzieci zapraszamy z rodzicami za 2-3 miesiące, żeby zobaczyć, co się zadziało. I ukrywam, to jest ogromną rolą rodzica, aby utrzymać to dziecko na tym poziomie, na którym przyjechało. A zdarza się tak, rozmawiam z panią dr Bogusią Buczewską, która tutaj, można powiedzieć, tą osobą przewodnią, jeśli chodzi o tą przychodnię, organizowanie tych turnusów, to wygląda to różnie, bo później rodzice czy tam babcia się tłumaczy, a no dałam wnuczkowi jeszcze ciasteczko, a jeszcze podjad i nagle się okazuje, że ten wnuczek nie tylko, że dobił do tej poprzedniej wagi, ale jeszcze ta waga jest znacznie wyższa. I tu szkoda, tak bo mówię, ogromną rolę odgrywają rodzice i dziadkowie, którzy się zajmują tymi dziećmi.
1: Panie doktorze, jak zacząć w ogóle taką przygodę z tym odchudzaniem?
0: Trzeba się zgłosić do naszej poradni. Wystarczy skierowanie od lekarza rodzinnego. Pacjent, ja tu mówiliśmy tu o dzieciach, ale przecież poradnia metaboliczna to również dorośli. Jest bardzo dużo osób. Skierowanie do naszej poradni, jest pani doktor Bogusia Górczewska, mamy jeszcze inną panią doktor, która przyjmuje, mamy zatrudnionego dietetyka, który od razu opracowuje dietę dla takiej osoby, no i później ta osoba jest, można powiedzieć, kontrolowana, która musi przyjść za 2-3 miesiące, żeby też przebadać taką osobę, zrobić wywiad, sprawdzić, jakie są efekty tej diety, aby podjąć dalsze leczenie. Ale ja tu widzę po naszej przychodni i osobach, które przychodzą, kiedy z nimi rozmawiam, to naprawdę są ogromne efekty. W 90% te osoby, można powiedzieć, dochodzą do tej wagi ciała, którą powinny mieć.
1: Wjeżdżając na teren szpitala, buduje się cały czas jakieś tutaj nowe inwestycje. O czym tu mówimy?
0: Mówimy tutaj o zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Pozyskaliśmy środki z KPO, to jest w wysokości blisko 11 milionów złotych. Będzie zakład opiekuńczo-leczniczy, to jest budynek po byłym zakładzie oddziału wewnętrznego, jakiś był płucny, żeśmy tak przebudowaliśmy, dobudowaliśmy klatkę schodową, windę, węzeł ciepłowniczy. Do połowy czerwca chcemy ten budynek już oddać do użytku, żeby został odebrany. No i oczywiście zgłosimy się do postępowania konkursowego do Narodowego Funduszu Zdrowia, aby w drugim półroczu tego roku otrzymać finansowanie na funkcjonowanie tego budynku, tego oddziału, tego zakładu opiekuńczo-leczniczego.
1: Czyli finalnie, kiedy on zacznie funkcjonować?
0: Kończymy wszystkie prace do połowy czerwca, z tym, że już na początku czerwca, może koniec maja, będę składał dokumenty do Narodowego Funduszu Zdrowia o finansowanie, aby też mogli dokonać sprawdzenia, kontroli i chciałbym najpóźniej, ja mówię, lipiec to jeszcze być może nie, bo to zależy od tego, jak to szybko będzie przebiegało, my będziemy dokumenty znacznie wcześniej składać, ale chciałbym, żeby już z 1 sierpnia, przynajmniej z 1 sierpnia ten obiekt zaczął funkcjonować, ta placówka.
1: Ile osób znajdzie tam opiekę i co tam będzie się działo, panie dyrektorze?
0: Będą tam osoby, które nie wymagają specjalistycznego leczenia na oddziałach szpitalnych. Zwłaszcza oddział wewnętrzny. Tam mamy oddział 20-łóżkowy. Oczywiście rehabilitacja, oczywiście leczenie. Aby osoba, która trafi na ten oddział, czyli do ZOL-u, tak to można powiedzieć w skrócie, może przebywać tam do pół roku. W tym czasie ma dojść, można powiedzieć, ja to nazywam do formy, aby mogła właściwie funkcjonować. Tam będzie psycholog, tam będzie psychiatra, tam będą określone badania. Oczywiście osoba nie będzie musiała tam przebywać przez okres 6 miesięcy, może być to miesiąc, może być 2 miesiące, ale jeżeli będzie wypisywana, to ona musi samodzielnie funkcjonować, można powiedzieć, musi samodzielnie dać sobie radę w codziennym życiu, o tak.
1: Czyli jakie wskazania są do tego, żeby tam móc skorzystać z tego?
0: Jest specjalna skala, lekarze o tym wiedzą. Musi taki lekarz wypełnić określoną skalę, musi tego pacjenta przebadać i takiego pacjenta do nas skierować i wtedy taki pacjent zostanie przyjęty do nas. Właśnie 20 łóżek to nie jest dużo, prawda? No, kiedyś, znaczy marzy mi się, a mamy taki projekt, aby dobudować tam jeszcze budynek parterowy, żeby ten zakład opiekuńczo-leczniczy liczył przynajmniej 50 łóżek. Mam nadzieję, że to się kiedyś uda. Mówiliśmy tu o środkach z KPO, pozyskaliśmy przecież w tym roku środki na cyfryzację, to jest kwota 6 milionów. Pozyskaliśmy środki w wysokości 600 tysięcy na sprzęt kardiologiczny do

0: Radnika biologicznej. Piszemy wniosek, w sumie to już napisaliśmy, jeśli chodzi o sprzęt medyczny do poradni POZ, czyli poradni opieki zdrowotnej, podstawowej opieki zdrowotnej. Mamy tu jeszcze kilka innych pomysłów na trzeci kwartał tego roku, ale to może później jeszcze. Sprzęt kardiologiczny specjalistyczny do poradni kardiologicznej. Taki, który wskazał nam lekarz, kardiolog, który w tych poradniach przyjmuje, aby można było, można powiedzieć, dokonywać diagnozy, badań specjalistycznych, jeśli chodzi o pacjentów, którzy do tej poradni się udadzą, tak? No prostym przykładem chociażby bieżnie, tak? Chociażby holtery, których brakuje specjalistycznych. Wiele jeszcze innych rzeczy. Chociaż czy USG też o tym żeśmy pisali. Już jest ogłoszone postępowanie przetargowe, niedługo zostanie zakupione. Najważniejsze, że pieniążki zostały przyznane, żeśmy w postępowaniu, można powiedzieć, przeszli te kwalifikacje pozytywnie i niedługo to ten sprzęt u nas będzie.
1: Panie dyrektorze, na koniec już, ostatnie dosłownie, mówił pan na początku naszej rozmowy przed nagrywaniem o tym kroku, który postanowił pan podjąć naprawczym Kolskiego Szpitala. Jakieś szczegóły tego, dlaczego taka decyzja?
0: Chodzi o postępowanie sanacyjne. Złożyliśmy taki wniosek bodajże 9 grudnia do Sądu Gospodarczego Poznaju na Starym Mieście. Dlaczego? Dlatego, że widzimy, że w tej chwili nie ma żadnych rozwiązań systemowych, propozycji, jeśli chodzi o ministerstwo, a nasz szpital i wiele innych szpitali się zadłuża. My tego zadłużenia może nie mamy wysokiego czy dużego, ale widzimy, że sytuacja, która na rynku medycznym jest, idzie w złym kierunku. Nie ma, tak jak powiedziałem na początku, nie ma żadnych rozwiązań systemowych. Chcieliśmy się zabezpieczyć, aby nie było takiej sytuacji, że w którymś momencie firma pod tytułem wierzyciel, a mamy takich firm wiele, zgłosi nasz szpital do postępowania komorniczego i wkrótce komornik zacznie nam zabezpieczać ruchomości, nieruchomości. To postępowanie sanacyjne ma doprowadzić do tego, aby szpital chwycił chwilę oddechu, żeby mógł właściwie funkcjonować, żeby uchronić się właśnie przed tym zabezpieczeniem komorniczym. Na rynku, powiem tak, krążą różne opinie, że szpital powiatowy nie może mieć postępowania sanacyjnego, że tylko spółki. Lutym, 19 lutego sąd wydał postanowienie, że jak najbardziej możemy w tym postępowaniu wziąć udział, uczestniczymy. Te, można powiedzieć, przeterminowane płatności zostały zamrożone, to nie znaczy, że nie zostaną zapłacone, one zostaną zapłacone. Obowiązkiem szpitala, który jest w postępowaniu sanacyjnym, jest chociażby to, że musi wierzycielom płacić bieżące faktury, rachunki. I my to płacimy w tej chwili. Czyli chwyciliśmy ten oddech, że możemy normalnie funkcjonować. Oczywiście te zaległe płatności też zostaną uregulowane, ale mamy pewien czas. Czas taki, że być może będą rozwiązania systemowe ministerstwa, które też nam pomogą i wielu innym szpitalom, bo tych szpitali jest ponad 90%, tak? Czy to będą spółki, czy szpitale powiatowe, no niestety borykają się z takimi problemami. My w tej chwili mamy ten oddech, że funkcjonujemy normalnie, płacimy wszystkie, można powiedzieć, faktury wystawione przez naszych wierzycieli. I to też jest taki dobry sygnał dla nich, że no, chcemy funkcjonować na tym rynku i też sygnał do wszystkich wierzycieli, że te zaległe faktury zamrożone też kiedyś zostaną zapłacone, nie zostaną na lodzie. I to jest bardzo ważne. I mam nadzieję, że nam się to uda. Jestem przekonany, że się nam uda, tak?
1: Panie dyrektorze, w takim razie jakie zadłużenie wisi na Kolskim Szpitalu?
0: To, co kiedyś się w mediach ukazało kilka tygodni temu, to jest około 30 milionów, ale powiem tak, panie redaktor, to jest zadłużenie wynikające z tego, że szpital od początku nie miał pokrywanej straty, tak? I to się sumowało. Z roku na rok te kwoty dochodziły, stąd jest to około tych 30 milionów. Ale co się zdarzyło w roku 2025? Oczywiście pisaliśmy programy naprawcze i piszemy programy naprawcze, aby te finanse poprawić szpitala. I za rok 2025 po odliczeniu amortyzacji nasza strata naszego szpitala to jest zaledwie 188 tysięcy zł.

piszemy programy naprawcze i piszemy programy naprawcze, aby te finanse poprawić szpitala. I za rok 2025 po odliczeniu amortyzacji nasza strata naszego szpitala to jest zaledwie 188 tysięcy zł.

0: ale mówię, wiele procedur, któreśmy wdrożyli w ramach tego programu naprawczego, udało nam się. My dalej będziemy to czynić. Oczywiście to też dzięki całej załodze, bo na początku był taki sceptyczny, można powiedzieć, harmonogram, wizerunek, tak? A czy nam się uda, bo dyrektor coś wymyślił? Mówię, nie wymyślił dyrektor, tylko z wami to robię. I cały zespół jest to zaangażowany, bo jest powołany moim zarządzeniem zespół, jeszcze właśnie między innymi do restrukturyzacji szpitala. I to, co żeśmy zrobili w 2025 roku, a zaczęliśmy już w 2024, nam się udało, bo strata 188 tysięcy. Jak popatrzymy na poprzednie lata, to tak jakby jej prawie nie było, tak? Ale mówię, to jest sukces nie dyrektora, tylko całego zespołu, który w tym szpitalu pracuje. I to, że uwierzyli w to, że możemy cokolwiek zrobić, ale zbliża się lipiec, o tym też trzeba powiedzieć, i to wszystkich szpitalach, gdzie będą znów podwyżki dla pan pielęgniarek. Oczywiście niech zarabiają najwięcej, nikt im nie wygląda do kieszeni, tylko niech Ministerstwo Zdrowia przeznaczy na to środki. Dla naszego szpitala to jest kwota 270 tysięcy miesięcznie. 270 tysięcy miesięcznie, a przecież ostatnio też słyszałem w przestrzeni publicznej i nie tylko, bo pani minister też się wyra, na to środków na razie nie ma i nie widzę, aby cokolwiek się zdarzyło. Nie jesteśmy przedsiębiorstwem, który produkuje, oczywiście dbamy o zdrowie. Jak ktoś patrzy z perspektywy przedsiębiorstwa, produkujecie zdrowie, leczycie, ale to nie na tym rzecz polega. 270 tysięcy to jest kolejne 270 tysięcy miesięcznie, a ubiegły rok to było 260 tysięcy, nie mamy. Nie mamy na to środków. I pytanie, jak się tutaj nie zadłużać, tak? Mówię, jeszcze raz powtarzam, to nie jest wina pan pielęgniarek. Naprawdę ich ciężka praca, wynagrodzenie im się należy, ale jeżeli ministerstwo chce i realizować ustawę o ich wynagrodzeniach najniższym, to niech da szpitalom pieniądze.
1: Dobrze, a panie dyrektorze, na początku pan mówił, ile osób pracuje aktualnie w Kolskim Szpitalu?
0: Obecnie w Kolskim Szpitalu jest zatrudnionych 417 osób. Mówimy to o umowie o pracę, mówimy o umowie kontraktowej i umowie o zlecenia. Także jest to
1: jest czym zarządzać, że tak powiem.
0: Jest kim zarządzać, jest wiele różnych zespołów ludzkich, każdy ma swoje potrzeby, wymogi. Problemów nie jest mało, ale nie o problemach będziemy mówić. Trzeba je rozwiązywać, a mając taki fajny zespół ludzki w naszym szpitalu, możemy to robić.
1: Ja życzę wszystkiego dobrego panu dyrektorowi siły i wytrwałości, żeby pan tutaj doprowadził na prostą, chociaż ja myślę, że to jest droga już prosta, ale przy takich zadłużeniach, jak pan mówił, a tamten rok, że tak się skończył, to jest mega wow, więc to jest ogromny sukces, no ja tak przynajmniej myślę, ale pan dyrektor sobie poradzi.
0: Radzimy sobie dzięki ludziom, którzy są przyjaźnie nastawieni do szpitala. Tutaj trzeba też powiedzieć naprawdę i duże, ogromne podziękowanie dla starosty, dla całego zarządu, dla wszystkich radnych, bo drodzy państwo, jeżeli przez ostatnie lata wydatkowano ponad 50 milionów na sprzęt medyczny, na remonty, na zagospodarowanie tej przestrzeni, to są ogromne pieniądze. I lekarze, którzy do nas przyjeżdżają do pracy, są naprawdę zdziwieni, jak u was fajnie wygląda, jak fajnie wygląda oddział chirurgiczny wewnętrzny, jak fajnie wygląda blok, położnictwo, i też ich to przyciąga, warunki pracy, no a poza tym przede wszystkim ci, którzy u nas się leczą, też o tym mówią, że warunki stworzone dla nich są naprawdę zupełnie inne niż w innych szpitalach, oczywiście nie ubliżając to innym szpitalom. I to też jest fajne. Jest się z czego cieszyć. Mówię, tym bardziej, że jeszcze raz powtarzam, ogromne wsparcie ze strony pana starosty, zarządu, a to jest ważne, że mamy za plecami podmiot, który chce nam pomagać.
1: No i super, ja dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie, bardzo dziękuję.
2: A do Kolskiego Szpitala jeszcze zajrzymy. Nowe miejsca odpoczynku, edukacji i kontaktu z naturą powstaną w gminie Stare Miasto. Będą one przy szkołach, obiektach sportowych oraz w otoczeniu urzędu.
3: Projekt, który realizujemy, czyli ogrody terapeutyczno-edukacyjne, to jest to duży projekt, który będzie w 8 lokalizacjach na terenie naszej gminy. Powstaną nowe tereny zielone, ogrody sensoryczne, deszczowe, a także przestrzenie edukacyjne i rekreacyjne. Zagospodarowane zostaną tereny tutaj przy gminie, przy Orliku, przy szkołach podstawowych, czyli Stare Miasto, Lisiec Wielki, Modło Królewska, Żdżary, Żychlin, a także przy naszej perełce w Placu Zabaw w Żychlinie. Plac Zabaw i tzw. Park Dinozaurów w Żychlinie to jest takie miejsce, do którego przyjeżdża wiele osób. Jest to takie bardzo rozpoznawalne miejsce w naszej gminie. I pomiędzy tym placem a nową strażnicą powstanie tężnia solankowa, będą nowe nasadzenia zieleni, a także elementy małej architektury, takie na przykład pergole, domki dla owadów czy tam ław.

0: odpoczynkowi, integracji, a także nauce kontaktu z naturą. Projekt ten zostanie zrealizowany do końca tego roku i na ten cel pozyskaliśmy z funduszy unijnych z dofinansowania około 1 200 000 zł.
1: Tłumaczył Dariusz Puchała, wójt gminy Stare Miasto, a na realizację zadania gmina wyda ponad 1 000 000 zł.

Visa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak